przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Rosja chce przestraszyć zachodnich dyplomatów, grozi mocnym uderzeniem na Ukrainę.
1: Specjalna komisja ustali przyczyny katastrofy kolejowej w Wielkopolsce.
0: Klasztorny dziedziniec jak sala koncertowa to w Krakowie, a więcej wyjaśnimy na koniec.

0: Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada.
0: Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy.
1: Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u.
0: Na linii Kijów i nasz korespondent Ołech Biłecki-Ołechu. Z ukraińskiej stolicy płynie jasna deklaracja.
2: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Jest już reakcja polskich władz. Każdy przypadek uderzenia w nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowe i zamierzone. Tak oświadczenie rosyjskiego MSZ-u komentuje nasz resort dyplomacji.
0: A my zmieniamy temat. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny tragicznego zdarzenia w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce. To na trasie Poznań-Piła.
1: W zderzeniu pociągu z ciężarówką zginął kierowca. Skład, którym podróżowało kilkanaście osób, wykoleił się.
0: Do wypadku doszło na przejeździe niestrzeżonym, zabezpieczonym krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
3: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
1: Ze wstępnych, nieoficjalnych informacji wynika, że ciężarówka nie wyhamowała na przejeździe kolejowym i wjechała w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
3: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone migające światło na przejazdach.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku mają pomóc nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchany zostanie też maszynista.
1: Pracownicy Dino domagają się godnych warunków pracy i chcą je negocjować z zarządem.
0: W Krotoszynie przed siedzibą główną spółki rozpoczął się protest wspierany przez związkowców.
1: Pracowników nie wpuszczono do biur zarządu.
4: Hajma! Gdzie szacunek?
5: Dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione. Żadnego dalszego komentarza z naszej strony w tym momencie nie będzie.
6: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne, bardzo bogate buraki.
5: Nie jestem zarządem spółki, dziękuję
6: pani
5: bardzo.
6: Pani może to zrobić, przekazać bardzo dorodne, bogate buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
4: Ceny razu!
0: Protest ma potrwać do jutra.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziedziniec klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie zamieni się w plenerową salę koncertową.
0: Ponad 100 wokalistów z różnych małopolskich chórów gospel wystąpi na scenie w tę niedzielę podczas koncertu na Skałce.
8: Jest tutaj możliwość na łące przysiąść i modlić się i śpiewać i spotkać się. Zapraszamy w tą niedzielę. To będzie niedziela Trójcy Świętej, więc to też jest takie doświadczenie Trójca Święta, która łączy Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w tym duchu możemy być razem.
0: Mówił przeor klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce ojciec Mariusz Tabulski.
1: Koncert rozpocznie się o 15:00.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: I tak rozpoczynamy wtorek, już 4 minuty po godzinie 6:00.
0: Witajcie, Kasia Kozimor,
9: Tomek Woroszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
0: A za chwilę przypomnimy, co kryje się za datą 26 maja.

0: 10 minut po godzinie 6, dzisiaj 26 maja, to oznacza Dzień Matki. Oczywiście będziemy o dniu mamy mówić dużo na antenie Radia Plus przez cały dzień.
1: Jak najbardziej. Imieniny obchodzą Alwin, Angelika, Emil, Ewelina, Filip, Karp, Kwadrat, Lambert, Paulina, Teodor, Zachariasz i Zachary.
0: Amerykańska piosenkarka i kompozytorka Stevie Nicks obchodzi dzisiaj urodziny.
1: Także Lenny Kravitz, piosenkarz, producent muzyczny.
0: Brytyjska aktorka Helena Bonham Carter.
1: I polski reżyser, artysta Artur Żmijewski, aktor też.
0: Wszystkiego najlepszego. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Piotr powiedział do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
3: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że pójście za Panem wymaga od nas czegoś więcej. Nie da się iść za Panem i zostać w tym samym miejscu. Nie da się iść za Panem i tkwić w swoich starych schematach, w starych zwyczajach. Podążanie tą drogą, którą wskazuje nam Pan, to często wyrzeczenia. Ale Pan nas dzisiaj zachęca. Zaprawdę otrzymacie stokroć więcej. Więc nie radujmy się z jakichś strat spowodowanych pójściem za Panem, ale patrzmy na to, że to wszystko ma sens.
4: Reklama.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9?
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Wyjątkowy koncert Beaty Ibań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.

0: Idą do nas, idą, lecą do nas. Takie ładne są, mówię ci, zieloniutkie.
1: One już przyleciały wszystkie.
0: Nie, te jeszcze nie wszystkie.
1: A już wiem, co mówisz, pełki.
0: Nie.
1: Jak deszcz pada, to tak zielona jest na ulicach.
0: Chodzi o papugi Aleksandretty. Otóż one już po prostu w Niemczech to więcej niż gołębi. Po prostu stada się wzbijają, znaczy zbijają, jedzą owoce, są bardzo fajne, dosyć gadatliwe, skrzykliwe. Potrafią też naśladować różne dźwięki, chociaż nie tak jak te papugi Żako. I ogólnie rzecz biorąc, no gdzieś tam uciekły z niewoli, bo ktoś sobie przywiózł i tak po prostu się rozmnożyły w naturalnych warunkach, a że naturalne warunki ostatnio sprzyjają, to jest
1: sprzyjają.
0: Coraz więcej. Mhm. I do Polski również być może wkrótce przylecą. No, niby fajnie, no bo zamiast takiego szarego gołębia
1: czy wróbla,
0: byłaby zielona Aleksandretta, ale z drugiej strony no niestety jest to zagrożenie dla naszego ekosystemu i mam nadzieję, że tak się jednak nie zdarzy. No i że te egzotyczne ptaszki to będziemy oglądać bardziej w Hiszpanii i gdzieś w Afryce, a nie u nas.
1: Ostatnio mi śmignął jakiś ptaszek w lesie, coś kolorowego a la sikorka, nie wiem co to było. Ale tak nie, tak jakoś było kolorowe, że sobie pomyślałem, o, papuga przeleciała.
0: A,
1: ale może to jeszcze nie ta z Niemiec.
0: Nie, to były z widy jeszcze, mam nadzieję. Kombi słodkiego,
1: to jeszcze nie der papug.
0: Nie. Słodkiego, miłego życia już teraz na antenie Radia Plus. Życzymy wszystkim, którzy budzą się z naszym radiem 25 minut po godzinie 6. A ptaszki, o jak one śpiewają ostatnio. Nic tylko się zasłucha.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Było to mniej kolorowo niż tą papugą, o której mówiliśmy przed chwilą. W 6:30 na antenie Radia Plus. To teraz już czas na wiadomości i prognozę pogody.
1: Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne.
1: Jest już reakcja polskiego MSZ-u. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony.
2: Moskwa tymczasem zaleca cudzoziemcom i placówkom dyplomatycznym jak najszybsze opuszczenie miasta.
1: Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji. Czytamy w komunikacie naszego MSZ-u.
2: Groźny wyciek chemikaliów w Kalifornii.
1: Prezydent Trump ogłosił federalny stan wyjątkowy.
2: W zakładach w Garden Grove pod Los Angeles uszkodzony został zbiornik z wysoce łatwopalną substancją.
1: 50 tysięcy mieszkańców dostało nakaz opuszczenia domów. Służby obawiały się ogromnej eksplozji.
2: Jak zapewniają władze, takie ryzyko zostało już całkowicie zażegnane.
1: To był udany dzień dla polskich tenisistów.
2: Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa.
1: Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając z Qin Wen Zhen.
2: Z kolei Hubert Hurkacz w 4 setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem.
3: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wyroku skazującego bez rozprawy i 6 tysięcy złotych grzywny chce prokuratura okręgowa w Słupsku dla radnego i byłego policjanta Roberta L. z Człuchowa. Były radny jest podejrzany o kradzież złotej bransoletki z jednego z człuchowskich lombardów wartej ponad 5 tysięcy złotych. W chwili popełnienia przestępstwa był policjantem. Podczas przesłuchania przed prokuratorem przyznał się do kradzieży. W wyjaśnieniach, jak podał prokurator wnuk, wskazywał m.in. na to, że złotą bransoletkę z lombardu zabrał z roztargnienia. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat w Radio Plus. Dzisiaj w auli Jana Pawła II rozpoczyna się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona jubileuszowi powstania samodzielnej diecezji gdańskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że to wydarzenie przyniesie jedyne w swoim rodzaju podsumowanie wieku skomplikowanej historii regionu od narodzin diecezji w Wolnym Mieście Gdańsku przez doświadczenie wojny i komunizmu aż po dzień dzisiejszy. Wydarzenie potrwa 3 dni. Pełny plan konferencji można znaleźć na stronie oddziału IPN w Gdańsku. Rano nad Gdańskiem pogodnie i bez opadów, miejscami niewielkie zachmurzenie, temperatura około 12 stopni Celsjusza, ciśnienie wysokie 1025 hektopaskali, słabe wiatry, wieje z północnego zachodu.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut będzie godzina 7, my z wami od samego rana.
2: Dzień dobry, witajcie. A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: A tenis ziemny zanim zamienimy za chwilę na stołowy.

0: myśli od samego rana.
1: To, że piłka jest po czyjejś stronie, nabrało praktycznego znaczenia w polityce. Oto dwa obozy, prezydencki i rządowy, zaczęły właśnie grę w ping-ponga. Jedna serwuje kryptowalutami, druga odbija zielonym ładem. Oto prezydent Pink Nawrocki zapowiedział, że jeszcze raz skieruje wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej, mimo że Sejm już raz się nie zgodził. Premier Pong Tusk już trzeci raz przygotowuje z kolei ustawę o kryptowalutach, mimo że dwóch poprzednich prezydent nie podpisał. To nie tenis stołowy, to tenis biurkowy. Dokumenty krążą nad siatką, ale po drugiej stronie zamieniają się w kulkę zgniecionego papieru. A my nie wiadomo, czy śledzimy tę wymianę, czy po prostu kręcimy głowami z niedowierzaniem.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: 16 zł za obiad w Broku w Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
9: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
8: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
9: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
8: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
10: Broku w Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
11: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach.

0: 4 czerwca 1989 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
1: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Odkryjemy miłość nieznaną. Na razie odkrywamy kołdrę i wyłazimy z tych pieleszy, bo czas przywitać nowy dzień.
1: I gdyby ktoś jeszcze nie zdążył spojrzeć w kalendarz, przypominamy, że dzień mamy, mamy.
0: O tak.
1: 26 maja dzisiaj. A o innych datach opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 26 maja 1648 roku miała miejsce bitwa pod Korsuniem, w której Polacy ponieśli klęskę w starciu z kozakami Chmielnickiego. Tego dnia w roku 1928 na Olimpiadzie w Amsterdamie kobiety po raz pierwszy mogły wystąpić w dyscyplinach lekkoatletycznych. A 26 maja 1595 roku zmarł jeden z najweselszych świętych, Filip Neri. Był co prawda Florentczykiem, ale wieczne miasto stało się jego drugim domem. W młodości odrzucił możliwość zajęcia się dość dużym majątkiem wuja, ale jako biedny pielgrzym ruszył do stolicy w roku 1544. Tam Filip zdecydował się na założenie Bractwa Trójcy Świętej. Potem tworzył oratoria, które stały się miejscem spotkań świeckich i duchownych. Uczestnicy, nieskrępowani formą liturgiczną, mogli wspólnie modlić się, czytać Pismo Święte i dyskutować. Takie inicjatywy w tamtych czasach budziły niepokój niektórych kardynałów. I jak chyba każdy, kto forsuje nowe rozwiązania, Filip, zwany apostołem Rzymu, przeszedł też próbę pokory wobec surowych kościelnych decyzji, łącznie z papieskim zakazem działalności i spowiadania. Potem jednak sprawiedliwości wobec niego stało się zadość, a Neri był nawet doradcą stolicy apostolskiej. Filip zmarł w uroczystość Bożego Ciała, a spoczął w kościele Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie.

0: Los Lobos, La Bamba na antenie Radia Plus. Za 2,5 minuty będzie godzina 7.
1: No właśnie, przygotowujemy laurki. Za naszych dawnych czasów to pamiętam, że laurka była obowiązkowa. Trzeba było na ładnej kartce papieru coś narysować, napisać i złożyć życzenia.
0: Jak to coś? Serce się malowało albo
1: na przykład.
0: Kwiatki, no.
1: Ja nawet taki rym wymyśliłem. Pamiętam do dziś ten wierszyk. To chyba mój pierwszy. W dniu twojego święta orkiestra zagra dęta.
0: No. Tak pięknie.
1: Tak napisałem.
0: No. Świetnie. No dobrze, będziemy wręczać prezenty mamom. Dzisiaj oczywiście na antenie Radia Plus nie może być inaczej, także słuchajcie nas uważnie, a za chwilę najnowsze wiadomości po godzinie 7:00. Kolejne przeboje z nutą nostalgii.

0: Kreml grozi atakami i radzi dyplomatom opuszczanie Kijowa. Jest mocna reakcja Warszawy, o szczegółach za chwilę.
1: Kraków bez prezydenta. Powiemy też, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie.
0: Sztuczna inteligencja wymaga dziś rozbrojenia. Wrócimy też do papieskiej encykliki. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Stanowcza odpowiedź polskiego MSZ-u na groźby Moskwy.
0: Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zaleca cudzoziemcom oraz dyplomatom, by opuścili miasto.
1: Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe, o czym szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił w rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
0: Jak na te groźby odpowiada Warszawa i inne stolice? O tym Michał Rawa.
2: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Katarzyna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy. Miniona noc w większości ukraińskich regionów minęła spokojnie. Eksplozje było jednak słychać w Charkowie, Chersoniu czy Zaporożu. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne po ostrzale obwodu odeskiego.
1: To jednak dużo mniej intensywny atak w porównaniu z ostatnimi dniami. Do jednego z największych ostrzałów doszło w weekend. Rannych zostało około 100 osób, 3 zginęły.
0: Kraków, choć bez prezydenta, będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek.
1: To po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego.
0: Na linii nasz krakowski reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie?
3: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
4: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
3: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełnił Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: Według naszych nieoficjalnych informacji komisarzem, czyli osobą pełniącą funkcję prezydenta na 90 dni, może zostać Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, lub Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego.
0: Decyzję podejmie premier.
1: Niezbędne są kolejne badania.
0: Olsztyńska prokuratura prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty w Warmińsko-Mazurskiem.
1: Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci.
0: Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo tylko, że to mężczyzna.
5: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówił rzecznik prokuratury Daniel Brodowski.
1: Sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Papież o człowieku w dobie sztucznej inteligencji.
1: Ukazała się pierwsza encyklika Leona XIV zatytułowana Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość.
0: Ojciec Święty podkreśla, że AI jest cennym narzędziem, ale zauważa potrzebę rozwagi w jej stosowaniu.
6: Błyskawiczne wręcz rozprzestrzenianie się sztucznej inteligencji może zachęcać do nadmiernego polegania na AI, do poszukiwania gotowych odpowiedzi i wtedy, zauważa papież, kreatywność, zdolność do oceny sytuacji mogą zostać osłabione.
0: Mówił ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
1: Encykliki można posłuchać w formie audiobooka.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze Jaworzno, gdzie zakończyła się droniada.
1: W turnieju wzięły udział 24 dwuosobowe zespoły z całego Śląska.
0: Młodzież sprawdziła się w zadaniach ratowniczych.
8: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, flight to rescue, a druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
9: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Jaworznie.
10: Czego to nauczy tych młodych ludzi?
9: Po pierwsze, oswoić z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć.
1: Zadania wymagały nie tylko precyzyjnego pilotażu dronów, ale również współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.
0: A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.

Trójmieście spokojny i słoneczny początek dnia. Na termometrach około 14 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Wiatr słaby, wieje z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Nie wstawaj, nie wstawaj, ja też posiedzę.
2: O, dziękuję.
1: A to już w pracy siedzimy, a niektórzy muszą wstać, żeby do niej dotrzeć.
2: No tak, no taka kolej rzeczy, myśmy już dotarli. Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Nie osiągajcie się.
1: Niektórzy koleją.
2: Koleją, tuk. No dobrze, chociaż teraz to tak i już jest się na miejscu.
1: Jak Fernando, tak jak byczek. Dobrze.
2: Nie byczymy się. Abba, już teraz za chwilę Lady Punk, mniej niż zero.

0: Proszę się tak nie drzeć o poranku. 14 minut po godzinie 7. Planetarium, a w zasadzie stacja sejsmologiczna w Planetarium w Śląskim Parku Nauki zanotowała drgania i to poważne drgania.
1: A co się stało? Ktoś
0: to normalnie przesuwał? Sejsmograf służy do tego, żeby trzęsienie ziemi wykryć.
1: Tak.
0: No i było małe trzęsienie ziemi na Stadionie Śląskim, Metallica przyjechała. I okazuje się, że nawet sejsmografy zanotowały te 90 tysięcy ludzi skaczących i krzyczących, zwłaszcza podczas pierwszego utworu Creeping Death. O. Na gitary elektryczne, skrzyki, śpiewy i to wszystko
1: i
0: się
1: odbiło.
0: Widać to na rejestrach, tutaj na wykresach.
1: A ja myślałem, że oni tak głową szepią.
0: A tego to nie słychać aż tak bardzo. No.
1: A to wtedy wiatr trzeba by było sprawdzić, czy dmuchał mocniej.
0: Ale powiem ci, że kiedyś byłem na koncercie basisty znanego jazzowego w świętej pamięci sali kongresowej. I on tak tymi basami...
1: W świętej pamięci sali kongresowej.
0: Znaczy może zmartwychwstanie, nie wiadomo, bo to już trochę trwa. Ale takie były tam basy, że aż jakieś pyłki zaczęły lecieć z sufitu.
1: Co ty powiesz?
0: No poważnie, tak. Jakbyście chcieli kogoś obudzić o poranku, to albo taka metaliczna, że tak powiem, muzyka.
1: Ale nie.
0: Albo basy.
1: Pamiętaj, że mamy akcję, że z sąsiadami trzeba dobrze żyć.
0: A, no tak.
1: No właśnie, więc to odpada. 15 minut po 7:00, poranny program Radia Plus, która wstaje za chwilę. Modern Talking Brother, Louis na antenie Radia.
2: Reklama.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Po reklamie.

0: Nie ma co czekać na wieczór. Można już teraz do mamy zadzwonić,
1: a nawet
0: złożyć
1: trzeba
0: życzenia.
1: Dzisiaj...
0: Jak ktoś ma daleko, bo jak może osobiście, to absolutnie tylko i wyłącznie osobiście wchodzi w grę.
1: Niech jedzie z kwiatem i z laurką.
0: Koniecznie.
1: Mamy też upominki dla mam. Piszcie do nas 691-141-141. Takie pytanie wymyśliliśmy. Co najczęściej mama wam przez całe życie powtarza lub powtarzała? Pamiętaj o, albo uważaj na...
0: No tak. No dobrze, no to czekamy na wasze SMS-y. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, a czekają zestaw kosmetyków marki Clarena. Dodatkowo dożywotni rabat na produkty z jednej linii, po 50. Do tego kosmetyczka Radia Plus, torba plażowa, czyli mamy całkiem fajny zestaw.
1: Piękny zestaw na dzień mamy. Napiszcie do nas, przed czym zawsze was mama ostrzegała, przestrzegała, czego was nauczyła.
0: O. Paluszkiem machałeś, to
1: trochę tak.
0: Czasem no. Z paluszkiem było tak.
1: Patrz paluszek do góry, a często mama mówi, uważaj, patrz pod nogi.
0: No tak, no dobrze, czekamy na te wasze SMS-y, a teraz Majka Jeżowska.
1: No nie mogło teraz być innej piosenki.
0: I nucimy wspólnie na cały głos.

0: No i tam czasem trzeba sobie popłakać, no. A ja wolę moją mamę, Majka Jeżowska. Przed chwilą się jakiś film wyświetlił z lat, końcówki lat 70., gdy kamera telewizyjna uchwyciła młodą Majkę Jeżowską. Ale wtedy wyglądała. Nie przełącza się na mnie, bo już mi gdzieś się zniknęło.
1: No dobrze, za chwilę wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. USA przeprowadziły uderzenia na południu Iranu. Podkreślają, że była to samoobrona.
0: Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny.
1: Amerykańskie wojsko zaznacza, że będzie bronić swoich sił, jednocześnie zachowując powściągliwość w trakcie zawieszenia broni.
0: A to, przypomnijmy, rozpoczęło się 8 kwietnia. W jego trakcie już wcześniej dochodziło do wymiany ognia.
1: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia.
0: W jednym z wodociągów wykryto bakterię coli.
1: Z tego powodu w szkole w Leśniewie dziś odwołano lekcje. Jutro 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych.
0: Mieszkańcy nie zostali jednak bez pomocy.
2: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
0: Mówi nam Marcin Nikrant, wójt gminy Puck.
1: Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej 2 dni.
0: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem ekstraklasy.
1: Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
0: Za najlepszego trenera drugi raz z rzędu uznano Nilsa Frederiksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.
3: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Minęło 20 lat od pożaru najstarszego kościoła parafialnego Gdańska. Chodzi o kościół świętej Katarzyny. Były kustosz Muzeum Zegarów Wieżowych Grzegorz Szychliński wspomina, że dla mieszkańców był to wielki szok, zmartwienie i przerażenie. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 140 strażaków. Jak później ustalili śledczy, przyczyną było nieumyślne zapruszenie ognia podczas cięcia metalowych elementów szlifierką kątową. W lipcu 2009 roku sąd rejonowy w Gdańsku skazał dekarza prowadzącego pracę na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W zeszłym tygodniu miał miejsce akt kanonicznego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym księdza Jana Pawła Altermana.
4: Ta postać jest postacią szczególnie przemawiającą do nas wszystkich, mającą szczególne przesłanie właśnie, aby przede wszystkim żyć Ewangelią, aby przede wszystkim przyjmować to, co Chrystus nam pozostawił jako fundament naszego chrześcijańskiego życia. Bo zdajemy sobie sprawę, że bez tego donikąd idziemy.
3: Arcybiskup Wojda wezwał również całą wspólnotę archidiecezji gdańskiej do modlitwy w intencji dalszego przebiegu procesu. Nad Gdańskiem coraz więcej słońca, temperatura wzrasta do około 15 stopni Celsjusza, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1025 hektopaskali, wiatr słaby, wieje z północnego zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Wtorkowy poranek, budzimy się z samego rana z przebojami z Dutą Nostalgii, czyli muzycznie oczywiście.
2: Jak najbardziej. Gloria i Stefan, za chwilę Konga, teraz Mango Jerry in the Summertime. Przed chwilą coś mi się pokićkało w oczach i przeczytałam, że wulkan wyrzucał z siebie te kawy, nie lawy.
1: No. Duże ilości, że mnie przypomniałaś.
2: Duże ilości kawy.
1: Ja się takie małe chciałem. Pojedyncze.
2: To jest dobra pora jednak. Za 25 minut 8 Radio Plus.

0: Flora i Stefan i Konga na antenie Radia Plus. No to z Konga przynosimy się do Brazylii. Tam pewien rolnik postanowił, że tak dalej być nie może i on musi mieć studnię przy własnym domu. W związku z tym wziął i zaczął wiercić.
1: No kopać, wiercić i co? I
0: dowiercił się do złóż ropy i zaczęły się problemy.
1: No masz, chciał się napić, a tu jest czarne.
0: A teraz się okazuje tak, ani wody nie ma, ani za bardzo pola nie ma, bo przyjechali specjaliści, powiedzieli, pan tutaj ma zakaz wchodzenia, bo my będziemy teraz badać ten teren. Mhm. No i okazuje się, że teraz nie wiadomo za bardzo, co on ma ze sobą zrobić.
1: Ale czy to ja na filmach amerykańskich, to pamiętam, że jak ktoś się dowiercił na swoim polu do ropy, to ta ropa tryskała do góry, a on w tej ropie tańczył ze szczęśliwie,
0: tak,
1: że
0: było.
1: Bogaczem
0: świetny
1: jest.
0: Świetny film widziałam na ten temat. No, ale się okazuje, że Stany w tamtych czasach, to nie Brazylia, w czasach obecnych,
1: no tak,
0: i tutaj same problemy. Człowiek się do płynnego złota dowiercił, a teraz ma...
1: Ale zaraz, teraz ma problem, ale być ta jego działka teraz jest mnóstwo warta.
0: No tak,
1: chyba,
0: mam nadzieję, że nie wiem.
1: Nawet jego gdzieś wysiedlą, odkupią, to chyba zarobi na tym, co?
0: No, ale na razie jest w okresie przejściowym, no i trochę go to martwi, bo ma 63 lata i chciałby już jakoś tak bardziej spokojnie żyć.
1: A
0: nie na walizkach.
1: I po wodę musi iść butelkowaną iść.
0: A to przecież potem te kaucje i tak dalej.
1: Same problemy. Zarobi. Nie? To i tak dużo pieniędzy będzie miał.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą Stargi, Sidney Lauper się pojawi, Time After Time. Będą też elektryczne gitary.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert.

0: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żena bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: kawowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus.

0: zrobię to.
1: Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 8. Coś chciałeś powiedzieć?
2: Dzień Matki z Radiem Plus.
3: Da, tak, to było straszne, jak mama wchodziła. Co ty tutaj robisz?
1: No właśnie.
3: Z nami jest Emilia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No właśnie, pytaliśmy o to, na co mama najczęściej zwracała lub zwraca nam uwagę, z jakim komunikatem do nas, takim dla naszego dobra występowała.
4: No, u mnie zawsze i do tej pory jest, chociaż moja mama już jest wiekowa, ja już też mam swoje lata, ale cały czas. Jak jeżdżę do mamy, mieszka ode mnie 5 kilometrów, jest cały czas, uważaj na siebie, Miluś, uważaj na siebie, uważaj, cały czas tak jest.
1: No i w tym uważaj na siebie chyba...
3: Cała miłość jest, tak, no, przelatnie.
1: Kryje się wszystko, aha, cała
4: tak,
1: troska.
4: Dokładnie.
3: A czy dowiedziałaś się kiedy... To właśnie dowiedziałaś się kiedykolwiek, na co masz uważać?
4: Po prostu, to chodziło chyba przede wszystkim, mi się wydaje, na o zdrowie, mimo że tam jeżdżę samochodem, czy tam w ogóle, ale chyba... Przede wszystkim o zdrowie, bo mama trochę chora, no i ale cały czas uważaj, uważaj na siebie.
1: Czyli
4: tak
1: po prostu troszcz się o siebie. No dobrze.
4: Tak.
1: Wspaniale. Dla mamy mamy prezent. Zestaw kosmetyków polskiej marki Clarena. Dodatkowo dożywotni rabat na produkty z linii Menoshi krem. No i oprócz tego jeszcze torba plażowa, kosmetyczka Radia Plus. Spakujemy
4: dziękuję,
1: i wysyłamy.
4: Nie.
1: No i wszystkiego dobrego. I mamy proszę od nas wyściskać bardzo
4: oczywiście
1: mocno.
4: Oczywiście. Zaraz jadę. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy.
3: Fantastycznie.
1: I pamiętaj.
3: No mów.
1: Dziękuję. Uważaj na siebie.
3: Tak, uważaj na siebie. Tak. Jak zaraz jedziesz.
1: Bardzo. Do usłyszenia, Emilko.
3: Fantastycznie jest mieć mamy blisko. Dzisiaj takie czasy, że się ludzie też porozjeżdżali. Może nie dzisiaj, może na weekend pojadą, ale niech dzisiaj chociaż zadzwonią. O tym mówimy od samego rana.
2: Dzień Matki z Radiem Plus.
1: Kolejne prezenty jeszcze dzisiaj będą. Proszę być z nami i słuchać Radia Plus za 4 minuty 8.
3: Jak nie matki, to dla sąsiadki.
1: Dla sąsiadki też, ale po 8 jest zupełnie inny zestaw.

0: Acapulco. No może być za domem Pulko i też będzie fajnie. Nie musi być zaraz Acapulco.
1: Dobrze, za chwilkę może być mniej fajnie, bo wiadomości, prognoza pogody to akurat optymistyczna.
0: Nie, trochę gorąc. Załamanie się
1: załamanie?
0: Szykuje, jakiś cyklon idzie do nas.
1: Uhu.
0: Ale nie, to bez szaleństwa, ale jednak, że mimo wszystko chłodzi się podobno.
1: Na razie...
0: W nocy się zacznie.
1: O. Na wiesz, co się zaczęło?
0: Co się zaczęło?
1: Komar, jeden, drugi, ja już mam
0: co
1: jakiegoś bąbla.
0: Trzeba odganiać. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
4: Groźny pożar w zachodniopomorskim. W ogniu stanęły poddasza szeregowca.
5: PiS żąda politycznych konsekwencji i zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA.
4: Upalna zachodnia Polska, tam słupki rtęci będą dziś bardzo wysoko. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
5: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek groźny pożar w zachodniopomorskim. W Przedsławiu pod Szczecinem płonęły poddasza szeregowca. Ewakuowało się 8 osób.
4: Ogień pojawił się w nocy. Przez kilka godzin z żywiołem walczyło 14 zastępów. Pożar udało się opanować.
5: Jeden ze strażaków z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
6: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy. Natomiast to czwarte i tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
5: Mówi nam Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach.
4: Nikomu z mieszkańców nic się nie stało.
5: Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji.
4: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
5: To po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Więcej o tym Michał Skolimowski.
7: Zdaniem wiceprezesa PiS-u Przemysława Czarnka, minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
8: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
7: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
9: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
7: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy.
4: Samorządowe echa politycznego trzęsienia ziemi w Krakowie.
5: Dzień po głosowaniu, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, rzeszowski radny Jacek Strojny zgłasza się z pomysłem na takie referendum w stolicy województwa podkarpackiego. I o tym Tomasz Widak.
10: Strojny, lider ruchu Razem dla Rzeszowa, ogłosił w mediach społecznościowych, że złoży do Rady Miasta wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Zarzuca mu pogarszający się stan finansów miasta, kontrowersje wokół miejskich działek i inwestycji, a nawet utajnienie planu ogólnego zagospodarowania.
11: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są, a społeczeństwo obywatelskie widać, że jest w stanie wygenerować wysiłek, który jest niezbędny do tego, żeby referendum było ważne.
10: Mówi Jacek Strojny, radny z Rzeszowa. Jednak droga do referendum jest długa. Żeby wniosek w ogóle trafił pod obrady, potrzeba 7 podpisów radnych, a ruch Strojnego ma ich tylko 4.
4: Prezydent Konrad Fiołek odpowiada, że nie ma powodów do przeprowadzenia referendum w Rzeszowie.
5: Jego zdaniem to polityczna gra radnego, który przegrał wybory.
4: Mieszkańcy cały czas żyją w strachu.
5: Kolejny weekend w Bieszczadach i na Podkarpaciu minął im w obawie przed spotkaniem z niedźwiedziem.
4: Drapieżniki odwiedzają nie tylko małe wsie w sąsiedztwie lasów, ale też miasteczka, jak na przykład Polańczyk nad Soliną.
5: Nasz reporter Mateusz Chłyston rozmawiał z mieszkańcami i lokalnymi władzami o możliwym kompromisie między bezpieczeństwem ludzi a dobrem przyrody.
12: Piszą, mówią, że i w Polańczyku niedźwiedzie się pojawiają.
13: Oczywiście, to tak? Prawda, no, oczywiście.
14: W sklepie, który wczoraj się spotkał z niedźwiedziem, wyjdzie. Pan doktor podjechał tutaj i akurat był niedźwiedź. No, on zaraz wyjdzie, pan to zobaczy.
13: Na ulicy tamtej Zdrojowej, jak akurat już wychodzą, no, to tam jest kawałek tego ptaka. To jak wyszły, to po prostu to jest strach.
15: U mnie pod balkonem, bo pod balkon dwa przeszły, około 8 wieczór.
5: Z mieszkańcami rozmawiał Mateusz Chłystuna.
15: Wiadomości Radia Plus.
4: Gorący początek tygodnia.
5: Synoptycy ostrzegają dziś przed upałem na zachodzie kraju.
4: W taką pogodę trzeba przede wszystkim pamiętać o nawodnieniu, mówi ratownik medyczny Mariusz Wielocha.
16: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
5: Służby ostrzegają też przed udarem słonecznym. Jego objawy to dreszcze i gorączka.
4: Dziś upalnie na zachodzie kraju. Jaka pogoda w innych regionach? Sprawdźmy już teraz.
17: W regionie pogodnie i sucho, termometry wskazują około 16 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali, wiatr jest umiarkowany i wieje z północnego zachodu. Biometr neutralny.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: 26 maja, dzień mamy, mówimy cały dzień, ale też doceniamy sąsiadów, bo to nasza akcja, żeby poznać się bliżej z kimś, kto jest obok.
2: Kosz piknikowy za chwilę komuś wręczymy. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk. Przypominamy, że na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce sąsiedzkiej możecie napisać, za co cenicie swoich sąsiadów, dlaczego są fajni, albo dlaczego chcielibyście ich poznać bliżej, mimo że są...
2: No, że są
1: inni trochę niż my.
2: Drzwi obok, prawda?
1: No właśnie.
2: O tym za chwilę.

0: Pointer Sisters w Radio Plus. I'm so excited. Kwadrans po ósmej.
1: Sąsiadko.
2: Sąsiedzie.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
3: Wspominamy dawne czasy sąsiedzkie, rozmawiamy o teraźniejszych. Małgosia z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Napisałaś o telefonie stacjonarnym pierwszym, który był u was i to oznaczało pewnie wizyty sąsiadów i sąsiadek.
4: Oczywiście, właśnie tak było.
3: I rozmowa zamiejscowa, na którą trzeba było czekać.
4: Oczywiście, mama była specjalistką. Ja już teraz nawet czasami naśladuję mamę.
3: Ale jak się tak czekało na jakąś rozmowę, albo w ogóle jak ktoś wpadał, żeby zadzwonić, czy odebrać telefon, to była okazja do zacieśnienia tych więzów sąsiedzkich.
4: Oczywiście, musiała być kawa, bo to trwało. To trwało, żeby tam, jak to mówiła, bo ja my z Nowej Stoli, to Nowa Stól, daj mi Zieloną Górę, Zielona Góra, daj mi Poznań. Ja już tak długo czekam, ale to były takie właśnie
5: czasy,
4: fajne
5: nie?
4: chwile. Przychodziła sąsiadka, a później przychodziła jej córka, więc córka przychodziła niby do mamy, później myśmy się bawiły. Także było fajnie, a na końcu przychodził mąż, bo się pytał, co tak długo.
5: Tak, a to historia. Tak to się działo rzeczywiście.
3: No drzwi były
4: tak,
3: otwarte.
4: Bardzo fajnie
3: wtedy
4: było.
3: Dla
4: bardzo
3: wszystkich.
4: Fajnie było.
3: A jak tam dzisiaj stosunki sąsiedzkie wyglądają?
4: A teraz mieszkam w domku i po prostu mam ogród i za płotem mam sąsiadkę.
5: Dobrze, zapisz jadione.
4: Bardzo fajną.
5: Koty przychodzą od sąsiadki, czy pieski machają ogonkiem, czy jest spokojnie?
4: No, koty zdarzają się, ale raczej tak towarzysko albo tak na rekonesans zobaczyć, co jest.
5: Sprawdzić, czy coś tutaj lepszego
4: tak.
5: nie leży.
3: No dobrze, ale też napisałeś, że sąsiadka to przede wszystkim służy poradą i to nie telekomunikacyjną tym razem, ale zdrowotną też.
4: Nie, mam bardzo fajną sąsiadkę, która jak mnie coś tam szczyka, to zaraz, a słuchaj, bo ja mam tu takie zioło, tylko musisz tu se natrzeć, a jeżeli mnie coś tam bardzo boli, to potrafi nawet zrobić jakąś tam figurę taką, którą powinnam robić, czyli jakieś ćwiczenie gimnastyczne. Także jest po prostu niezastąpiona. Ja to tam podchodzę jak po porady takie.
5: Świetnie.
3: To teraz w podzięce zaproś sąsiadkę Renię. O niej napisałaś na piknik, bo wręczamy nagrody piknikowe.
4: O, bardzo dziękuję. No. Będzie na pewno nam miło i jej zwłaszcza.
5: No to wspaniale. Miłych chwil życzymy. Dziękujemy za to spotkanie na antenie Radia Plus. Gorąco pozdrawiam. I udanego dnia życzymy oczywiście.
4: Pozdrawiam wszystkich, dziękuję serdecznie.
5: Dziękujemy. 18 minut po 8.
3: Jak dobrze mieć sąsiada, gdy słońce jest i pada. Dobrze.
5: Bardzo ładna piosenka, skąd ty to wszystko znasz?
3: No część jest oryginalna, no.
5: Krzysztof Krawczyk za chwilę.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
6: Reklama.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry, sąsiadce.
14: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
14: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Po reklamie.

0: Za dwie minuty w pół do dziewiątej. A propos tego, czego nas rodzice nauczyli, przed czym przestrzegali, przed czym ostrzegali, też napisała do nas Danka, że dzisiaj blisko 95-letnia mama nauczyła mnie trzech magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
1: O, właśnie.
0: Proszę państwa.
2: To taka podstawa.
0: Dobra, to ja użyję wszystkiego. Proszę państwa, przepraszamy, ale musimy skrócić tę piosenkę, bo za chwilę wiadomości. Dziękuję za uwagę.

0: Radio Plus. Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
2: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
1: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
2: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
1: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
3: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
5: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
0: Radio Plus.
7: Jest w 8:30, Justyna Bieniek
8: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu, to między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe.
7: Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą się liczyć z utrudnieniami.
8: Ruch odbywa się tylko jednym pasem, na miejscu pracują służby.
7: Szefowa Komisji Europejskiej przyjedzie dziś do Wilna.
8: To w związku z atakami hybrydowymi na kraje bałtyckie.
7: Ursula von der Leyen spotka się z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii.
8: W ostatnim czasie przestrzeń powietrzna tych państw była wielokrotnie naruszana przez drony.
7: Stabilizowała się cena ropy naftowej, a to przekłada się na ceny paliw.
8: Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10.
7: Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 42 grosze, a za diesla 6,75.
8: W kalendarzu koniec maja, a w wyższych partiach Tatr nadal zalegają płaty śniegu i lodu.
7: Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i niebezpiecznie, ale nie ma już zagrożenia lawinowego.
9: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W województwie pomorskim przebywa około 3000 osób w kryzysie bezdomności, w tym ponad 500 kobiet i 73 dzieci. Tak wynika z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w marcu bieżącego roku. Wśród głównych przyczyn bezdomności badani najczęściej wskazywali uzależnienie od alkoholu, konflikty rodzinne oraz rozpad związku. Kolejnymi przyczynami były eksmisja lub wymeldowanie z mieszkania oraz zły stan zdrowia lub niepełnosprawność. Ankietowani wymieniali także bezrobocie, utratę pracy, zadłużenie oraz konflikt z prawem. Wraz z ociepleniem w lasach i na terenach zielonych w Gdyni można częściej spotkać żmije zegzakowate. Miejskie służby apelują do mieszkańców o rozwagę oraz spokój i przypominają, że zwierzęta te nie są agresywne i zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem. W przypadku ukąszenia należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub wezwać pomoc medyczną. Nie powinno się uciskać i nacinać rany ani wysysać jadu. Poszkodowany powinien pozostać w bezruchu, co ogranicza rozprzestrzenianie się toksyny w organizmie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
9: Nad Trójmiastem cały czas dużo słońca i jedynie miejscowe lekkie zachmurzenia. Temperatura około 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1025 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z północnego zachodu.
10: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy Tańczące filiżanki.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, już ja nawet zapomniałem, kiedy to było, jak wstawałem.
12: To krótką masz pamięć, chciałem powiedzieć. Dzień dobry.
11: Dużo się zdarzyło w międzyczasie.
12: Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk. Za przypominam, chwilę. Że dwie osoby nagrodziliśmy, z dwoma słuchaczami rozmawialiśmy.
12: A właśnie, to no, się to za chwilę zdarza u nas. Queen teraz, Shakin' Stevens.

0: Wybieraj teraz swój plan na, nie wiem, może emeryturę kiedyś, albo Szwajcaria, Dania czy Szwecja?
1: Szwajcaria, Dania, Szwecja. Szwajcaria za drogo, Dania, Szwedzi.
0: Wszędzie pewnie drogo jest.
1: Szwecję wybieram.
0: No jeszcze Niemcy, Holandia dalej i tak dalej.

0: życia, to muszą dużo zarabiać, bo tam jest tak, drogo.
1: Tam jest wysoki poziom.
0: Tak mi znajomy opowiadał, że zupę zamówił, 150 zł mu wyszło,
1: że
0: prawie.
1: Zupa
0: wyszła z nie wiem z czego, no.
1: Wiezionego taksówką z zagranicy.
0: Nie, ale może był w jakiejś lepszej knajpie, nie wiem, no. No ale to tam się zarabia, to tam się wydaje też, no. Jak nam, tak. Jak my przyjeżdżamy z Polski, to nam się wydaje, że drogo.
1: Wydaje nam
0: tak,
1: się.
0: Tak, ale co ciekawe, w pierwszej dziesiątce, albo nawet powiedziałbym trzynastce tej listy są same kraje europejskie, czyli poziom życia w Europie jest całkiem w porządku. Mm-hmm. Że tak powiem. Australia dopiero na 14.
1: Gdyby ktoś pytał... To daleko i
0: no wiadomo, no ale to tam, żeby żyć już, pojechać, a nie kursować. Chociaż jak dzień mamy jest taki, to warto zajrzeć do mamy, to lepiej gdzieś blisko się osiąść, jeżeli już wyjeżdżamy z kraju. Polska na 29. miejscu w pierwszej 30, czyli też nie jest źle.
1: Nie jest źle, cieszymy się. A będziemy się starać, żeby było jeszcze lepiej. Za 18 minut 9, za chwilę na antenie Radia Plus Edyta Górniak, One and One. Będzie też Inner Circle Games People Play.
2: Reklama.
3: Studiuj tak, jak ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Po reklamie.

0: Games People Play Inner Circle na antenie Radia Plus.
1: A my mówimy do usłyszenia, bo cały poranek już minął z nami, ale za chwilę Janek Pasterski dalej będzie oczywiście celebrował Dzień Mamy. Opowiadał o innych wydarzeniach, które nas czekają, bardzo ciekawych, bardzo fajnych.
0: Będą bilety. Bilety na koncert w Opolu.
1: I będzie rozkręcał wtorek, 26 maja.
0: Dobrze, a my potem wszystko poskręcamy na nowo jutro o poranku w Radio Plus. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i życzymy udanego dnia na naszej antenie. Kolejne przeboje z nutą nostalgii już teraz. Joe Cocker, N'oubliez jamais.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i żena bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
5: Śledczy zakończyli pracę. Koniec oględzin na miejscu katastrofy kolejowej w Wielkopolsce.
6: Kracik czy Kempf? Kto na komisarza Krakowa? Decyzja w tej sprawie prawdopodobnie dziś.
5: Można wrzucać okulary, które trafią do Afryki. W Poznaniu stanął dobromat. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
6: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak zaglądamy na drogi. Poważny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem.
5: Zablokowana krajowa 25 w Brzozie. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe i ciężarówka. To na odcinku Bydgoszcz i Nowrocław.
6: Trasa jest na razie nieprzejezdna.
5: Wykolejony skład nadal blokuje tory.
6: Nad ranem zakończyły się działania śledczych po śmiertelnym wypadku kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim.
5: Przypomnijmy, wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wiodący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu.
7: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
5: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
6: Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Kursuje tam autobusowa komunikacja zastępcza. Część pociągów jeździ objazdami i nadal ma nawet 2-godzinne opóźnienia.
5: Nieoficjalnie mówi się, że kierowca ciężarówki nie wyhamował przed poprzedzającym przejazd znakiem stop.
6: Stanisław Kracik albo Piotr Kempf.
5: Jak dowiaduje się Radio Plus, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To na razie nieoficjalne informacje.
6: Łączymy się z Krakowem na linii Olek Ruszkowski, który zna szczegóły.
8: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kempf to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już dziś ma podjąć premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczek, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
6: A mówił o tym Olek Ruszkowski.
5: Teraz Sławomir Cenckiewicz z krytyką prezydenta.
6: Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu.
5: Przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego będzie sędzia Zbigniew Kapiński.
6: Jarosław Kaczyński zarzucił temu ostatniemu, że był w składzie sądu, który w 2000 roku orzekł, że Lech Wałęsa nie był agentem służby bezpieczeństwa.
5: Mimo tych krytycznych głosów prezydent powołał Zbigniewa Kapińskiego, ten swoją funkcję obejmie w środę.
6: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak pałac uzasadnia tę decyzję?
9: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
10: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
9: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
10: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
9: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
6: Jej kadencja upływa dziś.
5: Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%.
6: To świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
11: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
5: Eksperci podpowiadają, by zachować większą ostrożność, nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci.
1: Wiadomości Radia Plus.
6: A w nich Poznań, gdzie stanął dobromat.
5: Można do niego wrzucać okulary, które trafią do potrzebujących w Afryce.
6: A potrzeby są tam gigantyczne, mówi lekarz Izabela Rybakowska.
0: Jest tam bardzo duży problem zapaleń spojówek, bardzo dużo zaniedbań z powodu zaawansowanej jaskry. Nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie. Są to schorzenia powikłane stanami zapalnymi. Pacjenci chorują na gruźlicę, chorują na AIDS.
5: Zebrane okulary w listopadzie zawiozą do Afryki okuliści.
6: A dobromat można znaleźć w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata na Starym Rynku.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: No, proszę bardzo, to już prawie 5 minut po 9:00. Teraz w Radio Plus Sandra i Maria Magdalena. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Pięknie nam zaśpiewali Flying Pickets Only You przy użyciu tylko i wyłącznie własnych głosów, ależ głos potrafi być instrumentem, chyba najpiękniejszym. No i głos, ale też takie klasyczne instrumenty pojawią się oczywiście na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki to w Opolu, a ten festiwal startuje już w czwartek, w przyszłym tygodniu w Boże Ciało i potrwa do niedzieli. Tak się składa, że mamy dla Was podwójne zaproszenia. Teraz, czyli za chwilę, ja zapraszam na czwartek. Podwójne zaproszenie, to będą debiuty i to będą super jedynki. A jeszcze po godzinie 12 będziemy rozdawali kolejne zaproszenia. Podwójne, ale to już z Markiem Sierockim. A póki co zachęcam, dajcie znać pod 691-141-141, dlaczego chcielibyście zasiąść na widowni właśnie w czwartek. 4 czerwca w Boże Ciało, to wolny dzień, także idealnie się składa. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już teraz, a ja za chwilę będę do kogoś w tej sprawie odzwaniał. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
13: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
17: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
1: Po reklamie.

0: Bonnie Tyler. To za nami, a przed nami, no właśnie, a przed nami Opole. Już niedługo, już za chwilę, to właściwie tylko nieco ponad tydzień, bo festiwal 63 w tym roku startuje w Boże Ciało 4 czerwca. Dodzwoniłem się teraz do Jacka. Jacku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie podwójne zaproszenie na debiuty i super jedynki. To będzie sentymentalna podróż dla ciebie i twojej żony do Opola, prawda?
1: Oczywiście. Niecałe 50 lat temu moja żona występowała na tej scenie i chętnie odwiedzi ją po prawie pół wieku.
0: Poczekaj, to coś więcej opowiedz, bo to jest niesamowite. Coś więcej powiedz o występie żony.
1: Szczegółowo znam tą historię, ale z tego co wiem, w czasach szkolnych występowała tam w jakichś debiutach ze swoim zespołem i osiągnęły jakiś sukces.
0: To na pewno, na pewno żonie będzie wyjątkowo miło właśnie wrócić po tylu dekadach, zobaczyć jak się Opole zmieniło, bo pewnie się trochę zmieniło od tamtej pory, tak jak i zmienił się festiwal. No ale to nadal emocje, nadal fantastyczne przeżycia. Bilety wręczam. Oczywiście. Wszystkiego dobrego. Mhm. Bawcie się cudownie.
1: Oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Ależ historia. Czekamy na więcej, i kolejne podwójne zaproszenie dzisiaj w Przebojowej Poczcie, ale to już z Markiem Sierockim po godzinie 12. Szybko zleci.

0: Covidowe Amore to Cher w Radiu Plus, a już po godzinie 10, a będzie okazja, żeby złożyć życzenia swojej mamie. Oczywiście z okazji Dnia Mamy mamy też prezent dla mamy, zestaw fantastycznych kosmetyków. No i to wszystko już niebawem.
1: Z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Po reklamie.

Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Mam nadzieję, że pobudziliśmy się przed godziną 10 skutecznie. Za chwilę w Radiu Plus wiadomości, a po wiadomościach będziemy świętowali Dzień Mamy.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
3: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
4: Po reklamie.
5: Ogień opanowany, ale strażacy nadal w akcji. Wrócimy do pożaru szeregowców w Przedsławiu.
6: Jeden sprawca w areszcie, drugi poszukiwany. Będzie też atak maczetą w Siedlcach.
5: Cały bukiet życzeń dla nich. Dziś świętują wszystkie mamy. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
6: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zachodniopomorskie. Trwa dogaszanie szeregowców w Przedsławiu.
5: Ogień wybuchł w nocy. Po kilku godzinach sytuacja została opanowana, ale działania strażaków jeszcze się nie skończyły.
6: To tragedia, która dotknęła zarówno samych mieszkańców, jak i ich sąsiadów.
7: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
8: Zajmuję ogrodem. Z tą myślą gdzie pojechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
9: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
5: 3 z 5 mieszkań nie nadają się do użytku. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
6: Atak maczetą w Siedlcach.
5: Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu, drugiego szuka policja.
6: Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Romanówka na spokojnym osiedlu Rozkosz.
10: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
6: Mówi nam Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
5: Jeden z domniemanych sprawców ataku został zatrzymany.
10: 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Trwają czynności mające na celu zatrzymanie drugiego sprawcy tego zdarzenia.
6: To kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu.
5: Wtedy również mężczyzna został zraniony maczetą przez 2 sprawców. Podejrzani zostali aresztowani.
6: To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta.
5: Tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na inicjatywę jednego z radnych.
6: Jacek Strojny zapowiedział wniosek o referendum o odwołanie włodarza.
5: Zarzucił mu m.in. próbę przeprowadzenia zamiany działek miejskich po zaniżonej wartości, utajnienie planu ogólnego oraz liczne kontrowersje wokół kluczowych inwestycji miejskich.
11: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma. Więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
5: Mówił prezydent miasta Konrad Fiołek.
6: Jutro ten temat może zdominować sesję Rady Miasta.
5: W Polsce brakuje około 160 tysięcy pielęgniarek. Tak wynika z najnowszego raportu polityki zdrowotnej.
6: Wczoraj w Warszawie nad dokumentem pochylili się eksperci i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych.
5: Na spotkaniu był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, z czego wynikają te braki i jakie pomysły ma środowisko medyczne na poprawę sytuacji?
12: Po pierwsze, coraz więcej pielęgniarek przechodzi na emeryturę i brakuje personelu na ich miejsce.
13: Umiejętności, odporność na stres i utrzymujemy się w zawodzie. Nam brakuje mechanizmu mentoringu dla młodych ludzi.
12: Powiedziała mi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Środowisko ma więc kilka pomysłów, między innymi natury socjalnej, by zachęcić do zawodu.
13: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
12: W piątek parlamentarny zespół do spraw pielęgniarek i położnych zajmie się ministerialnym projektem ustawy o tych zawodach. Środowisko zgłosiło do niego ponad 1000 poprawek.
5: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
6: Teraz Lublin i 22-latek, który w podziemnym garażu miał magazyn narkotyków.
5: Na miejscu znaleziono 13 kg substancji psychotropowych. Prokuratura skierowała akt oskarżenia.
14: W garażu zabezpieczono też sprzęt do porcjowania narkotyków.
0: Obok wątku narkotykowego oskarżony odpowie za potrójne, rażące zignorowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdu.
5: Mówił Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
6: Mężczyzna przyznał się do winy. W więzieniu ma spędzić najbliższe 4 lata.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: To ich dzień. Dziś świętują wszystkie mamy.
6: Z tej okazji spytaliśmy, czego życzą im najmłodsi.
4: Czego życzysz swojej mamie z okazji Dnia Mamy?
14: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
15: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
16: Wyjazdu.
4: Dlaczego?
16: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
6: Życzenia dla mamy zebrała Ola Kanoniak.
5: A my oczywiście dołączamy się do tych życzeń. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Oj, zgadza się. Za chwilę w Radio Plus będzie okazja, żeby takie życzenia na dzień mamy złożyć. Będziemy też mieli prezent.

0: przyjemnie relaksujące dźwięki od Eni, Anywhere Is. No, piękny dzień, słońce świeci, wymarzony czas do świętowania dla wszystkich mam. Dzisiaj Dzień Matki, w Radiu Plus również świętujemy i zapraszamy do składania życzeń. Dajcie znać pod 691-141-141, jeżeli chcielibyście już za chwilę, za kilka minut złożyć na antenie Radia Plus życzenia swojej mamie. Dodatkowo dla mamy będziemy mieli zestaw kosmetyków polskiej marki Clarena i do tego jeszcze dożywotni rabat na produkty z linii Menoshi, bo piękno i pielęgnacja nie mają wieku. A i dorzucimy do tego jeszcze torbę plażową i kosmetyczkę od Radia Plus, także zapraszam, czekam na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czy dał.
7: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Tak już jest. Niskie ceny są co

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kochana, zaraz dzień mamy.
2: Znowu?
1: No, pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
2: Ja zamówiłam odlot.
1: Hola, hola, w twoim wieku?
2: Na odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Dzień Matki z Radiem Plus.
1: Zgadza się, świętujemy i my w Radiu Plus. Ja właśnie dodzwoniłem się teraz do Agnieszki. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jak ma na imię twoja mama?
2: Halina.
1: O, pozdrawiamy panią Halinę bardzo serdecznie. No i to teraz też twój czas na to, żeby złożyć życzenia mamie.
2: Kochana mamo, dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Dziękuję za uśmiech, ciepłe słowo i za to, że o mnie się troszczysz i nawet potrafisz dzwonić, czy coś jadłam i czy ewentualnie nie wpadnę na obiad albo herbatę. Ale przede wszystkim dziękuję ci za to, że wychowałaś mnie na dobrego człowieka. Na człowieka takim, jakim ty byłaś i mówiłaś zawsze, co jest najważniejsze. Nie jakieś majątki, pieniądze, tylko najważniejsze jest, żeby rodzina była blisko siebie i każdy kurko troszczył się o innego człowieka.
1: Pięknie powiedziane. Dla mamy Heliny mamy zestaw kosmetyków polskiej marki Clarena. No i dodatkowo jeszcze dożywotni rabat na produkty z linii Menoshi, bo ten krem między innymi jest częścią paczki, którą mama dostanie. No i dorzucimy jeszcze torbę plażową i kosmetyczkę od Radia Plus, także wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję. W swoim, ale i w imieniu też mamy, bo naprawdę to jest dla mnie bardzo ważne.
1: Świetnie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Dzięki, a mamom życzymy tego, co najlepsze dla wszystkich mam. Teraz Wojciech Młynarski, nie ma jak u mamy.

Przegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

kozaka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy

Maja umamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Tłumamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. Tłumamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Tłumamy, kto nie wierzy, jego

0: Dzień Matki z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
4: Mów, niech twoje słowa zbudzą krew.
5: Opera leśna Powered by Energa zaprasza na wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
6: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
7: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
1: Po reklamie.

Eros Ramazzotti. Tak pięknie kończymy tę godzinę, powoli zbliżając się do 11:00. W Radiu Plus już za chwilę pora na najnowsze wydanie wiadomości.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: Potwierdziły się nasze informacje w sprawie komisarza Krakowa. Za chwilę szczegóły. 7 pierwszych niedźwiedzi z Bieszczad ma już obroże z lokalizatorem. Przed Świeckiem i Olszyną kilometrowe kolejki przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Potwierdzają się informacje naszych reporterów. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził ten fakt w rozmowie z naszym dziennikarzem Aleksandrem Ruszkowskim. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda Małopolski. Dokumenty trafią do premiera Donalda Tuska.
11: Jest taki zwyczaj, że wojewoda zwraca się z takim wnioskiem do pana premiera o powołanie komisarza i rekomenduje tam osobę, która w opinii wojewody mogłaby dobrze wypełniać takie obowiązki. Ja taki wniosek w tym momencie proceduję i nie jest tajemnicą, że nazwiskiem, które w tym wniosku się znajdzie, będzie pan Stanisław Kracik.
10: Mówi Krzysztof Jan Klęczar. Zdaniem wojewody to właśnie Stanisław Kracik będzie osobą, która może zagwarantować płynność w funkcjonowaniu miasta.
11: W mojej opinii, ja znam ponad 20 lat pana prezydenta Kracika. Ma on pełne kompetencje, wiedzę i doświadczenie, a także zestaw cech osobowościowych, które sprawią, że w sposób sprawny, skuteczny i taki spokojny będzie w stanie administrować miastem Kraków w tym trudnym czasie do wyłonienia kolejnego prezydenta.
10: Oficjalne informacje mają zostać podane do jutra. Do tego czasu władzę w mieście sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Sprawca wciąż nieuchwytny. Nożownik zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na bulwarze nadmorskim w nocy z soboty na niedzielę. Mamy już część dowodów, przyznaje Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni.
12: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował pokrzywdzonych do szpitala w Gdyni. Pokrzywdzeni doznali powierzchownych obrażeń, które nie zagrażają ich życiu ani zdrowiu.
10: Funkcjonariusze szukają sprawcy i nadal ustalają szczegóły. Przełom w sprawie niedźwiedzi w Bieszczadach. Pierwsze zwierzęta mają już obroże z lokalizatorem. Przenosimy się teraz do Rzeszowa, gdzie jest nasza reporterka Julia Ranosz. Ile niedźwiedzi udało się odłowić?
0: Od 20 maja Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowiła już 8 niedźwiedzi na terenie gminy Solina, Baligród, Bukowsko i Zagórz. 7 z nich zostało zaobrożowanych i są już monitorowane. 2 młode osobniki, rodzeństwo, przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. Jak przekazał nam poseł PSL Adam Dziedzic, rzeszowski RDOŚ dysponuje środkami na zaobrażowanie około 20-30 drapieżników.
10: Z Rzeszowa Julia Ranosz, dziękuję za relację. 20-kilometrowa kolejka w Lubuskiem na autostradzie A2 przed Świeckiem i 4-kilometrowy zator na A18 przed Olszyną. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: I jeszcze krótko sport. Aż 5 piłkarzy odchodzi z Jagiellonii po zakończeniu sezonu i okresu wypożyczenia. Klub poinformował, że chodzi m.in. o pomocnika Alejandro Pozo. Miał on duży wpływ na grę Jagiellonii. Wystąpił w 48 meczach, zdobywając 2 gole i notując 7 asyst. W zakończonym w sobotę sezonie klub z Białegostoku zajął w rozgrywkach ekstraklasy 3. miejsce, powtarzając wynik sprzed roku i zagra w eliminacjach Ligi Europy.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: No i bardzo dobrze, Jagiellonia zagra w eliminacjach Ligi Europy, a w Radio Plus teraz zaśpiewa Jason Donovan. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: o romantycznej podwózce samochodem Cars i Drive w Radiu Plus. A może o sąsiedzkiej podwózce samochodem? Może się zdarzało, że sąsiad kiedyś kogoś z was podwiózł, a może inne historie? Pytamy o takie sprzed lat sąsiedzkie właśnie historie. Sąsiedzie, sąsiadko, poznajmy się w Radiu Plus. Macie historię związaną ze swoim sąsiadem? Dajcie znać na radioplus.pl, zapraszamy. Do tego prosimy także o imię obecnego sąsiada, który mieszka gdzieś obok was i z którym chcielibyście się wspólnie wybrać na piknik, a ułatwiamy troszkę zadanie, dlatego że mamy kosz piknikowy z zawartością dla czterech osób, no i chcielibyśmy kultywować te relacje sąsiedzkie. Radioplus.pl, tam zapraszamy, podzielcie się swoją historią sprzed lat i napiszcie imię obecnego sąsiada, z którym chcielibyście razem popiknikować. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Po reklamie.

Dzisiaj na szczęście nie Monday, dzisiaj Tuesday, no a jak Tuesday, czyli wtorek, to coraz bliżej Sunday, czyli niedziela. Coraz bliżej też kolejnego tygodnia, nieco wydłużonego, bo Boże Ciało wypada 4 czerwca w czwartek. Pewnie wiele osób piątek będzie miało wolne, potem sobota, niedziela. Weekend wyjątkowy, bo od 4 do 7 czerwca startuje 63. festiwal w Opolu, na którym my jako Radio Plus, nad którym mamy patronat i będziemy tam razem z Markiem Sierockim relacjonowali wam na żywo to, co się będzie działo, ale będziecie tam również wy, ponieważ od wczoraj rozdajemy wam podwójne zaproszenia na te koncerty. Już po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie właśnie z Markiem Sierockim trafi do kogoś podwójne zaproszenie na piątek, na 5 czerwca, czyli wówczas będzie to wieczór premier i wieczór hip-hopowy.

Ace of Base, Don't Turn Around, to za nami. Mamy jeszcze 16 minut do godziny 12, czyli też wielkimi krokami zbliża się przebojowa poczta, na którą już teraz zapraszamy, a w programie m.in. bilety na festiwal w Opolu.

0: Radio Plus. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

True Blue to Madonna w Radiu Plus, a my powoli, powoli zbliżamy się do godziny 12. Za chwilę w Radiu Plus wiadomości, zaraz po nich natomiast przebojowa poczta i Marek Sierocki, zapraszamy.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: 16 zł za obiad w Broku spod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
2: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
1: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
2: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
1: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
3: Broku spod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
4: Po reklamie.
5: Tragiczny wypadek karetki na obwodnicy Przemyśla. Trasa jest zablokowana. Płonie duży magazyn z oponami w Przemęcie w Wielkopolsce. 10% podatników rozliczyło PIT według najwyższej 32% stawki. Jest 12. Marcin Bartnik. Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po zdarzeniu osobówki z karetką na obwodnicy Przemyśla. Ambulans jechał na sygnale. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zadwórzańską i doprowadził do zderzenia. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
6: Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
5: Mówiła Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Droga krajowa nr 77 została zamknięta, a policjanci kierują ruch na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przemętem w Wielkopolsce, to między Lesznem a Wolsztynem. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonie hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła jednak pod opiekę lekarzy i życiu nic już nie zagraża. Jak powiedział nam Marcin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się ugasić.
7: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
5: Okoliczności pożaru będą teraz wyjaśniać śledczy. Jedna z pewniejszych w życiu spraw to oczywiście podatki. Prawie 10% podatników rozliczyło się według najwyższej 32% stawki. Dotyczyło to niemal 2,5 miliona Polaków. Jak informuje Ministerstwo Finansów, w tym roku za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono niemal 15 milionów deklaracji podatkowych. To o 0,5 miliona więcej niż rok temu.
8: Wiadomości Radia Plus.
5: Na zachodzie nawet 30-stopniowe upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pierwszy stopień pogodowych alertów. Dziś praktycznie w całym kraju pogoda iście wakacyjna, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
9: Po południu termometry mają pokazać 30 stopni w pasie od Szczecina przez Zieloną Górę aż do Wrocławia. Alerty obowiązują częściowo w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku, ale głównie w Lubuskim. Prawie 30 stopni na południu, południowym wschodzie i w centrum Polski. Upałów nie będzie za to na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Tam możliwy nawet deszcz. Jutro tak wysokie temperatury mają ustąpić. Najcieplej będzie w Małopolsce, około 25 stopni.
5: Z kolei nad morzem oraz w górach spodziewane są porywy wiatru dochodzące miejscami do 70 km na godzinę.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Dzisiaj w auli Jana Pawła II rozpoczyna się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona jubileuszowi powstania samodzielnej diecezji gdańskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że to wydarzenie przyniesie jedyne w swoim rodzaju podsumowanie wieku skomplikowanej historii regionu od narodzin diecezji w Wolnym Mieście Gdańsku przez doświadczenie wojny i komunizmu aż po dzień dzisiejszy. Wydarzenie potrwa 3 dni. Pełny plan konferencji można znaleźć na stronie oddziału IPN w Gdańsku. Zmieniamy temat w Radiu Plus. ponad 40 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej trafi do pomorskich samorządów na inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców, rozwój transportu publicznego i budowę infrastruktury rowerowej. Rozbudowane zostaną m.in. węzły integracyjne w brusach i kartusach oraz doposażone jednostki ochotniczych straży pożarnych. Umowy o dofinansowanie 10 projektów z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 podpisano w czwartek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W południe nad Gdańskiem dużo słońca i brak śladu chmur. Temperatura wzrośnie do około 22 stopni Celsjusza, ciśnienie wzrasta do 1026 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marek Sierocki, Janek Pasterski, dzień dobry. Dzisiaj wszystkie mamy świętują.
2: Wszystkim mamom, które nas słuchają, życzymy wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia. Dziś będą specjalne muzyczne dedykacje. Pierwsza z nich, tobie mamo, niezapomniany Krzysztof Krawczyk dla wszystkich.

0: No ależ to było piękne. Fleetwood Mac, Seven Wonders. Przy tej też okazji zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo właśnie członkini tej formacji Stevie Nicks przyszła na świat 26 maja 1948 roku.
1: To wokalistka najbardziej znana z występów właśnie formacji Fleetwood Mac, ale też znana z solowych płyt. Niezwykle charakterystyczny głos. Przez lata była też żoną Lindsaya Buckinghama. Muzyka również grupy Fleetwood Mac. Do kartki z kalendarza jeszcze zajrzymy i to niebawem, ale teraz przypominamy, że przecież rozdajemy zaproszenia na festiwal w Opolu, bo Radio Plus jest jednym z patronów medialnych 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zaczynamy w czwartek, 4 czerwca, kończymy w niedzielę. No i będzie się działo konkursy, debiuty, premiery, także koncert hip-hopowy, super jedynki, no i jubileusze Bogdana Olewicza, autora tekstów i zespołu Lady Punk, 45-lecie tej formacji. Będzie także kabareton i koncert z okazji 90. urodzin Agnieszki Osieckiej, a także poświęcony pamięci Magdy Umer. To tyle, jeżeli chodzi o program festiwalu. A teraz drugi Janku, co trzeba zrobić, żeby wygrać zaproszenia?
0: Zgadza się. Bilety na czwartek, czyli na Boże Ciało, mamy już rozdane, ale teraz pora na kolejny dzień, czyli na piątek. Podwójne zaproszenie za chwilę do kogoś powędruje. I tak jak wspomniałeś, premiery, a także yo, robimy show, czyli hip-hop. Jedno podwórko, dwa. Zapraszamy zatem, przekonajcie nas w jednym zdaniu, dlaczego to wy chcielibyście się znaleźć na scenie Opolskiego Amfiteatru. Czekamy na wasze SMS-y pod 691-141-141. A w oczekiwaniu zaglądamy ponownie do muzycznego kalendarza. Urodziny swoje dzisiaj również obchodzi Marian Gold, współzałożyciel i wokalista grupy Alphaville.
1: Na świat przyszedł 26 maja 1954 roku. Wokalista, klawiszowiec, muzyk, który ma na koncie wielkie hity, które skomponował. Wśród nich ten debiutancki z roku 1984. To był najlepszy czas w karierze grupy Alphaville. Pierwszy album i ta kopalnia hitów wśród nich. Debiutancki singiel Big in Japan.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
17: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: Klobudka Suflera, Ratujmy co się da. Ten utwór usłyszymy w koncercie Autobiografia w sobotę 6 czerwca na festiwalu w Opolu. Koncert z piosenkami, do których teksty napisał Bogdan Olewicz. To właśnie on jest autorem również tekstu do utworu Ratujmy co się da. Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów wykona ten utwór, a teraz przekonamy się, kto dostaje zaproszenia.
1: Zgadza się, te zaproszenia trafiają w tym momencie do Mateusza. Mateuszu, dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, tradycyjne pytanko od nas. Czy macie daleko do Opola?
2: Jakieś 250 kilometrów, ale jest to, że tak powiem, osiągalne jak najbardziej, więc myślę, że droga nie będzie problemem.
1: Jak mniemam, wybierasz się z małżonką na ten koncert.
2: Tak, jest z moją małżonką Marysią. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pięknie. No to będą atrakcje, bo w piątek rozpoczniemy konkursem premiery. W trakcie głosowania jury, a także głosowania SMS-owego, mini recital, a w zasadzie taki spory recital, bo to będzie trwał pół godziny, Justyna Steczkowska, no a potem pojawią się artyści sceny hip-hopowej. Także będzie bardzo urozmaicony repertuar piątkowego dnia w Opolu.
1: Mamy nadzieję, że trafiliśmy w wasze gusta.
2: No i jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na różną muzykę, więc myślę, że jest to trafione. Jest
0: a
2: to trafione
0: bardzo ciekawe piosenki premierowe, bo wśród wykonawców m.in. Michał Wiśniewski, zespół Poparzeni Kawą 3, a także Vixen, autor wielkiego hitu Nie rozumieją, tym razem z nową piosenką, bo to oczywiście są utwory premierowe, różne, różniste, jak to kiedyś mawiało się w Opolu, i spokojne, i takie szybsze, i młodsi wykonawcy, i tacy bardziej dojrzali.
1: Także wszystkiego dobrego, udanego wypadu życzymy. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, tak jest. Te bilety, te podwójne zaproszenia do Opola będziemy wam rozdawali do końca tego tygodnia, czyli jeszcze sporo przed nami, a dzisiaj wracamy do tego, co ważne, czyli do tego, że wszystkie mamy dzisiaj świętują.
0: A to piosenka, którą swoim mamom zadedykowały dziewczęta z formacji Spice Girls. My również dedykujemy wszystkim mamom. Mama Spice Girls.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. She's crazy like a fool.

0: To Modern Talking i Atlantis is Calling, SOS for Love. My oczywiście dziś pamiętamy o naszych mamach i cały czas pamiętamy, przekazujemy im życzenia, no i też gramy piosenki.
1: Gramy, to jeszcze nie koniec, tyle możemy powiedzieć, ale póki co artysta wspaniały, Ryszard Rynkowski, no i świetna piosenka właśnie na tę okazję.
0: Mamo, brak mi słów już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz. Przecież tyle kosztuje sama kawa.
11: Poważnie. W ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
10: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
11: Dokładnie tak. Za jedyne 12 zł.
10: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy.
12: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.

0: rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus.

0: One Hit Wonders, tak mówimy o wykonawcach jednego przeboju. To był właśnie Black i jego słynne Wonderful Life.
1: A na koniec, ponieważ dzisiaj cały dzień świętujemy Dzień Mamy, ale również w przebojowej poczcie, no to raz jeszcze życzenia od nas wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich mam, a zaśpiewa teraz swoim cudownym głosem Elvis Presley.
0: Mama Like the Roses to na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Jutro rozdajemy kolejne zaproszenia na festiwal w Opolu.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czy i dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.
13: Premier ogłosił oficjalnie nazwisko komisarza w Krakowie. Potwierdziły się nasze informacje. Szkolny bus wjechał pod pociąg w Belgii. Nie żyją 4 osoby. Robert Lewandowski z powołaniem na towarzyskie mecze kadry z Ukrainą i Nigerią. Jest 13. Marcin Bartnik. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne w związku z wynikiem referendum. Przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
14: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
13: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza, a Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. W dzienniku urzędowym opublikowano już wyniki referendum. Tragedia w północnej Belgii. 4 osoby zginęły w zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem pasażerskim we Flandrii. W samochodzie było 7 uczniów szkoły specjalnej i 2 osoby dorosłe. Nie wiadomo, w jaki sposób pojazd znalazł się na torach, bo szlabany były opuszczone i paliła się czerwona sygnalizacja świetlna. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia. Pogorzelcy z Przecławia w zachodniopomorskiem mają zapewniony dach nad głową. Schronienie znaleźli u swoich rodzin oraz sąsiadów. Jednak na miejscu od rana działają pracownicy socjalni.
7: Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową na pewno, pomoc terapeutyczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, czyli jakby wszystkimi tymi rzeczami, czym ośrodek dysponuje.
13: Wyjaśniała Dorota Krzywicka, dyrektorka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie. Jak dodaje, ośrodek czeka teraz na sygnał od samych poszkodowanych, czego najbardziej potrzebują. Co ważne, lokalna społeczność jest zżyta, dlatego sąsiedzi jako pierwsi zaoferowali swoją pomoc.
15: Przyjechałem w nocy, bo mieszkam niedaleko, bo chciałem zobaczyć wszystko z nimi w porządku, ratować ich też, ale na szczęście się okazało, że wszystko z nimi w porządku.
16: To ważna sprawa, bardzo dobra rodzina.
17: Teraz przed osobami, które tutaj mieszkały i przed nami wszystkimi, przed społecznością, zadanie do wykonania. Takie zadania myślę, że powinny inspirować do tego, żeby chcieć żyć i się nim cieszyć.
13: W nocnym pożarze szeregowców ucierpiało 5 rodzin, a 3 z 5 lokali całkowicie nie nadają się do użytku.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Są powołania na kadrę przed towarzyskimi meczami biało-czerwonych z Ukrainą i Nigerią. Na czele zespołu bez zmian Robert Lewandowski. Nowymi twarzami w kadrze Jana Urbana są napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, Mateusz Żukowski z FC Magdeburg, Kacper Potulski z niemieckiego FSV Mainz, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok i Oskar Wójcik z Krakowi. Przypomnijmy, reprezentacja w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Rywale biało-czerwonych także nie zakwalifikowali się do tegorocznego mundialu.
18: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdyni rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. Koszty związane z montażem oznaczeń dwujęzycznych pokrywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W województwie pomorskim przebywa około 3000 osób w kryzysie bezdomności, w tym ponad 500 kobiet i 73 dzieci. Tak wynika z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w marcu bieżącego roku. Wśród głównych przyczyn bezdomności badani najczęściej wskazywali uzależnienie od alkoholu, konflikty rodzinne oraz rozpad związku. Kolejnymi przyczynami były eksmisja lub wymeldowanie z mieszkania oraz zły stan zdrowia lub niepełnosprawność. Ankietowani wymieniali także bezrobocie, utratę pracy, zadłużenie oraz konflikt z prawem. Po południu w Trójmieście nadal pogodnie, bez większych zachmurzeń. Na termometrach około 23 stopnie, ciśnienie bez większych zmian, 1026 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, a biometr jest obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 5,5 minuty po 13. Dzień dobry, we wtorek 26 maja, w Dniu Matki. Maggie Reilly, a za chwilę później Bellini, czerwone gitary i In Excess.

0: Never Just Apart to In Excess na antenie Radio Plus. To tutaj gramy wam przyboje z nutą nostalgii. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo mamy dzień mamy i na naszej antenie przez cały czas pojawiają się życzenia od was dla mam. Czekam na SMS-y. Wysyłajcie je pod numer 691-141-141. Wybrane życzenia, pozdrowienia będą pojawiać się na naszej antenie, a także do kogoś dzisiaj zadzwonię i będzie oprócz tego, że możliwość złożenia życzeń osobiście, to także prezent dla mam, zestaw kosmetyków polskiej marki Clarena. 691-141-141. Przesyłajcie pozdrowienia, dodajcie zdanie, dlaczego akurat do was powinienem zadzwonić i wręczyć prezent dla waszej mamy. Czekam na SMS-y, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pojawi się Abba, a później Edyta Geppert.
1: Reklama.
2: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
3: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Po reklamie.

Piękna piosenka, piękne wykonanie. Kocham cię, życie. To Edyta Geppert. W Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Na zegarze jest 13.30. Zerkam do skrzynki SMS-owej. Witam mojej mamusi. Zdrowia, wspaniałych podróży. Chcę jej powiedzieć, że ją bardzo kocham i ściskam. Ania przysłała takiego SMS-a. Kolejna wiadomość. Moja kochana mamo, nie ma nic wspanialszego na świecie jak twoja miłość. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i nadal robisz. Wszystkiego najlepszego z okazji twojego dnia. Córka Martyna przysłała takiego SMS-a. Dla mamy Danuty Zadrożnej z Psztynka od Sylwka, syna. Życzenia wszystkiego najlepszego, pozdrowienia dla całego Radia Plus i wszystkich słuchaczy w ten piękny dzień od Michała i Lili. Takiego SMS-a również dostałem, bardzo dziękuję, fajnie, że jesteście z nami. 691-141-141, czekam na wasze SMS-y. Dzisiaj dzień mamy, wyjątkowa okazja do tego, żeby na antenie Radia Plus przesłać życzenia dla swoich mam. Sweet Harmony, Beloved, teraz na naszej antenie. Później będzie przepiękny utwór Demisa Roussosa, Forever and Ever. Zaśpiewa także w tej części Phil Collins. To kolejne propozycje na to wtorkowe popołudnie. Zostańcie z Radiem Plus.

0: Mam. Dzień dobry, Radio Plus. Nasz dom to nie tylko sufit, ściany, ale przede wszystkim dom to serce mamy. Dziękuję za piękne piosenki, które uświetniają dzisiejsze święto. Pamiętajcie o nas zawsze. Halina, mama, babcia. Takiego SMS-a pięknego dostałem. No i to zdanie o tym domu poruszające. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Kontakt ze mną SMS-owy 691-141-141. O 14:00 serwis informacyjny, a do 2:00 jeszcze UB40, to za parę minut.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 14 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Melanie Farmer na finał, a za moment o drugiej najważniejszej informacji, a później wrócimy do przebojów. Rozpoczniemy po polsku, krakowski Splin ma nam to na początku.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto...
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Po reklamie.
8: Dziś prawomocny wyrok w sprawie Norwega, który zabił byłą partnerkę w Oświęcimiu i uprowadził ich dziecko. Moskwa grozi, a sojusznicy Ukrainy zbierają się w Kijowie. Za chwilę też dzień mamy na porodówce w Opolu. Jest 14. Marcin Bartnik zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś zapadnie prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo kobiety w Oświęcimiu w 2022 roku i ucieczkę z córką za granicę. W pierwszej instancji został skazany na dożywocie, co zaskarżył jego obrońca. Ingebrigt G. będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii nie obowiązuje jednak dożywocie. To oznacza, że jeśli podtrzymany zostanie wyrok sądu pierwszej instancji, mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat.
9: Jeżeli zostałaby orzeczona kara albo w wymiarze przekraczającym maksymalny wymiar kary w ustawodawstwie norweskim, albo w sposób, który nie przewiduje prawo norweskie, to wówczas ten wyrok będzie dostosowany do tamtejszego prawa, a więc w praktyce nie będzie mógł przekroczyć granicy takiej, jaka jest maksymalną granicą pozbawienia wolności za tego typu przestępstwo w prawie norweskim.
8: Tłumaczył sędzia Maciej Czaja z Sądu Okręgowego w Krakowie. Po morderstwie 26-latki Norweg został zatrzymany w Kopenhadze, a duński sąd wyraził zgodę na jego ekstradycję do Polski. Moskwa grozi, a sojusznicy zbierają się w Kijowie na szczycie miast i regionów. Udział w spotkaniu biorą 24 państwa, w tym Polska. Umówiona ma być na nim dalsza międzynarodowa współpraca i poparcie dla Ukrainy. Szczyt odbywa się po rosyjskich groźbach o zwiększeniu ataków na stolicę. Placówki dyplomatyczne zapowiedziały, że nie opuszczą miasta, o czym z Kijowa nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
10: Przedstawiciele zachodnich dyplomacji nie opuszczą miasta i nadal zostaną w Ukrainie mimo gróźb z Rosji. Tak wczorajsze wypowiedzi Siergieja Ławrowa komentuje ambasador Unii Europejskiej w Kijowie Katarina Maternowa. Apel do obcokrajowców opuścić ukraińską stolicę ona nazywa sztuką hipokryzji i dodaje: nie jest to oznaka siły, ale wskazuje na rozpacz Rosjan. Na gróźby z Rosji odpowiadają także w ambasadach państw Europy. Francuska placówka dyplomatyczna wydała oświadczenie, w którym ocenia retorykę Rosjan jako niedopuszczalną. Ambasada Francji nadal zostaje w Kijowie i kontynuuje działalność w zwykłym trybie, czytamy we wpisie. Ambasada Polski w Kijowie także nie zamierza wprowadzać żadnych zmian w swojej działalności, mimo zapowiedzi z Moskwy. Kijów, Ołech Biłecki.
8: Dziękujemy za relację. Za oddanie i pracę zostali odznaczeni. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse wręczono podczas odprawy strażaków w Łukowej w powiecie biłgorajskim.
11: Temperatura na pewno była bardzo wysoka, było bardzo duże zadymienie. Momentami widoczność spadała do minimum. Każdy robił to, co do niego należało.
8: Przypominał tę trudną akcję druh Tomasz Kucharz z OSP w Księżopolu, a Marcin Malinowski z OSP w Pisklakach dodaje...
12: No dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu. Córka po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko. Tylko obudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest i poszła spać dalej. A pierwsze dni to mnie nie widziała.
8: Pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień. Podczas dzisiejszych uroczystości odznaczonych i awansowanych zostało łącznie około 600 strażaków.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Troje dzieci z Opola zrobiło swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat akurat dzisiaj. Na opolskiej porodówce Dzień Matki właściwie jest codziennie, ale dziś jest jeszcze bardziej radosny i wzruszający.
13: No jest to niesamowite, powiem szczerze, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
14: W domu czeka na mnie 3-latek, ale bardzo piękny prezent mam.
15: Miało być tydzień później, więc fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
8: Dla wszystkich mam na oddziale były prezenty i niespodzianka.
14: Staramy się zawsze w jakiś sposób ten dzień wyróżnić. Szef naszej kuchni wraz ze swoim zespołem przygotował deserek pana kota. Panie były zaskoczone mile i myślę usatysfakcjonowane, jeżeli chodzi o smaki.
8: Chwaliła się i opowiadała Natalia Ochędzan, rzeczniczka prasowa Opolskiego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.
16: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. 57-letni mieszkaniec Gdyni, który miał podawać się za lekarza i prowadzić nielegalną sprzedaż produktów leczniczych przez internet, usłyszał zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego m.in. zakaz opuszczenia kraju. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Do zatrzymania doszło w środę, gdy mężczyzna nadawał przesyłki w paczkomacie na terenie Gdyni. Policjanci przeszukali jego mieszkanie, gdzie zabezpieczyli produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki wręczy w poniedziałek w Gdańsku przedstawicielom 6 powiatów oraz władzom Gdańska decyzję o dofinansowaniu budowy i modernizacji boisk piłkarskich. Resort przeznaczył na ten cel w województwie pomorskim blisko 18 milionów złotych. Ogłoszenie wyników ministerialnego programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich Orły odbyło się na stadionie Gdańskiego Klubu Sportowego Gdania. W skali kraju program opiewa na 300 milionów złotych, co pozwoli na realizację ponad 120 pełnowymiarowych boisk. W województwie pomorskim program obejmie 3 całkiem nowe boiska w Chojnicach, Wejherowie oraz Człuchowie. W Gdańsku spokojna, ciepła aura i nadal bez większego śladu chmur. Temperatura około 24 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Wiatr umiarkowany wieje z północnego zachodu, a biometr pozostaje obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na zegarze 7 minut po 14 zaczynamy kolejną godzinę. Mam Redbox, Rick Astley i Ten Sharp. Na początku zapraszam.

0: Ten Sharp i piosenka You, przepiękny utwór, przepiękny hit, który z pewnością wywołuje wiele wspomnień i skojarzeń. Ja pamiętam go, gdy był u szczytu swojej popularności, to zawsze jako ten nieco wolniejszy cieszył się ogromną popularnością na różnych imprezach. Na naszej antenie już za chwilę Tina Turner i The Best, później Jak się masz kochanie, Happy End i... Będę miał okazję wręczyć komuś prezent z okazji Dnia Matki, zestaw kosmetyków marki Clarena. Czekam na wasze SMS-y 691-141-141. W SMS-ie prześlijcie życzenia dla swoich mam, dla swojej mamy. No i dodatkowo jeszcze dopiszcie zdanie, dlaczego akurat do was powinienem zadzwonić i dlaczego wasza mama powinna dostać ten prezent. Czas start, czekam na wasze SMS-y.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemel.

0: Ależ to jest szlagier dancingowy. Happy End, jak się masz, kochanie, na antenie Radia Plus. Za 25 minut trzecia.
1: Dzień Matki z Radiem Plus.
0: A ze mną przy telefonie jest Gosia. Dzień dobry, Gosiu.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za SMS-a, za wiadomość. Spodobało mi się to, co napisałaś, bo o mamie swojej napisałaś, że potrafi powiedzieć nie tak mądrze, że brzmi to jak najlepsza rada i że nauczyła ciebie mówić nie i że nie jest to czymś złym. I to jest piękna nauka, bo to nie jest łatwe, prawda?
2: Nie jest. Ja zawsze miałam takie podejście, że chciałam bardzo zadowolić wszystkich innych wokół, wszystkim pomagać, na wszystko się zgadzać. Nawet kosztem własnego czasu, zdrowia, energii.
0: Okej.
2: I właśnie mama pokazała mi, że nie jest to dobre podejście. Trzeba jednak dbać o siebie, o swoje potrzeby, o takie własne granice. I dzięki niej właśnie nauczyłam się mówić nie.
0: To bardzo mądra nauka, bo oczywiście od mam dostajemy mnóstwo miłości, wiele, wiele innych rzeczy, ale to też tak, wiesz, taka mądra rada, mądra nauka, mądre pokazanie, jak zadbać o siebie, jest niezwykle ważne. Dziękuję ci za tę wiadomość. Pozdrawiam mamę. Jak mam ma na imię?
2: Anna.
0: Pani Anno, kłaniam się nisko i gratuluję po pierwsze mądrej rady, po drugie wspaniałej córki. Jeszcze w prezencie od Radia Plus upominki, zestaw kosmetyków polskiej firmy Klarena, torba plażowa i kosmetyczka Radia Plus. To wszystko poleci do twojej mamy, ale uprzedź mamę, że coś przyjdzie, bo będzie bardzo zaskoczona.
2: Uprzedzę, to będzie niewielka niespodzianka. Słuchaj, na pewno się ucieszy.
0: Kurier zapuka, mówi, tutaj jest paczka, a mama, ale ja nic nie zamawiałam. I będzie odesłane. Nie no, trzeba tam mamy uprzedzić. Gosia, bardzo dziękuję za twój SMS. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia ci życzę.
2: Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkie mamy.
0: Lionel Richie już za chwilę na naszej antenie, a później kolejne muzyczne propozycje.
1: Dzień Matki z Radiem Plus.

0: 6691-141-141, numer SMS-owy do mnie, a za chwilę USA for Africa.
1: Reklama. Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
8: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
7: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
8: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
7: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
9: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
10: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Miśnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
11: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Za 3 minuty godzina 15 to Lombardii szklana pogoda. Pogodę mamy bardzo ładną, ciepło, słonecznie, wysokie temperatury, ale to się może zmienić. Zerknąłem sobie na długoterminową, okazuje się, że nad Polskę nadciągają chmury. Będzie deszcz, będą niższe temperatury, to wszystko może zdarzyć się jeszcze w tym tygodniu, ale największa zmiana zapowiadana jest na tydzień przyszły. Na antenie Radia Plus za chwilę serwis informacyjny, a później tuż po 15 Albano i Romina Power.

0: Reklama.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
3: Nowy komisarz Krakowa zabrał głos po nominacji premiera. Już 12 milionów Polaków korzysta z M-Obywatela. Za chwilę też komentarze po ogłoszeniu piłkarskiej kadry. Jest 15. Marcin Bartnik przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję komisarza Krakowa. Powołany przez premiera Stanisław Kracik mówi, że czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje udziału w sierpniowych wyborach. Przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
4: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
3: Do dziennikarzy po raz pierwszy od odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem. Były prezydent odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
5: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
3: Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta. Belgijskie służby ustalają przyczyny tragicznego zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Doszło do niego na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o okolicznościach tego wypadku?
6: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
3: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowe Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Już 12 milionów Polaków korzysta z M-Obywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. Obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online-owej rejestracji narodzin dziecka, M-stłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu.
7: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Już mamy ponad 31 milionów razy wykorzystano te funkcje. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu. To jest 10 milionów.
3: Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. 12 milionów użytkowników oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
8: Wiadomości Radia Plus.
3: Nowe twarze w kadrze Jana Urbana na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Na czele zespołu bez zmian Robert Lewandowski, ale w kadrze sporo debiutantów, między innymi wśród napastników.
9: Karol Czubak, najlepszy polski strzelec ekstraklasy, taka nagroda dla niego to powołanie do reprezentacji. Jest również Mateusz Żukowski, super strzelec Magdeburga, drugoligowy niemiecki zespół. Przypomnę, 17 goli w ostatnim sezonie drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego.
3: Tu jest szef redakcji sportowej Superekspresu Przemysław Ofiara. Zwraca też uwagę na nieobecnych w kadrze z powodu kontuzji. Nie ma m.in. Matiego Kasza. Zabrakło również?
9: Nie ma Jakuba Modera, to też duże nazwisko, którego zabrakło. Nie ma też Łukasza Skorupskiego, do tej pory podstawowego bramkarza reprezentacji Polski, bo wśród bramkarzy Bułka, Grabara i Kochalski.
3: Reprezentacja w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie trzy dni później w niedzielę zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię.
0: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki ogłosił w Gdyni przyznanie dofinansowania w wysokości blisko 11 milionów złotych do budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Koszt realizacji całości to około 40 milionów. Rutnicki podkreślił, że aby mówić o żeglarstwie na najwyższym poziomie, potrzeba nowoczesnej infrastruktury na miarę XXI wieku. Projekt, którego przygotowaniem zajmie się Gdyńskie Centrum Sportu, ma stworzyć nowoczesne zaplecze dla szkolenia żeglarskiego, edukacji morskiej oraz codziennego funkcjonowania Mariny Gdynia. Rafineria Gdańska zakończyła tegoroczną pierwszą odsłonę częściowego postoju remontowego kilkunastu instalacji na terenie gdańskiego zakładu. Prace trwały od końca lutego do połowy maja i objęły modernizację 19 instalacji. Prowadzono je etapami w formule postoju częściowego, co oznacza zatrzymanie tylko części instalacji przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji w pozostałych jednostkach. Rafineria Gdańska zarządza jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjno-procesingowych w tej części Europy. Jego moce przerobowe to ponad 10 milionów ton ropy rocznie, a firma zatrudnia obecnie ponad 1300 pracowników. Popołudnie w Trójmieście ciepłe z rozproszonym lekkim zachmurzeniem i bez opadów. Termometry pokażą około 23 stopni, ciśnienie 1026 hektopaskali, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, a biometr jest obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 6 minut po godzinie 15. Albano i Romina Power na początku, później Roy Orbison, Ray Charles i Kombi w przeboju Black and White. Tak będzie brzmiał początek tej godziny.

0: na zakresie 20 minut po godzinie 3 to kombi i piosenka Black and White na antenie Radia Plus we wtorkowe popołudnie. Dzisiaj 26 dzień maja, oczywiście Dzień Matki. Jeżeli do tej pory nie złożyliście życzeń, no to czas najwyższy. Na pewno powinniście przynajmniej zadzwonić, a może i wybrać ją osobiście. Na antenie Radia Plus dzisiaj przez cały dzień składamy życzenia mamom. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze SMS-owo, to numer cały czas jest czynny. 691-141-141. Już za chwilę na antenie Radia Plus Puff Daddy i Faith Evans.
1: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: 16 zł za obiad w Broku Spot Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
9: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
8: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
9: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
8: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
9: Broku Spot Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława 4, 41. Każdego dnia.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
13: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
15: Po reklamie.

Dwie minuty po wpół do czwartej, to jest Radio Plus i Przeboje z nutą nostalgii, Eruption One Way Ticket. Dzisiaj 26 maja, Dzień Matki. Ostatni już SMS podczas mojego spotkania z wami, który dostałem. Dzień dobry, moja mama jest fantastycznym człowiekiem, jak zapewne większość mam. Ma 81 lat i pojechałyśmy sobie na wycieczkę rowerową 15 km, następnie spacer i dla niej to wszystko pestka. Zawsze dla wszystkich jest otwarta, kochana, wszystkie dzieci ją kochają. Zawsze potrafi pocieszyć i rozweselić. No i piecze fantastyczne ciasta. Takiego SMS-a dostałem. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego. 81 lat i 15 km na rowerze. Och, no to szanuję. Rzeczywiście świetna kondycja. Kłaniam się nisko. No i życzenia dla wszystkich mam raz jeszcze. Modern Talking teraz i Sherry Sherry Lady na antenie Radia Plus, a parę minut później Krzysztof Krawczyk. Czekamy na 16, wtedy serwis informacyjny.

0: za 16 minut, godzina 16. O 4 na antenie Radia Plus serwis informacyjny. Dużo się dzieje w kraju, więc warto być z nami i warto posłuchać, tak żebyście dobrze czuli się dobrze poinformowani. Do 16 jeszcze piosenki ode mnie. To będą takie piosenki z pazurem. Madonna, La Isla Bonita, a na finał godziny No Mercy i utwór Where Do You Go?
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych to

0: bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolim, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: za 3 minuty, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. No Mercy, Where Do You Go na finał tej godziny. O godzinie 16 najważniejsze informacje, na które zapraszam Was już teraz, a po 4 nasze kolejne propozycje programowe, będzie też oczywiście dużo muzyki. Zapraszam, zostańcie z Radiem Plus.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
2: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
3: Wiosna, wiosna.

0: miłość ocalić od zapomnienia.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
6: Niższy wyrok za zabójstwo w Oświęcimiu nie będzie dożywocia dla Norwega. Ruch pociągów na linii Poznań-Piła wróci do normy najwcześniej w czwartek. Już za tydzień obowiązkowe kaski dla dzieci na hulajnogach. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebrita G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Ruch pociągów na linii Poznań-Piła wróci do normy najwcześniej w czwartek. Wczoraj w Garbatce pod Rogoźnem kierowca ciężarówki wjechał w pociąg na niestrzeżonym przejeździe i zginął na miejscu. Wciąż trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu.
7: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno. No i w kolejnym etapie będzie ten skład przekazywany do naszego punktu utrzymania taboru, tak aby z tego miejsca zdarzenia został on w całości usunięte.
6: Powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie. Przyczyny tragedii ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg, także tych elektrycznych oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Najmłodsi zbyt często o nich zapominają.
8: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
9: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
10: Ja tylko na skateparku zakładam.
11: Nie, no ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
6: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych. Policja zachęca do noszenia kasków również dorosłych.
12: Ale drodzy Państwo, tak naprawdę zalecamy, aby z tych kasków korzystali wszyscy. Bo tak naprawdę to, że mamy powiedzmy 17 lat i nie założymy kasku, to nie znaczy, że ta nasza głowa jest twardsza.
6: Powiedziała Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Brak kasku to nawet 100-złotowy mandat.
13: Wiadomości Radia Plus.
6: Całun, zasłona tajemnicy to temat kolejnego spotkania z cyklu Teologia Ciała. Tym razem uczestnicy pochylą się nad tajemnicą całunu turyńskiego płótna, które owinięte zostało ciało Chrystusa. Mówi wieloletni kustosz wystawy Kim jest człowiek z całunu w centrum Jana Pawła II w Krakowie.
14: Będziemy rozmawiać o całunie jako zasłonie tajemnicy. Szeroko rozumianej. Z jednej strony zasłonie tajemnicy, jaką było ciało Jezusa. Z drugiej strony zasłonie tajemnicy, jaką jest fakt zmartwychwstania.
6: Spotkanie organizowane przez Krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego odbędzie się w czwartek w Białej Sali przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Nataszy Sochy, Tańczące filiżanki. Pogoda.
15: Na Pomorzu teraz sporo chmur, nawet do zachmurzenia całkowitego, ale są też przejaśnienia w regionie i trochę słońca. Termometry pokazują od 20 do 25 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali. Temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro chmur z kolei niewiele, dominować będzie słońce. Termometry pokażą w środę do 19 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca książki Nataszy Sochy, Tańczące filiżanki.

0: Radio Plus, prawie 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Machowicz, zapraszam na magazyn reporterów we wtorek 26 maja. Sprawdźmy tematy.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus.
0: IPN w Gdańsku zorganizował dziś konferencję na temat stulecia archidiecezji gdańskiej. Instytut zaprosił historyków i duchownych.
2: 30 grudnia 1925 roku papież Pius XI erygował samodzielną diecezję gdańską. Pierwszym biskupem gdańskim, wcześniej administratorem apostolskim w Gdańsku, został Edward Rurke. Jego następcą został niespełna 40-letni biskup Karol Maria Szplet.
0: Dziś dzień matki. Czy po urodzeniu dziecka kobiety chętnie dziś wracają do pracy i na jakie udogodnienia mogą wtedy liczyć?
3: Szczególnie ważny w kontekście Dnia Matki jest obraz bezrobocia rejestrowanego. Na koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 440 tysięcy kobiet. Wśród nich 108 tysięcy stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.
0: Amazonki w całym kraju zachęcały dziś z kolei panie do badań profilaktycznych w ramach akcji Badamy, nie tylko mamy.
4: Na naszym stoisku posiadamy fantom do badania piersi. To jest fantom duży, tu posiadamy dwa takie fantomy małe. No i tutaj mamy również ulotki, mamy baloniki. No i zachęcamy panie do kontroli, do badania się, do samokontroli piersi, do wykonywania badań profilaktycznych.
0: No do tego w dzisiejszym magazynie przypomnimy, czego nie należy robić na lotnisku, żeby urlop nie zakończyć przed czasem. Powiemy o programie stypendialnym dla maturzystów i studentów, którzy chcieliby zostać żołnierzami zawodowymi, a na koniec pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 18 minut po 16. Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku zorganizował dziś konferencję na temat stulecia archidiecezji gdańskiej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: IPN zaprosił historyków i duchownych, by opowiedzieć o stuleciu pełnym dramatów. Od trudnej odbudowy po wojnie, przez czasy komunizmu, aż po współczesne wyzwania. Na miejscu był Ignacy Motyliński.
2: Gdańsk był miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Przez wieki dominowali tu protestanci. Rok 1925 zmienił tę religijną mapę. Mówi dr Daniel Gucewicz, historyk.
3: 30 grudnia 1925 roku papież Pius XI erygował samodzielną diecezję gdańską. Pierwszym biskupem gdańskim, wcześniej administratorem apostolskim w Gdańsku, został Edward Rurke, a jego następcą został niespełna 40-letni biskup Karol Maria Szplet. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych biskupów, czy w ogóle kapłanów, jeśli chodzi o diecezję gdańską. Jego działalność w czasie wojny budzi ogromne kontrowersje. Nie zrobił wszystkiego, czego mógł. Chodzi oczywiście o kwestię martyrologii polskiego duchowieństwa.
2: Duchowieństwo nie było jedyną ofiarą tamtych czasów. Ucierpieli przede wszystkim normalni ludzie. Społeczeństwo uległo zmianom, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Powojenna odbudowa życia społecznego sprawiły, że po 1945 roku region ten stał się przestrzenią spotkania ludzi o różnych, o bardzo różnych doświadczeniach, tradycjach, mentalnościach i przekonaniach, nawet religijnych. Po zakończeniu II wojny światowej miasta Pomorza Gdańskiego, takie jak Gdańsk, Gdynia, Sopot czy Wejherowo, a możemy też dorzucić jeszcze inne, znalazły się w zupełnie nowej sytuacji społecznej. Znaczna część dotychczasowej ludności zginęła podczas działań wojennych lub opuściła te tereny pod koniec wojny. W ich miejsce napłynęli osadnicy z różnych stron. Powstawało więc społeczeństwo bardzo zróżnicowane, pozbawione wspólnych doświadczeń i wzajemnego zaufania. Społeczeństwo potrzebujące wzajemnego wybaczenia.
2: Tej roli podjął się właśnie Kościół katolicki, który mimo problemów ze strony nowych władz komunistycznych działał dalej. Od 1925 roku minęło już 101 lat. Archidiecezja, bo dziś ma już ten status, przez cały poprzedni rok świętowała jubileusz. Dziś nadeszło jego podsumowanie, mówi ksiądz Krzysztof Borysewicz.
5: W Kościele, kiedy mówimy o jakimś jubileuszu, to mamy na myśli nie tyle wspomnienie jakiegoś wydarzenia z historii, co jego faktyczne przeżycie. Obchodząc nasz rok jubileuszowy w archidiecezji gdańskiej, będziemy troszkę podpatrywać to, co papież robi w Rzymie, kiedy świętuje ten rok jubileuszowy w samym Kościele. I stąd właśnie kalendarium, które przygotowaliśmy i cały ten program, no był nie tylko nawiązywaniem do jakichś wydarzeń z naszej historii, ale stał się pewnego rodzaju programem duszpasterskim, który realizowaliśmy właśnie w czasie całego tego roku.
2: Stulecie to moment na bilans, ale i na pytanie o przyszłość. Konferencja Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje, że dzieje gdańskiego kościoła wciąż inspirują badaczy. A dla wiernych to historia ich małych ojczyzn, ich parafii, ich rodzin. Od 100 lat. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Konferencja w auli świętego Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie potrwa jeszcze 2 dni. Historycy będą mówić o konkretnych parafiach, jeszcze o splotach polityki i religii i o ludziach kościoła. Pełny program na stronie gdańskiego IPN-u. Magazyn reporterów Radia Plus do 18. Skoro mamy dziś Dzień Matki, to kolejne tematy mamom właśnie poświęcimy. Za chwilę o sytuacji kobiet na rynku pracy po urodzeniu dziecka.
6: 108 tysięcy stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. To niemal co czwarta bezrobotna kobieta.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
7: Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
25: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
26: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17.26 minut. Dziś Dzień Matki, co przy tej okazji w magazynie teraz o sytuacji mam na rynku pracy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: W tym szczególnym dniu sprawdzamy, ile kobiet po urodzeniu dziecka wraca do pracy, ile z nich korzysta z urlopu macierzyńskiego i jak to wpływa na przyszłą emeryturę kobiet. O co pytała dziś Dorota Gut.
2: Dzień Matki to nie tylko kwiaty i życzenia, ale też pytania o sytuację kobiet na rynku pracy. Dla wielu mam narodziny dziecka oznaczają przerwę zawodową, zmianę planów albo konieczność pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. Z danych instytucji publicznych wynika, że część kobiet po urodzeniu dziecka nie wraca od razu do aktywności zawodowej, choć jednocześnie przepisy gwarantują młodym mamom szereg uprawnień i ochrony zatrudnienia. O tym, ile kobiet korzysta dziś z urlopów związanych z macierzyństwem, czy taki czas wpływa na przyszłą emeryturę, a także jakie prawa mają świeżo upieczone mamy, Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
3: Każda uprawniona mama ma do dyspozycji 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. 6 z nich może wykorzystać jeszcze przed porodem. W przypadku urodzenia dwójki dzieci podczas jednego porodu, wymiar urlopowy dłuża się do 31 tygodni i rośnie 2 tygodnie za każde kolejne dziecko, aż do 37 tygodni w przypadku urodzenia 5 lub więcej dzieci. Składki emerytalne za ten czas uzupełnia budżet państwa. W tym roku ZUS wypłaca zasiłek macierzyński dla ponad 2800 mam z województwa lubuskiego.
2: W całym kraju jest to ponad 400 tysięcy kobiet. Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych, okres urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego jest uwzględniany w systemie emerytalnym, bo za osoby korzystające z tych świadczeń odprowadzane są składki. Eksperci zwracają jednak uwagę, że sama przerwa w pracy często wpływa na dalszą aktywność zawodową kobiet. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że część matek po narodzinach dziecka nie wraca od razu na rynek pracy. Mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego.
4: Szczególnie ważny w kontekście Dnia Matki jest obraz bezrobocia rejestrowanego. Na koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 440 tysięcy kobiet. Wśród nich 108 tysięcy stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. To niemal co czwarta bezrobotna kobieta. Ponad 95 tysięcy bezrobotnych kobiet posiadało co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.
2: Powrót do pracy po urodzeniu dziecka bywa wyzwaniem organizacyjnym i finansowym, dlatego przepisy prawa pracy przewidują dla młodych mam szczególne uprawnienia. Chodzi m.in. o ochronę przed zwolnieniem, przerwy na karmienie czy ograniczenia dotyczące pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych, mówi adwokat Aleksandra Narecka.
5: Ochrona dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią jest szczególna. Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć im umowy ani rozwiązać z nimi umowy o pracę od momentu zajścia w ciążę aż do zakończenia urlopu macierzyńskiego. Kobiety w ciąży nie mogą pracować w nocy, w godzinach nadliczbowych ani wykonywać prac, które mogłyby zagrażać ich zdrowiu albo przebiegowi ciąży. Z kolei matki karmiące piersią mają prawo do przerw w pracy. 2-30 minut przerw dziennie, które są wliczane do czasu pracy, a w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka 2-45-minutowych przerw. Wszystkie te rozwiązania mają na celu zapewnienie kobietom bezpieczeństwa, stabilności zatrudnienia, a także realnego wsparcia w łączeniu życia rodzinnego z pracą zawodową.
2: Sytuacja matek na rynku pracy stopniowo się poprawia, ale nadal jedną z największych trudności pozostaje pogodzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem. Co sprawia największą trudność w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka?
6: Macierzyństwo chyba.
7: Myślę, że samo to, że ciężko jest z kimkolwiek to dziecko zostawić. Przedszkola działają jak działają. Nie zawsze w takich godzinach, które umożliwiają mamie jednak tą pracę 8-godzinną, a jeszcze jak się trafią jakieś dojazdy, to już całkiem jest ciężko.
8: Wie pani, bo teraz to już nie jest tak jak kiedyś, że się żyło w domach wielopokoleniowych i miał kto się zająć dzieckiem. Teraz niejednokrotnie jest problem z tym, żeby umieścić dziecko w żłobku. Kobiety nie mają kiedy pójść do tej pracy, bo muszą albo dużo płacić za opiekunkę, albo dużo płacić za żłobek. No często dlatego też kobiety zostają w domu, ale też jest problem z tego powodu, że pracodawcy niechętnie na przykład często patrzą na kobiety, które wracają po długiej przerwie, bo muszą się na nowo wdrożyć w te prace, w nowe obowiązki, które są.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 19 minut do godziny 17, a w tej części magazynu jeszcze o ogólnopolskiej akcji Amazonek, które dziś w Dniu Matki namawiały panie do badań profilaktycznych.
1: Badamy mamy, bo chcemy, żeby były razem z nami, bo wszyscy uważają, że starsza pani to już może nie musi, a z kolei chcemy, żeby one z nami były jak najdłużej, prawda?
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
12: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20...

0: Radio Plus, 11 minut do 17, a w magazynie teraz o akcji Badamy, nie tylko mamy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Amazonki w całym kraju przekonywały dziś panie do badań profilaktycznych. Ogólnopolską akcję nieprzypadkowo zorganizowano właśnie dziś w Dniu Matki. Na jednej z takich akcji była Justyna Malińska.
2: Badamy nie tylko mamy. Co to za akcja?
3: Ogólnopolska akcja. Krystyna Lubińska-Palicka, prezes Stowarzyszenia Amazonek. Badamy mamy, bo chcemy, żeby były razem z nami. Bo wszyscy uważają, że starsza pani to już może nie musi. A z kolei chcemy, żeby one z nami były jak najdłużej, prawda?
2: Zachęcacie dzisiaj panie do badań. Dlaczego te badania profilaktyczne są tak ważne?
3: Proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czy pani pamięta, ale ja cofnę się trochę historii. Ja mam prawie 20 lat tą chorobę. Żyję z tą... Po tej chorobie z tą chorobą. I jak ja zachorowałam, to się działo tak, że na 100% zachorowań tylko 30% wychodziło sobie tak obronną ręką, czyli były albo diagnostycznie dobrze ustawione, albo była dobra metoda, albo to nie był złośliwy rak. A teraz mamy odwrotność, czyli do przodu idzie medycyna, inne metody leczenia, więc teraz łatwiej o to wszystko. Jak kobiety idą tutaj teraz, przechodzą do nas, przystaną, rozmawiają, czyli wiedzą, że jest po co walczyć, że my jesteśmy jeszcze na miejscu, że żyjemy.
2: Dzisiaj akcja Badamy, nie tylko mamy. Przygotowałyście specjalne stoisko i co mamy na tym stoisku?
4: No na naszym stoisku posiadamy fantom do badania piersi Mirosława Roszak. To jest fantom duży, tu posiadamy dwa takie fantomy małe. No i tutaj mamy również ulotki, mamy baloniki. No i zachęcamy panie do kontroli, do badania się, do samokontroli piersi, do wykonywania badań profilaktycznych. Mamografii, USG. Po prostu dbajmy o siebie.
2: Dlaczego to takie ważne?
4: No ważne, bo wczesne wykrycie jakichkolwiek zmian, czy

0: piersiach, czy ogólnie jakiekolwiek zmiany, no daje jednak duże szanse na wyleczenie, na powrót do zdrowia.
1: Panie dzisiaj pokazują, jak badać samemu piersi?
0: Tak, możemy pokazać na fantomie.
1: No właśnie, jak należy badać takie piersi?
0: Podnosimy sobie rączkę i sobie po prostu takimi ruchami okrągłymi przy użyciu trzech palcy badamy sobie pierś całą w koło, dokładnie, pomału, ruchem delikatnym, nie dusimy i tak samo badamy sobie doły pachowe, nie?
1: Jak często powinnyśmy się badać same?
0: Raz w miesiąc.
1: Dlaczego takie akcje profilaktyczne są ważne?
2: Oj, są bardzo ważne, dlatego żeby odważyć kobiety do rozmowy na temat raka piersi i żeby odważyły się iść do lekarza.
3: Dla swojego zdrowia, żeby sobie spokojnie, wie pani, żyć, no, beztroskowo. Warto się badać.
4: Rak piersi jest, no niestety, ale w bardzo dużym stopniu w tej chwili. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że moja historia opowiedziana na 10 innych kobiet, jeżeli chociaż ta jedna dziewczyna z tych 10 pójdzie się zbadać, to jest sukces. Niektóre osoby ze społeczeństwa wychodzą z założenia, że wolą nie wiedzieć, a to guzik prawda tak naprawdę, bo ja gdybym nie wiedziała, to dzisiaj bym tutaj z panią nie stała i nie rozmawiała. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym udało mi się no po prostu wygrać i żyję.
5: Akcję Badamy nie tylko mamy, pytała dziś Justyna Malińska. 7 minut pozostało do 17. To wszystko w tej części magazynu. W kolejnej między innymi, no skoro już za chwilę wyjedziemy albo wylecimy na urlopy, to podpowiemy, jak nie żartować na lotnisku czy w samolocie.
6: Niestety te żarty nasilają się w porze wakacyjnej, bo pasażerowie już zaczynają wakacje na lotnisku i wprawiają się, powiedzmy, w wakacyjny nastrój. Głównie tutaj chodzi nam o takie żarty, które dotyczą bezpieczeństwa.
5: Jak się nie zachowywać w trakcie odprawy na lotnisku, by nasz urlop nie skończył się nagle? O tym po 17 w magazynie, a za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: Wyjątkowy koncert Beaty i Bań. Już 22 lipca w Sopocie usłyszymy największe przeboje, które pokochała cała Polska. Bilety operalesna.pl. Sponsorem tytularnym Opery Leśnej w Sopocie jest Energa S.A. Grupa Orlen.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Radio Plus. 25 lat więzienia dla Norwega. Chodzi o zabójstwo w Oświęcimiu.
4: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
3: Zapewnia rzecznik rządu w sprawie polskiego astronauty. Przybywa ofiar epidemii wirusa Ebola w centralnej Afryce. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym. Mężczyznę mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
5: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Ciało kobiety znalazł jej ojciec w 2022 roku. Za dzieckiem wydano Child Alert. Podejrzanego Norwega z córką zatrzymano na autostradzie w Kopenhadze.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Nie będzie żadnej cenzury, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Chodzi o komentowanie działań Polsy. Pismo trafiło także do części ministrów.
4: Ja myślę, że ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał. Pewnie wymaga wyjaśnienia, bo chodzi o bardzo duży projekt, który jest realizowany przez Polską Agencję Kosmiczną.
3: Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS-2 i stwierdzenie, że projekt, tu cytat, nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to próba cenzury, a jego słowa zostały wyjęte z kontekstu. Przybywa materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Co roku to nawet 300% więcej, alarmuje dyżur.net.pl z naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakich konkretnie treściach mowa?
6: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
7: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
6: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżur.net.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
7: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów, te materiały wrzucają do internetu.
6: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
3: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Coraz więcej ofiar epidemii wirusa Ebola w centralnej Afryce. Zmarło co najmniej 220 osób. Szacuje się, że zakażonych może być prawie 1000. Rzadki szczep wirusa komplikuje walkę z epidemią, mówi warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko.
8: To jest typ wirusa, którego profilaktyka mówiąca o szczepieniach nie obejmuje, ponieważ szczepionkę, która była stosowana wcześniej, on jakoś sprytnie omija. Stąd tego typu niepokój jest, ale wiem, że w tej chwili z Światowej Organizacji Zdrowia pojechały tam ekipy z eksperymentalną szczepionką, aby spróbować uodpornić okoliczną populację.
3: Według WHO opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko rzadkiemu szczepowi wirusa Ebola może potrwać od 6 do 9 miesięcy.

Na Pomorzu zachmurzenie teraz duże do całkowitego, tylko gdzieniegdzie większe przejaśnienia i trochę słońca. Termometry pokazują od 18 do 23 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1021 hektopaskali. Temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro chmur niewiele, za to dużo słońca i nieba bezchmurnego. W regionie termometry pokażą w środę do 19 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 17. Marek Machewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Sprawdźmy tematy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A na początek przypomnimy, czym się mogą skończyć niestosowne żarty, na które bezmyślnie pozwolimy sobie na lotnisku albo co gorsza w samolocie.
2: W momencie, gdy personel lotniska pyta o to, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego i pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń i tak dalej. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne.
0: Potem podpowiemy, co trzeba zrobić, żeby otrzymać stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej, które zachęca maturzystów i studentów do udziału w programie dla przyszłych żołnierzy zawodowych.
3: To jest dobra szansa dla tych, którzy jeszcze po ukończeniu 18 roku życia nie chcą się na stałe i tak bardzo na poważnie wiązać z wojskiem, ale chcą studiować kierunek cywilny i krok po kroku sukcesywnie zdobywać również doświadczenie wojskowe.
0: Na koniec magazynu pojawią się oczywiście aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po godzinie 17. Powoli rozpoczyna się sezon urlopowy, wraz z nim wzmożony ruch na lotniskach. Niestety dla niektórych podróżnych to okazja do żartów, które skończyć się mogą poważnymi konsekwencjami.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: O tym, jak lepiej nie żartować i co robić, aby rozpocząć urlop bez przykrych niespodzianek, z Piotrem Rudzkim z zespołu Lotniska Chopina w Warszawie rozmawia Piotr Lędzion.
2: Sezon urlopowy powoli się rozpoczyna, co za tym idzie, wielu z nas będzie chciało spędzić nasz czas wolny za granicą. Niestety niektórzy ten czas wolny skończą, zanim go tak na dobre zaczną, przez głupie żarty na lotniskach.
3: Tak, niestety te żarty nasilają się w porze wakacyjnej, bo pasażerowie już zaczynają wakacje na lotnisku i wprawiają się, powiedzmy, w wakacyjny nastrój. Głównie tutaj chodzi nam o takie żarty, które dotyczą bezpieczeństwa, czyli w momencie, gdy personel lotniska pyta o to, czy w bagażu znajduje się coś niebezpiecznego, i pasażerowie odpowiadają wtedy, że tak, bomba, amunicja, broń i tak dalej. W tym momencie uruchamiane są specjalne procedury awaryjne i mogą skutkować tym, że faktycznie pasażer nie poleci na swoje upragnione wakacje. Musimy zrozumieć, że te pytania są po to, żebyśmy my wszyscy mogli bezpiecznie podróżować. Często pasażerowie odpowiadają później, że głupie pytanie to głupia odpowiedź. Nie, pytanie wcale nie jest głupie, bo chodzi o to, żeby wyeliminować faktycznie rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie w bagażu rejestrowanym. Mówimy tutaj na przykład o powerbankach, które bardzo często ulegają samozapłonowi. W momencie, gdy taki powerbank znajdzie się w bagażu rejestrowanym, on jest praktycznie niemożliwy do ugaszenia. Prosimy też pasażerów o to, żeby podchodzili z wyrozumiałością do pracowników lotniska, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: A jakie konsekwencje poza po prostu niepoleceniem na ten urlop mogą grozić takiemu żartownisowi?
3: Tutaj poza wycofaniem z rejsu, czyli utratą biletu, utratą uprawnionych wakacji, dodatkowo wchodzą kwestie jeszcze kary mandatu czy grzywny, która zostanie nałożona przez odpowiednie władze, czy to policję, czy straż graniczną.
2: Znacznie gorzej robi się, gdy taki żart pojawi się już na pokładzie samolotu. Wtedy może dojść do awaryjnego lądowania i konsekwencje mogą być jeszcze szersze.
3: Wtedy mówimy o lądowaniu nieplanowanym i faktycznie linia lotnicza może obarczyć takiego żartownisia, może obarczyć kosztami lądowania nieplanowanego, ponieważ będzie linia musiała zapłacić za lądowanie na lotnisku, gdzie zwykle nie lądują, i koszt dotankowania paliwa. A patrząc po stacjach benzynowych, widzimy, że ten koszt mógłby być znaczny, bo tutaj paliwo lotnicze jest jeszcze droższe niż zwykłe samochodowe.
2: A z jakimi problemami jeszcze w tym szczycie urlopowym mierzą się pracownicy lotnisk?
3: Z tą rosnącą agresją, ponieważ pasażerowie wprawiają się w bardzo dobry nastrój przed podróżą i to często sprzyja temu, że trochę nastrój im się zmienia przed podróżą. Też musimy pamiętać, że jeżeli pasażer będzie nietrzeźwy, załoga może odmówić wpuszczenia takiego pasażera na pokład samolotu. Ponadto musimy pamiętać, że teraz mamy, praktycznie zaczyna się szczyt sezonu i będą tłumy na lotnisku, wobec czego prosimy wszystkich pasażerów, żeby jak najszybciej przechodzili kolejne etapy podróży. To znaczy, najpierw szli jak najszybciej do kontroli bezpieczeństwa, a później, jeśli lecą poza strefę Schengen, do kontroli dokumentów, ponieważ proces sprawdzania dokumentów bywa mozolny, czasami trzeba coś zweryfikować, więc najlepiej pójść jak najszybciej, żeby nie spóźnić się na swój rejs.
2: A jak przygotować się do podróży tak, aby już na lotnisku uniknąć tych ewentualnych napięć, nieprzyjemności, no i ewentualnie konsekwencji, gdy zrobimy coś nie tak?
3: Przede wszystkim warto sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane w kraju docelowym. Warto też sprawdzić, czy wszystkie przedmioty, które pakujemy do bagażu, głównie podręcznego, ale i rejestrowanego, czy one mogą się znaleźć w bagażu. Tutaj, jeżeli pasażerowie mają wątpliwości, mogą skorzystać z wyszukiwarki na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest taka wyszukiwarka przedmiotów zabronionych, ale mogą też skontaktować się z nami bezpośrednio, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez e-mail, i my odpowiemy, czy dany przedmiot jest bezpieczny i można spokojnie wziąć w bagażu podręcznym czy rejestrowanym, czy lepiej jednak jakoś inaczej rozwiązać tę sprawę.
0: o bezpieczną, niezakłóconą, niestosownymi żartami odprawę na lotnisku pytał dziś Piotr Lędzion. 21 minut po 17, a za chwilę w magazynie powiemy, co trzeba zrobić, żeby zdobyć stypendium Ministerstwa Obrony Narodowej i kto może się o nie ubiegać.
4: Przede wszystkim maturzyści i osoby, które zamierzają rozpocząć studia na kierunku określonym przez Ministra Obrony Narodowej jako pożądany w siłach zbrojnych.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
13: W drugiej alejce po prawej.
12: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
13: A, to prawda.
12: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
13: No jasne.
14: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: 16 zł za obiad w Broku z Pod Bistro? Chyba żartujesz, przecież tyle kosztuje sama kawa.
16: Poważnie, w ofercie mają śniadania, obiady, zupy i desery.
15: Czyli rano mogę wpaść na ciepłe śniadanie?
16: Dokładnie tak, za jedyne 12 zł.
15: No to co my tu jeszcze robimy? Idziemy!
16: Broku z Pod Bistro. Znajdziesz nas w Gdyni przy ulicy Władysława IV, 41. Każdego dnia.
5: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18.27 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów i studentów do udziału w programie stypendialnym dla przyszłych żołnierzy zawodowych.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A chodzi o kierunki szczególnie potrzebne armii, m.in. elektronikę, telekomunikację czy ratownictwo medyczne. W skali kraju to 100 stypendiów. I o tym w rozmowie Małgorzaty Oroń z podporucznikiem Mariuszem Sawą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie.
2: Rekruci, którzy przejdą to 11-miesięczne szkolenie, mogą też ubiegać się o specjalne stypendium od ministra obrony narodowej.
3: Mało tego, nie tylko ci, którzy przejdą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i będą mieli przysięgę, ale przede wszystkim maturzyści i osoby, które zamierzają rozpocząć studia na kierunku określonym przez ministra obrony narodowej jako pożądany w siłach zbrojnych. Bo co roku minister obrony narodowej określa taki limit stypendiów, o których właśnie pani redaktor wspomniała, i kierunki, za których ukończenie jest przyznawane stypendium. I wnikliwych odsyłam do rozporządzenia ministra obrony narodowej z 4 lipca 2022 w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. Mamy do czynienia z osobami, które mogłyby być żołnierzami w przyszłości, mogą być, pod następującymi warunkami. Po pierwsze, musimy być pewni, że jako młodzi ludzie rozpoczynający przygodę ze studiami wyższymi, będziemy studiować na uczelni cywilnej. To jest raz. Albo na uczelni wojskowej, ale tylko na takich kierunkach, na których nie jest prowadzone kształcenie kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Kluczowy tutaj jest kierunek. Akurat w tym roku, tak jak zresztą w latach poprzednich, minister obrony narodowej określił limit wszystkich stypendiów w skali całego kraju na poziomie 100. W ramach tego limitu najwięcej miejsc jest na przykład na takich kierunkach jak elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka czy mechatronika. I kolejne kierunki, na które przewidziano nieco mniej miejsc, to jest na przykład ratownictwo medyczne, kartografia, geoinformatyka, inżynieria geoprzestrzenna czy administracja. Oprócz tego jeszcze kierunki biochemiczne, biologiczne, cybernetyka i tak dalej. Tu akurat te limity są dostępne i wykaz kierunków jest dostępny na naszej stronie internetowej.
2: Powiedzmy więcej szczegółów na temat tego stypendium, wymogów, jakie należy spełnić, żeby je otrzymać.
3: Przede wszystkim trzeba złożyć wniosek do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Wniosek składa się za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji. To planuje studia, rozpoczęcie studiów od października, to ma jeszcze te kilka dni czy kilka tygodni na to, żeby się zastanowić. I jeżeli szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiednio ten wniosek zaopiniuje, on będzie dalej procedowany i dojdzie z czasem do podpisania umowy takiego kandydata z ministrem obrony narodowej. Na mocy tej umowy, w której są określone warunki realizacji, obowiązki, wysokość stypendium, zasady finansowania, wstrzymania, zwrotu czy tego stypendium, czy też rozwiązania umowy. Taką umowę podpisuje się na okres studiów 5-letnich. Jakie są warunki? Przez 5 lat jeden z tych kierunków, o których mówiłem, trzeba studiować na studiach magisterskich. Co miesiąc będzie się otrzymywało stypendium finansowe w wysokości połowy uposażenia żołnierza pełniącego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W trakcie studiów trzeba będzie odbyć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Po ukończeniu studiów trzeba będzie odbyć kurs oficerski roczny i przez 5 lat po ukończeniu studiów służyć jako, począwszy od młodszego oficera, od stopnia podporucznika. Oczywiście najczęstsze pytania, jakie padają, to są pytania o to, czy dam radę, czy podołam, czy przejdę to dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a co będzie, jeżeli na przykład przerwę takie stypendium, czy przerwę na przykład studia. Oczywiście to wszystko będzie określone w umowie. Akty prawne typu rozporządzenia, o którym mówiłem, też regulują tego typu przypadki. Myślę, że to jest dobra szansa dla tych, którzy jeszcze po ukończeniu 18 roku życia nie chcą się na stałe i tak bardzo na poważnie wiązać z wojskiem, chociażby w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy służby zawodowej, ale chcą studiować kierunek cywilny, nabywać kompetencje w cywilu na uczelni cywilnej i krok po kroku sukcesywnie zdobywać również doświadczenie wojskowe po to, żeby potem służyć po ukończeniu studiów jako żołnierze zawodowi.
0: Z podporucznikiem Mariuszem Sawą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie rozmawiała Małgorzata Oroń. A jakby ktoś chciał tego lata spędzić trochę czasu w naszej armii i to bez podpisywania kontraktu na lata, to po 18 powiemy o programie Wakacje z Wojskiem.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: 18 minut pozostało do godziny 18, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu za chwilę.
1: Reklama.
2: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
3: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
4: W Gdańsku pamiętamy o pierwszych częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 89 roku. Spotkajmy się w strefie społecznej, na Stoczni i w Europejskim Centrum Solidarności. Niemal 200 organizacji pozarządowych z całej Polski. Wśród gości Aleś Bialacki, Doda, Jolanta Kwaśniewska, Adam Michnik i Roman Polko. Dla najmłodszych otwarcie sali małych stoczniowców i strefa z animacjami. Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Od 30 maja do 4 czerwca. Szczegóły 4czerwca.gdansk.pl.
5: Serdecznie zapraszam. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kościół poznaje pierwszą encyklikę Leona XIV. To drogowskaz na lata, mówią pierwsi czytelnicy. Papież stanowczo wypowiedział się na temat polityki rodzinnej w Europie. Watykańskie wydawnictwo przyjeżdża do Polski na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Każdy wtorek Leon XIV odpoczywa w Castel Gandolfo. Choć w jego kalendarzu nie ma dziś oficjalnych spotkań i przemówień, wierni na całym świecie z uwagą wczytują się w jego słowa, zapisane na kartach encykliki Magnifica Humanitas. Dokument zaprezentowany wczoraj w Watykanie doczekał się już pierwszych komentarzy. W rozmowie z mediami watykańskimi omawia go tuż po lekturze m.in. sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji, arcybiskup Carlo Maria Polvani, który podkreśla ważny wkład encykliki w aktualizację społecznej nauki Kościoła, opartej na solidnych i nieprzemijających fundamentach.
2: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana wczoraj encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata dla Kościoła i świata.
1: Nie milkną echa wczorajszego spotkania Ojca Świętego z europosłami, którzy w Parlamencie Europejskim należą do zespołu zajmującego się demografią. Dziękując za ich zaangażowanie, papież podkreślił, że współczesne wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu.
2: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety, w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania przyszłości. W rezultacie niejednokrotnie stajemy wobec wewnętrznie sprzecznych deklaracji o rzekomym wspieraniu rodzin, które jednocześnie dyskryminują macierzyństwo, wynoszą aborcję do rangi prawa i podkopują korzenie samego pragnienia założenia rodziny.
1: Watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana będzie jednym z wystawców obecnych podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym jego dyrektor Lorenzo Fazzini.
2: Chcielibyśmy przede wszystkim nawiązać nowe kontakty i pogłębić naszą obecność w Polsce, ponieważ jest to kraj o wyjątkowo silnej, żywej i bogatej tradycji katolickiej. W ciągu ostatnich 20 lat obdarzył Kościół świętym papieżem, a jednocześnie może poszczycić się niezwykle szerokim dorobkiem katolickim. Myśli, refleksją teologiczną, eseistyką, poezją i sztuką teatralną. Dlatego zależy nam, aby jak najszerzej współpracować z polskimi wydawnictwami, by przybliżyć im naszą

0: działalność, publikacje książki Ojca Świętego Stolicy Apostolskiej oraz dzieła naszych autorów.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Wieści z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn 8 minut do 18, a już za chwilę najświeższe wiadomości z kraju, zagranicy. A przedstawię Mikołaj Gronet.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Broki, Skubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus.
4: Polskie MSZ wzywa ambasadora Rosji. Chodzi o ataki na Ukrainę. Przybywa utonięć. Ratownicy przypominają o bezpieczeństwie nad wodą. Amazonki w całym kraju przekonują dziś kobiety do badań profilaktycznych. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ambasador Rosji został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak informuje rzecznik resortu Maciej Wewiór, Georgij Michno usłyszał wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. Wcześniej Rosja wezwała dyplomatów z całego świata do opuszczenia Kijowa, bo ma zamiar bombardować miasto. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Najczęściej to zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób. Tak szef MSWiA komentuje fałszywe alarmy, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, mówi Marcin Kierwiński.
5: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZC, pionów śledczych, także przy wsparciu innych służb. Myślę, że bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami, ale pamiętajcie proszę, i to zastrzegam, że tego typu proceder, te fałszywe alarmy, to najczęściej jest zorganizowana akcja.
4: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że rzekome pożar oraz zagrożenie życia dziecka zgłoszono za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają jednak dymisji szefa MSWiA. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób. Mateusz Gołębiewski.
6: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć w kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR jak co roku przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
7: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu. Uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
6: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
4: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Badamy nie tylko mamy. Amazonki w całym kraju przekonują dziś kobiety do badań profilaktycznych. Ogólnopolską akcję nieprzypadkowo zorganizowano 26 maja. To Dzień Matki, choć profilaktyka dotyczy wszystkich kobiet.
8: Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że moja historia opowiedziana na 10 innych kobiet, jeżeli chociaż ta jedna dziewczyna z tych 10 pójdzie się zbadać, to jest sukces. Niektóre osoby ze społeczeństwa wychodzą z założenia, że wolą nie wiedzieć, a to guzik prawda. Tak naprawdę, bo ja gdybym nie wiedziała, to dzisiaj bym tutaj z panią nie stała i nie rozmawiała. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym udało mi się po prostu wygrać i żyję.
4: Przekonuje pani Joanna, najlepiej zacząć od samokontroli w domu, dodaje Mirosława Roszak z Gnieźnińskiego Stowarzyszenia Amazonek.
9: Podnosimy sobie rączkę i sobie po prostu takimi ruchami okrągłymi przy użyciu 3 palcy badamy sobie pierś całą w koło, dokładnie, pomału, ruchem delikatnym, nie dusimy i tak samo badamy sobie doły pachowań.
4: Takie badanie należy wykonywać raz w miesiącu.

na Pomorzu zachmurzenie duże do całkowitego, gdzie jednak pojawiają się większe przejaśnienia i trochę słońca, głównie teraz na południowym wschodzie regionu. Na termometrach od 18 do 22 stopni, wiatr miarkowany zachodni, ciśnienie 1020 hektopaskali, temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro chmur nie za wiele, ale za to sporo słońca, niebo bezchmurne w regionie też będzie się pojawiać. Termometry pokażą nieco mniej, bo do 19 stopni w środę.

na Sen Urszula w Radio Plus. Marek Dmuchowicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Do 19:00 między innymi Enrique Iglesias, Jennifer Rush, Seweryn Krajewski, Chris The Bark. Będzie też propozycja na wakacje. Jakby ktoś chciał tego lata przejść szkolenie wojskowe i jeszcze na tym zarobić, tak, tak, zarobić, zamiast zbierać na przykład szparagi czy inne maliny. O programie Wakacje z Wojskiem w tej godzinie, a za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Alan Parsons Project.

0: Enrique Iglesias w Radiu Plus. 20 minut po 18 zaglądamy do naszego kalendarium, trochę naszej lokalnej historii. Posłuchajmy, co się u nas działo jakiś czas temu, 26 maja, a zaczniemy od wieku XVI.
1: Rok 1526. Biskup włocławski Maciej Drzewiecki w obecności upokorzonych burmistrzów i rajców Nowej Gdańskiej Rady Miejskiej w czasie procesji wprowadził dominikanów do ich kościoła świętego Mikołaja, który musieli opuścić w poprzednim roku. Rok 1576. Położono kamień węgielny pod budowany w Gdańsku drewniany most zwodzony nad fosą przed bramą wyżynną. Pracę ukończono 13 października tego roku. Rok 1807. Podpisano akt kapitulacji twierdzy w Wisłoujściu przed siłami Napoleona Bonapartego. Dwa dni wcześniej dowództwo pruskie podpisało akt kapitulacji Gdańska. Na wiadomość o tym generał Nikołaj Kamieński wycofał swe wojska z rejonu Wisłoujścia i Nowego Portu i odpłynął do Piławy. Zgodnie z warunkami kapitulacji, Prusacy przekazali wojskom francuskim i polskim fortyfikacje Biskupiej Górki oraz bramy Oruńską, Świętego Jakuba, Oliwską i Siedlecką. Cesarz Napoleon mianował gubernatorem Gdańska, a także naczelnym dowódcą wszystkich wojsk w mieście i zwierzchnikiem francuskiej administracji cywilnej swego adiutanta, generała Jeana Rappa, który był gubernatorem do 1814 roku. Po kapitulacji Gdańska i przejęciu miasta przez Francuzów, w nocy z 26 na 27 maja na ulicach wybuchły zamieszki. Wygłodniałe tłumy biedoty miejskiej atakowały i rabowały pruskie magazyny oraz domy bogatych mieszczan. Rozruchy stłumiły wojska pruskie i francuskie. Rok 1857. W stoczni Klawitera na Brabanku zwodowano pierwszy stalowy statek parowy Oliwa, zamówiony przez spółkę armatorską Johna Gibsona wraz z bliźniaczym Ottominem, zwodowanym w lipcu tegoż roku. Był on przeznaczony do obsługi stałej linii żeglugowej Gdańsk-Londyn. Rok 1937. W gdańskim porcie zakończyła się wizyta eskadry 6 trałowców niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Okręty przebywały tu od 23 maja. Rok 1941. Powołano Państwowy Instytut Naukowy do Spraw Gospodarki Rolnej z siedzibą w dawnym seminarium nauczycielskim przy ulicy Sobieskiego w Gdańsku.
0: I taki był 26 maja, to wszystko z kalendarium, a za chwilę o tym, co czeka na tych, którzy zgłoszą się do programu Wakacje z Wojskiem.
2: Reklama.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select.
3: Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: No, do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Po reklamie.

Jakby ktoś miał, jak to mówi młodzież, zajawkę na wojsko i chciałby bez wstępowania na stałe w szeregi armii poznać żołnierski fach, no to tego lata znowu będzie okazja. Wojsko Polskie uruchamia trzecią już edycję programu Wakacje z Wojskiem, oferując młodym ludziom alternatywę dla na przykład typowych prac sezonowych. Inicjatywa skierowana jest do osób w wieku od 18 do 35 lat, w tym maturzystów i studentów, którzy chcą sprawdzić swoje siły w wymagających warunkach, no i zdobyć unikalne doświadczenie. Wojsko zapewnia kompleksowe wsparcie obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, pełną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Będzie można samodzielnie do tego wybrać miejsce oraz rodzaj jednostki, takie jak wojska lądowe, pancerne, desantowe, rakietowe czy marynarka wojenna, bowiem szkolenia prowadzone będą w blisko 90 lokalizacjach w całym kraju. Program ma charakter praktyczny i obejmuje naukę podstaw taktyki wojskowej, strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz i obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Duży nacisk kładziony będzie na rozwój kompetencji miękkich, takich jak pewność siebie, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole czy zdolność radzenia sobie ze stresem i presją czasu. Tegoroczna edycja została podzielona na trzy 27-dniowe turnusy. Pierwszy od 8 czerwca do 4 lipca, drugi od 13 lipca do 8 sierpnia i trzeci od 17 sierpnia do 12 września. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się bezpośrednio do wybranych jednostek wojskowych, dostosowując termin szkolenia do swoich wakacyjnych planów. I na koniec najlepsze, bo nie dość, że przeżyjemy przygody życia być może, to jeszcze zarobimy. Każdy uczestnik odbywający szkolenie może liczyć na wynagrodzenie w wysokości blisko 6000 zł brutto. Ku chwale ojczyzny. Chris DeBark teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny .org.
0: Po reklamie.

0: весла.
1: Радио Плюс.
2: Ambasador Rosji na dywaniku. Chodzi o groźby wobec dyplomatów. Pociągi Poznań-Piła wrócą dopiero w czwartek. Trwa sprzątanie po katastrofie. Uczniowie z Sosnowca śpiewali piosenki o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Spotkanie miało związek z groźbami ze strony Kremla. Chodzi o zapowiedź ataków na Kijów oraz apel o ewakuację placówek dyplomatycznych.
3: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
2: Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór i dodaje, że na podobny ruch zdecydowało się wiele europejskich stolic.
3: To było uzgodnione, skoordynowane działanie z innymi krajami. My nie zgadzamy się z takim zastraszaniem, z takimi groźbami wobec dyplomatów.
2: MSZ zapewnia również, że ma przygotowane plany działania na wypadek rosyjskiego ataku na polską placówkę dyplomatyczną w Kijowie. Wciąż trwa sprzątanie po katastrofie kolejowej pod Rogoźnem. Wczoraj pociąg linii Piła-Poznań wjechał w ciężarówkę na niestrzeżonym przejeździe i się wykoleił. Kierowca tira nie przeżył. O szczegółach Ari Habir.
4: Według naszych nieoficjalnych ustaleń prawdopodobnie dziś pociąg będzie usunięty z torów. W wyniku wypadku uszkodzono także linię trakcyjną i torowisko. Spowodowało to utrudnienia na linii Poznań-Piła. Pracujemy nad przywróceniem ruchu, mówi Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie.
5: W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
4: Pociągi dalekobieżne kierowane są objazdem przez Bydgoszcz lub Krzyż. Dla pociągów regionalnych wprowadzono komunikację zastępczą.
2: Ari Habir, dziękujemy. Komendant Szpitala Wojskowego w Lublinie został odwołany. Informację potwierdziło nam Ministerstwo Obrony Narodowej. Bartosz Ważny.
6: Dyrektor Szpitala Wojskowego w Lublinie został dziś odwołany ze stanowiska. Stwierdza w dość lakonicznym komunikacie przesłanym do naszej redakcji Biuro Prasowe MON-u. Nieoficjalnie pułkownik Aleksander Michalski stracił stanowisko z powodu między innymi nieprawidłowości przy organizacji Zakładu Medycyny Wojskowej i katastrof. Pułkownik Michalski obejmował stanowisko od 2020 roku.
2: Portal Onet informował niedawno o nieprawidłowościach w placówce od planów likwidacji banku krwi, czemu szpital zaprzeczał, po rzekomo fikcyjne szkolenia medyków pola walki.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Lekcje o ZUS-ie. W szkołach w Sosnowcu uczniowie podstawówek poznają zasady funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tworzą komiksy, nagrywają filmy i rolki, a także rapują.
7: ZUS!

0: idą w las.
1: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
2: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
3: To nie jest łatwy temat, ZUS.
4: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
5: W projekcie ZUS w Sosnowcu uczestniczy ponad 20 szkół podstawowych.

0: Na Pomorzu zachmurzenie na ogół duże do całkowitego, ale są też gdzieniegdzie większe przejaśnienia i słońce. Teraz przede wszystkim we wschodniej części regionu. Termometry pokazują od 17 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1019 hektopaskali. Temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro będzie słonecznie, dużo nieba bezchmurnego. W całym regionie termometry pokażą w środę do 19 stopni.
1: Radio Plus.

Backstreet w Radio Plus do 20 jeszcze między innymi Gazebo, Taylor Dane, Murray Head, Whitney Houston. Marek Mochewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Teraz Rod Stewart.

0: Alex Chopin, Gazebo w Radiu Plus. Gazebo, czyli Paul Mazzolini, syn włoskiego dyplomaty i amerykańskiej piosenkarki. Co ciekawe, Gazebo jako jeden z nielicznych włoskich wykonawców Italo Disco sam pisał swoje teksty i współtworzył aranżacje. 21 po 19, Bryan Adams w Radiu Plus. Za chwilę.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Taylor Dane w Radiu Plus. 26 maja, dziś przypada dzień samolotów z papieru. Idea tego dnia jest taka, żeby zachęcić nas wszystkich do prostej zabawy manualnej, do wspólnego składania modeli z papieru. No i organizowania zawodów w rzutach na odległość i spędzania w ten sposób wspólnie czasu. A oficjalny rekord świata w najdłuższym locie papierowego samolotu to aż 69 metrów i 14 centymetrów. Z kolei rekord w długości utrzymywania się w powietrzu to 27,9 sekundy. Dzień się nie skończył, próbujcie. Elektryczne gitary teraz w Radiu Plus.

0: światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w Dniu Matki rozmawiać będziemy o zawierzeniu Maryi i cudownym uzdrowieniu. Gośćmi Nocnych Światł będą Maria Emanuel Dziemian, liderka Bractwa Najświętszej Maryi Panny i autorka książki Moc Zawierzenia oraz Aneta i Krzysztof Gawrysiakowie, bohaterowie tej książki. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
2: Autopromocja.

Whitney Houston w Radio Plus, Mike and the Mechanics oraz Michael Jackson jeszcze przed wiadomościami. O 20 wiadomości przedstawi Mikołaj Gronet, a po 20 otwarte studio Magdaleny Szefer-Nakr. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę udanego wieczoru. Do usłyszenia. Marek Dłachewicz.

0: Reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego będu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Co z Krakowem po odwołaniu prezydenta? Za chwilę relacja naszego reportera. Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę. Jutro podpisanie traktatu. Po 23 latach wróci obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Inwestycje mają być kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok. Stanisław Kracik do niedawna był zastępcą odwołanego w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. O szczegółach Olek Ruszkowski.
7: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
8: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
7: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
6: A to jeden z punktów dyskusji na środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Aleksander Miszalski twierdzi, że chce zaangażować się w kampanię wyborczą. Swoją kandydatkę na prezydenta Krakowa zgłosiła już partia Razem. To Aleksandra Owca. Od ponad 2 tygodni nie kontaktuje się z rodziną, może przebywać ze starszym mężczyzną. Policja poszukuje 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej z Warszawy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że dziewczyna wyjechała z miasta.
9: Trop urywa się za nią w Kielcach, gdzie może przebywać w towarzystwie 22-letniego mężczyzny, którego poznała wcześniej. Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.
6: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi opublikowali wizerunek 15-latki. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Jutro Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, powiedział dziś premier Donald Tusk.
10: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
6: Istotnym elementem porozumienia z Wielką Brytanią ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Po 23 latach wróci obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami, które miałyby zacząć obowiązywać do końca tego roku. Dziwię się, że przepis w ogóle zniesiono w sytuacji zagrożenia życia. Apteczka jest niezbędna, mówi ratownik medyczny Marcin Borkoś. Borkowski.
11: Apteczka jest urządzeniem, które ratuje ludzkie życie, nie jest drogie, a w sytuacjach kryzysowych jest must have. Gdy będziemy jechali, będzie wypadek i ktoś przyuważy, że nie udzieliliśmy pomocy, grozi nam za to 3 lata. Ale już narzędzie do udzielania pomocy jest nieobowiązkowe. No to jest niekonsekwencja tragiczna.
6: Obecnie w apteczkę muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o Dniu Weterana. Przypada on wszak dopiero 29 maja. No, to jeszcze chwilka. Został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Po raz pierwszy obchodzony w 2012 roku. Święto to przypada, jak już wspomniałam, 29 maja. I co roku w tym samym dniu również obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, co podkreśla międzynarodowy wymiar służby weteranów. A ze mną szczególny gość, podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
1: Nie przekręciłam nic w nazwie, bo nazwa jest długa i ma się wrażenie, że trochę nawet za długa, ale zanim do tego, to no właśnie, kim tak naprawdę, kim są weterani?
2: Właśnie stąd pochodzi ta nazwa chyba, ponieważ weterani często kojarzą się z weteranami walk o niepodległość, czyli z kombatantami II wojny światowej, a tutaj mówimy o weteranach działań poza granicami państwa i zgodnie z definicją, zgodnie z ustawą o weteranach, są to osoby, które służyły poza granicami państwa, czyli potocznie mówiąc, wszystkie osoby, które wyjeżdżały na misje. Tych misji mamy naprawdę dużo, bo bierzemy w nich udział od 1953 roku. Od tego czasu Polska brała udział w prawie 100 operacjach poza granicami państwa. Także naprawdę ogromny dorobek. I właśnie Dzień Weterana jest takim dniem poświęconym wszystkim tym osobom, żołnierzom, funkcjonariuszom innych służb, oczywiście również, bo policjanci czy też Służba Ochrony Państwa również wyjeżdżają na misje, a także osoby cywilne, które biorą udział w misjach zagranicznych. Także wszystkie te osoby są weteranami.
1: Czy to nie jest tak, że czasami gdzieś no, dochodzi do jakiejś takiej omyłki, że weterani, kombatanci, to gdzieś się zlewa i wydaje nam się, że to jest to samo, jeżeli chodzi o pojęcia, a nie jest?
2: No, dochodzi do takiej, można takie pomyłki popełnić, ponieważ 1 września jest obchodzony Dzień Weterana Walk o Niepodległość. I jest to również takie święto obchodzone 1 września, dlatego też to nasze niestety ma tak długą nazwę, ale właśnie jest po to, żeby rozróżnić te osoby, które brały udział w misjach zagranicznych.
1: Ilu takich weteranów jest pod waszymi skrzydłami Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa?
2: My jesteśmy jednostką o charakterze konsultacyjno-informacyjnym, podległą Ministerstwu Obrony Narodowej i tak naprawdę szacuje się, że wszystkie osoby, które wyjeżdżały na misję, to jest około, czy też ponad 130 tysięcy osób, które brały udział w misjach zagranicznych od 1953 roku. Natomiast osoby, które posiadają legitymację weterana, w tym momencie jest to liczba ponad 38 tysięcy. I ciągle rośnie, przypomnę, ponieważ w dalszym ciągu mamy misje zagraniczne, które trwają cały czas.
1: No państwo nie mogą tego zobaczyć, chyba że wejdą na fanpage Radia Plus i zobaczą, jak wygląda nasz gość. Piękny mundur. Widzę tutaj odznaki. Pani podpułkownik też brała udział w misjach. Skąd w ogóle taka historia, żeby wstąpić do wojska? Jak to się zaczęło?
2: Zaczęło się tak, że będąc jeszcze dużo, dużo młodszą dziewczyną, myślałam o tym, co chcę w życiu robić. Zawsze na pewno chciałam pracować z ludźmi, służyć ludziom i muszę przyznać, że inspiracją dla mnie w ogóle do tego, żeby zostać żołnierzem, zostać oficerem Wojska Polskiego, był Karol Wojtyła senior, czyli ojciec papieża, ponieważ on był oficerem Wojska Polskiego i ja tak sobie myślałam, że kurczę, mężczyzna, który stracił żonę, później dziecko, wychował kogoś, kto został papieżem. To było dla mnie takie wow, że oficer Wojska Polskiego to musi być ktoś naprawdę, naprawdę z klasą i ktoś taki dobry człowiek. I jakby to była taka trochę moja inspiracja. Natomiast No później zaczęłam się troszkę interesować, jak to wygląda i faktycznie służba w wojsku to jest służba blisko ludzi i służba ludziom, więc cieszę się, że obrałam taką ścieżkę.
1: No ale wspomniany Karol Wojtyła senior przede wszystkim był mężczyzną. Domyślam się, że kobiet jest w ogóle mniej w wojsku, więc też pewnie mniej statystycznie wyjeżdża na misję, ale czy nie jest trudniej paniom funkcjonować w wojsku, wejść w ten rytm, w te ryzy wojskowe?
2: No, na pewno jest trudniej, ponieważ jest to środowisko zdominowane przez mężczyzn, wiadomo, ale już kobiety w wojsku funkcjonują od 20 ponad lat i myślę, że no już teraz coraz mniej albo prawie nikogo nie dziwi kobieta w mundurze, czy to wojskowym, czy innym. I to się zmienia, po prostu postrzeganie w naszym społeczeństwie już się zmieniło w bardzo dużym stopniu. I myślę, że teraz naprawdę, kiedy mamy armię profesjonalną, kiedy mamy armię zawodową, no to liczą się przede wszystkim kompetencje, a nie to, jaką kto ma płeć.
1: Rozumiem. A misje, w jakim kierunku one były, w jakich misjach pani brała udział?
2: Brałam udział w misjach pod auspicjami wszystkich organizacji, do których Polska należy, czyli NATO, Unii Europejskiej i ONZ. I takie też było kiedyś moje marzenie, że mówię, fajnie by było właśnie zobaczyć, jak te misje wyglądają. I tak misja natowska to dwukrotnie byłam w Kosowie, misja ONZ-owska to jest misja UNIFIL w Libanie i misja Unii Europejskiej, bo też pragnę podkreślić, że Polska bierze udział również w misjach Unii Europejskiej. Ja akurat byłam we Włoszech. To jest misja, która polega na monitorowaniu basenu Morza Śródziemnego. I to były te misje, w których ja brałam udział.
1: Czy jakieś takie momenty najcięższe albo trudne, z którymi można się podzielić ze słuchaczami, z nami? Można coś opowiedzieć?
2: Oczywiście, że
1: jakie
2: można.
1: Jakie to jest w ogóle przeżycie być na takich misjach?
2: To znaczy, każda misja jest też inna i każda zmiana nawet w danym miejscu jest po prostu inna, bo wyjeżdża się z innymi ludźmi i też zmienia się sytuacja geopolityczna w danym miejscu. I tak naprawdę trudne to jest to, że wyjeżdżamy, że po prostu jesteśmy wycięci z tego życia tutaj w kraju i nie ma nas przez 6 miesięcy, a czasami dłużej, bo żołnierze wyjeżdżają na 6 miesięcy, ale z możliwością właśnie przedłużenia. I na przykład ja miałam taką sytuację w Libanie, że trafiliśmy na pandemię koronawirusa. I z 6 miesięcy zrobiło się 8, a prawie 9, ponieważ musieliśmy też czekać na rotację do kraju, bo wiadomo, misja ONZ-owska, bardzo wiele krajów z całego świata, które biorą w niej udział, i też nie mogli wysłać wszystkich samolotów w jednym czasie, zrotować wszystkie kraje, wszystkie zmiany, więc musiała być jakaś tam kolejność i każdy czekał na ten powrót do domu. Mimo, że tutaj też cały czas te obostrzenia pandemiczne panowały, to jednak było to po prostu męczące, tak po prostu psychicznie.
1: Przygotowanie do misji, co ono obejmuje? Bo zapewne trwa jakiś określony czas. Już to, że sam pobyt na misji to jest co najmniej pół roku, ale też trzeba przygotować się odpowiednio wcześniej.
2: Tak, i samo przygotowanie do misji to też jest często okres taki półroczny, czyli jest formowana dany kontyngent, który będzie wyjeżdżał na misję i tam po prostu są po prostu szkolenia dla wszystkich żołnierzy biorących udział, czyli mamy etat, który wyjeżdża, poszczególne stanowiska, na które żołnierze jadą i przez pół roku oni się szkolą, przygotowują, odbywają różnego rodzaju kursy i też takie szkolenia zgrywające, żeby już jechać jako jeden taki złożony pododdział, który będzie wykonywał zadania tam w rejonie misji, ponieważ każda misja ma swój mandat, czyli mandat misji to określa, po co my tam jedziemy, jakie mamy zadania, jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki i właśnie przez pół roku wszyscy żołnierze przygotowują się do tego, żeby jak najlepiej ten mandat misji wypełnić.
1: Czy to jest tak, że każdy, kto chciałby pojechać na takie misje, może? Czy trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje do tego? Predyspozycje?
2: Trzeba mieć i kwalifikacje, i predyspozycje, ale to też jest, tak jak mówię, uzależnione od tego, gdzie jedziemy i jakie są tam zadania przewidziane dla nas. No bo jeżeli w każdym kontyngencie, jest potrzeba, żeby leciał lekarz, to musi to lecieć lekarz, a nie pojedzie nikt inny na to stanowisko. Czy też jak ma być operator, kierowca, czy strzelec, to musi jechać konkretny żołnierz o konkretnej specjalności. Więc teraz często jest też tak, że poszczególne pododdziały, czy oddziały wystawiają są odpowiedzialne za formowanie kontyngentu i na przykład jakaś brygada, ona odpowiada za to, żeby sformować kontyngent powiedzmy do Libanu, czy do Kosowa, czy też w inne miejsce. I oczywiście w pierwszej kolejności wybiera się żołnierzy z tej danej jednostki, która odpowiada za to, ale też często są elementy przydzielone. Ja byłam na przykład takim elementem, ponieważ zajmowałam się współpracą cywilno-wojskową i nasza komórka po prostu była przydzielana właśnie do innych jednostek wojskowych, które wystawiały cały ten trzon misji, a my byliśmy właśnie elementem zajmującym się współpracą cywilno-wojskową.
1: Rozumiem, że gdyby pojawiła się propozycja wyjazdu na kolejną misję, to pani podpułkownik jest chętna.
2: Jestem spakowana, mogę jechać.
1: Spakowana?
2: Prawie.
1: Czyli to nie jest tak, że jak już było się na kilku misjach, to raczej chce się od tego ochłonąć? Czy to różnie? To zależy
2: różnie.
1: Od doświadczeń?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to zależy od doświadczeń, zależy też od każdego człowieka indywidualnie. Ja natomiast jestem gotowa, jeżeli by zaszła taka potrzeba i możliwość, to chętnie pojadę.
1: To chętnie. My rozmawiamy z podpułkownik dr Katarzyną Rzadkowską, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Zostańcie Państwo z nami, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Rozmawiamy właśnie o Dniu Weterana, który przypada już niebawem, bo 29 maja. No i ta historia, którą opowiedziała nam pani podpułkownik, nasz gość, jak w ogóle zaczęła się historia z wojskiem, jak zaczęła się historia z misjami. Czy to jest ta droga, która doprowadziła do tego, żeby zostać dyrektorem Centrum Weterana? Czy to tak się zaczęło, czy to jakiś przypadek, czy to faktycznie poprzez ten udział w misjach to spowodowało, że zajmuje się później takie stanowisko?
2: No myślę, że to na pewno miało bardzo duży wpływ na to, że zostałam dyrektorem Centrum Weterana, no bo jednak mam doświadczenie właśnie udziału w misjach zagranicznych. Natomiast ja nigdy nie myślałam, że po prostu będę dyrektorem Centrum Weterana. Wiedziałam, że jest taka jednostka, że jest taka instytucja, natomiast gdzieś tam jak sobie w głowie myślałam, co chciałabym robić za kilkanaście lat, to nigdy mi to stanowisko przez myśl nie przeszło. Ale widać, tak miało być, dostałam propozycję, podjęłam wyzwanie i jestem tu, gdzie jestem.
1: Czy kiedy na co dzień, podejrzewam, czy od danej potrzeby spotykacie się razem z weteranami, jakie są ich może największe potrzeby, czy oni potrzebują jakiejś pomocy, może psychologicznej, może innej, po tych powrotach z misji?
2: Potrzeby weteranów są bardzo różne tak naprawdę, ponieważ to zależy od każdego człowieka indywidualnie, ale bardzo ważna jest, myślę, dla wszystkich potrzeba zauważenia. To jest po prostu tak po ludzku taka potrzeba, która powinna być spełniona, nie zawsze jest jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o potrzebę zaopiekowania czy wsparcia, to muszę powiedzieć, że w Polsce mamy ustawę o weteranach, która jest bardzo dobrą ustawą i zapewnia takie kompleksowe właśnie wsparcie i opiekę dla weteranów tych najbardziej potrzebujących, czyli dla tych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, czyli dla weteranów poszkodowanych. I jeszcze kiedy misje te bojowe się zaczynały, kiedy mieliśmy coraz więcej właśnie weteranów poszkodowanych, mieliśmy żołnierzy, którzy z misji nie wrócili, to tej ustawy nie było, nie było tej opieki i tutaj weterani bardzo często musieli gdzieś tam walczyć o to, żeby ta opieka była, żeby wracać do sprawności na tyle, na ile mogli. A w tym momencie weterani, którzy mają uszczerbek powyżej 30% na zdrowiu, mają darmową opiekę medyczną, jeżeli chodzi o dostęp do wszystkich specjalistów, darmowe leki, nie tylko na ten konkretny uszczerbek, którego doznali na misji, ale też na wszystkie inne dolegliwości, które ich spotkają w ciągu życia. To jest naprawdę objęcie bardzo szeroko, bardzo kompleksowo opieką medyczną tych, którzy właśnie pojechali, walczyli dla Polski poza granicami kraju, ale poświęcili część swojego życia i zdrowia. I to jest, myślę, że naprawdę powinniśmy być z tego bardzo dumni, że jako Polska mamy taką ustawę, mamy opiekę kompleksową. Oczywiście tam wchodzi także wiele innych rzeczy, które są bardzo ważne, jak rehabilitacja, jak sanatoria, jak inne dodatkowe jakieś tam benefity, powiedzmy zniżki, czy to PKP, czy komunikacji miejskiej, darmowy wstęp do muzeów państwowych, darmowy wstęp do obiektów sportowych będących w jurysdykcji samorządów, więc jest tego naprawdę sporo. Ten katalog cały czas się rozszerza, bo również prywatne firmy wchodzą w takie wsparcie dla weteranów, za co bardzo dziękuję, z czego się bardzo cieszę. Natomiast muszę tu przyznać, że na arenie międzynarodowej my wypadamy naprawdę bardzo dobrze, ponieważ od kilku lat też otworzyliśmy taką współpracę międzynarodową jako Centrum Weterana z jednostkami, z instytucjami, które działają podobnie jak my. I w innych krajach tego nie ma. Ja jeszcze 2 lata temu byłam w Rzymie na konferencji i szef sztabu włoski mówi, że od Polaków to się możemy uczyć, bo oni nie mają ustawy, nie mają w ogóle takiej opieki, tak jak my, a przecież Włosi też na misję wyjeżdżali. Niemcy też nie mają ustawy o weteranach. Tutaj mówię o najbliższych sąsiadach. Czesi mają, ale nie do końca taką jak my. Gdzieś tam dopiero Niderlandy, oni faktycznie troszeczkę w podobny sposób do nas działają, więc naprawdę my na arenie międzynarodowej mamy się czym chwalić i fajnie, że inne kraje chcą też od nas czerpać po prostu nasze rozwiązania. To mnie akurat bardzo cieszy. Ale tak jak mówię, no każdy potrzebuje innego wsparcia i tutaj wspomniane przez panią wsparcie psychologiczne, jak
1: ja
2: najbardziej.
1: Chciałam zapytać o to wsparcie psychologiczne, bo tak skupiłyśmy się w odpowiedzi na tym zdrowotnym uszczerbku na zdrowiu, ale rozumiem, że to psychologiczne też jest no, integralną częścią powrotu do zdrowia.
2: Jak najbardziej. No, jest bardzo wielu weteranów, którzy cierpią na PTSD, czyli zespół stresu pourazowego i tutaj mamy również to, co powstało w Wojskowym Instytucie Medycznym, czyli Centrum Leczenia Weterana Poszkodowanego. I weterani poszkodowani mogą tam się zgłosić, tam mają kompleksową opiekę, umawiają ich na badania, na które chcą, naprawdę są przyjmowani jako pierwsi, naprawdę w taki sposób bardzo, bym powiedziała, że są zaopiekowani. Natomiast jeżeli chodzi o to wsparcie psychologiczne, to właśnie we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym tutaj działamy, mamy tam klinikę leczenia stresu pourazowego, z której korzystają nie tylko weterani, ale także rodziny żołnierzy poległych na misjach i bardzo sobie to chwalą. I tutaj mówię o takim wsparciu już stricte specjalistycznym. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, to w każdej jednostce wojskowej jest psycholog, w każdym wojskowym centrum rekrutacji jest psycholog, który jest również dla weteranów, ale jeżeli ktoś z różnych przyczyn, nie wiem, nie chce korzystać z pomocy psychologa tego w jednostce wojskowej czy w miejscu zamieszkania, to u nas w Centrum Weterana również jest psycholog, który za darmo świadczy pomoc psychologiczną dla weteranów i ich rodzin, więc to też jest bardzo ważne. Ponadto Minister Obrony Narodowej w zeszłym roku też uruchomił taki wojskowy telefon zaufania, w którym również jest całodobowa pomoc psychologiczna i to też należy podkreślić, że można w każdej chwili tak naprawdę zadzwonić i uzyskać taką pomoc psychologiczną, więc już coraz więcej tego wsparcia też psychologicznego się pojawia.
1: Co dzieje się z rodzinami właśnie tych, którzy są na misjach, bo tak jak już powiedzieliśmy, misja może taka trwać 6 miesięcy, może też dłużej. No i podejrzewam, że no różne mogą być sytuacje, tak? No bo jeśli przeważnie to jednak wyjeżdżają panowie, choć tutaj mamy panią, i zostaje rodzina, tak, w kraju, no to taka rozłąka 6-miesięczna czy dłuższa, no to jest jednak wyzwanie, tak, dla tej rodziny, która zostaje na miejsce. Czy to też centrum udziela jakiejś pomocy, monitoruje, czy rodziny wtedy kontaktują się też z wami?
2: W momencie, kiedy żołnierze są na misjach, to muszę przyznać, że nie do końca mamy może jakieś sporadyczne przypadki kontaktów tych rodzin, które są w domu, ale po powrocie z misji to już mamy więcej kontaktów, jeżeli chodzi o rodziny. Natomiast ja zawsze podkreślam, że w wojsku właśnie nie służą sami żołnierze, tylko całe rodziny i często ta rodzina, która zostaje w kraju, to ona ma trudniejszą misję niż ten żołnierz, który jest gdzieś tam wysłany w świat, ponieważ tak jak mówię, no żołnierze na misji mają poukładany dzień, tak? Mają swoje zadania, mają śniadanie, obiad, wyjazdy, patrole, czy też inne po prostu zadania, które wykonują. I też nie mają wpływu na to, co się dzieje w kraju, no bo nie jesteśmy w stanie przyjechać i pomóc, jeżeli cokolwiek w domu się dzieje.
1: Chociażby jakieś naprawy, albo jakieś no, inne rzeczy, normalne funkcjonowanie rodzinne,
2: takie
1: które
2: proste,
1: ma mnóstwo wyzwań każdego dnia.
2: Tak, proste, codzienne czynności, które się dzieją, czy to, nie wiem, dziecko zachoruje, coś się w domu zepsuje, samochód się zepsuje, nie wiem, no różnego rodzaju po prostu sprawy codzienne, na które nie mamy wpływu, a ta osoba, czy to mąż, czy żona, która zostaje w kraju, musi się z tym mierzyć i musi się mierzyć z tym, że tak naprawdę pełni dwie funkcje, nie wiem, rodzica, pełni dwie funkcje głowy rodziny, żeby po prostu to wszystko jakoś przez ten czas, przez pół roku poskładać i żeby to utrzymać, ale oprócz tego jeszcze ma z tyłu głowy cały czas ten niepokój, co się może stać z drugą, nam najbliższą osobą. I dlatego uważam, że rodziny mają trudniej tak naprawdę.
1: Bo stąd właśnie to pytanie o to wsparcie dla rodzin, czy no one, nie wiem, potrzebują tej pomocy, czy zgłaszają się do was, czy po prostu starają się sobie same w tym czasie radzić.
2: Myślę, że dzisiaj tak świat pędzi niestety naprzód, że no po prostu nie ma czasu na to, żeby jeszcze gdzieś tam się integrować, czy spotykać, czy właśnie przyjeżdżać chociażby do Warszawy, że ktoś by miał przyjechać, ale wcześniej, kiedy zaczynaliśmy misje właśnie takie jak Irak, Afganistan, 2003-2004 rok, kiedy też dostęp do internetu był mocno ograniczony, to faktycznie w jednostkach wojskowych, często z tych, których wyjeżdżali żołnierze, były takie grupy organizowane, że rodziny przychodziły do jednostek, tam się spotykały, często były jakieś tam wspólne, czy telefony właśnie na misję, jakieś połączenia, no bo tak jak mówię, nie było takiego dostępu do internetu jak teraz, nie było możliwości porozmawiania. No dzisiaj mamy praktycznie nieograniczone te możliwości, a kiedyś żołnierze mieli dosłownie kilka minut, żeby zadzwonić do domu i no co powiemy w kilka minut, w ciągu dnia, tak?
1: A jak jeszcze dzieci będą chciały dojść do telefonu i coś przekazać?
2: Tak, no to jest tylko, czy wszystko okej? Okay? No tak, wszystko okej. Okay. Żadna ze stron nie chce martwić tej drugiej i zawsze staramy się przekazywać te pozytywne informacje, więc tak było jeszcze te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a w tym momencie no to już jest o tyle dobrze, że każdy żołnierz ma dostęp do internetu i może się z rodziną połączyć, więc nawet święta, obchodzenie świąt, bo to jest ten trudny czas tak naprawdę dla wszystkich, no to już są kamerki, widzimy się, możemy porozmawiać i jakoś inaczej ten czas po prostu nam upływa. A kiedyś po prostu tego nie było, więc ludzie bardziej integrowali się w swoich społecznościach, w swoich jednostkach wojskowych.
1: Jest jakaś taka historia, która szczególnie zapadła pani w pamięci?
2: Jest dużo historii takich, które zapadają w pamięć, ponieważ no, ja spotykam się z weteranami na co dzień i naprawdę jest mnóstwo takich sytuacji, które gdzieś tam nas budują albo powodują, że przewartościowujemy sobie życie od nowa. Ja u siebie w centrum mam żołnierza, który brał udział po prostu w patrolu, który i ich samochód został wysadzony na minie Pułapce. Trzech jego kolegów zginęło, on jako jedyny przeżył. Uratował go polski pilot, który wracał z jakiegoś transportu logistycznego i wylądował pod ostrzałem. I dzięki niemu ten żołnierz żyje dzisiaj i służy w centrum weterana i mówi, że właśnie chce służyć, żeby śmierć jego kolegów nie poszła na marne. I to są takie historie, do których już jakby nic nie trzeba dopowiadać. Czy inni żołnierze, którzy również mimo doznanego uszczerbku albo mimo trudności, bo często żołnierze powracający z misji mieli problemy, nie mogli sobie poradzić z tym uszczerbkiem albo gdzieś tam psychika po prostu siadała, trafiali w uzależnienia alkoholowe bardzo często, czy też innych substancji. I wychodzenie z tych trudnych miejsc pokazuje też, że żołnierze są bardzo silni, ale też jaką rolę w tym wszystkim ma rodzina, bo też mam przypadek jednego żołnierza, który dopiero jakby zrozumiał to wszystko, kiedy dostał list od swojego syna, który no, gdzieś tam wstrząsnął nim bardzo mocno. I on wtedy dopiero na przykład zdecydował się na leczenie, na terapię. Teraz osiąga ogromne wyniki sportowe. Naprawdę jest dalej żołnierzem, służy, więc no to są takie przykłady, które pokazują, że można i że da się mimo tego, że często po prostu upadamy i gdzieś tam przygniata nas ten ciężar służby i tego, czego doświadczyliśmy. To jednak właśnie ta siła rodziny, wsparcia i najbliższych pomaga nam po prostu z tego wychodzić.
1: My zaraz wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: RT Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Rozmawiamy o weteranach, o misjach, o rodzinach, które wspierają weteranów, bo to nie jest tylko tak, że to żołnierz jedzie na misję, ale w tej misji są też jego najbliżsi, którzy zostają w kraju. 29 maja będziemy obchodzić właśnie Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Chciałam dopytać, ile kobiet jest, bo dziś w studio właśnie kobieta reprezentuje, no już uczestnika misji, tak, ale w ogóle całe Centrum Weterana. Jak statystycznie możemy pokazać, ile pań wyjeżdża na takie misje?
2: Tak naprawdę kobiet na misjach jest tyle samo, co w kraju. Mówię tutaj o takim rozkładzie procentowym, ponieważ no nie robimy jakichś sztucznych podziałów, że musi nagle jechać 50% kontyngentu, że to muszą być kobiety, tylko po prostu, jeżeli w danym momencie, jeszcze kilka lat temu było, nie wiem, 10% w wojsku, to około 10% też stanowiły kobiety w kontyngencie. I teraz już mamy kilkanaście procent kobiet, które są w wojsku, więc też kilkanaście procent jest wtedy na misjach. Także to jest statystyka, taka bym powiedziała, odzwierciedlenie tego, co mamy w kraju.
1: Opowiedziałyśmy trochę dosłownie powiem o historiach żołnierzy, którzy brali udział w misjach. Głównie skupiałyśmy się na panach. A chciałam zapytać o historię kobiet. Z jakimi one przyjeżdżają, no właśnie historiami, doświadczeniami, przemyśleniami?
2: No przede wszystkim myślę, że to samo, co panowie, bo też mamy kobiety, które są weterankami poszkodowanymi, ale mogę tu powiedzieć właśnie o historii mojej koleżanki, z którą zresztą poznałyśmy się na misji w Kosowie i do tej pory się przyjaźnimy. Natomiast ona później pojechała na misję obserwatora wojskowego do Sudanu Południowego i tam w Sudanie niestety złapała jakąś bakterie, jakiegoś robaka, nie wiem, co to było dokładnie, ale no po prostu miała duże problemy zdrowotne i tutaj też...
1: Złapała? To znaczy w sensie jak złapała?
2: No ciężko stwierdzić trochę. Jak, ponieważ no właśnie, należy sobie zdać sprawę, że misja to nie jest tylko takie bezpośrednie zagrożenie życia, że jak sobie niektórzy wyobrażają, że będą do nas strzelać i to jest po prostu misja. No,
1: tak raczej no sobie to wyobrażamy, tak?
2: No właśnie i to misje tak nie wyglądają też do końca, bo my tam, tak jak mówię, mamy określone zadania, mamy określone momenty, kiedy możemy użyć broni, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale są też misje, na przykład misje ONZ-owskie, misje obserwatorów wojskowych, gdzie żołnierz wyjeżdża bez broni. I jego bronią jest po prostu błękitny hełm, kamizelka błękitna, znak ONZ-u i umiejętność tak naprawdę rozmowy i prowadzenia negocjacji. I moja koleżanka była właśnie na takiej misji i tak jak mówię, my żyjemy sobie w pięknym kraju w Polsce, w Europie, a nie, nasze organizmy nie są przystosowane do środowiska w Afryce, do tego, jaka tam jest flora, jakie tam są zagrożenia, jakie tam żyją pasożyty, które mogą też nas w jakiś sposób zaatakować i możemy mieć z tego tytułu niestety duże problemy zdrowotne. I ona właśnie miała coś takiego w swoim organizmie i po prostu no, przechodziła operację tam na misji w Sudanie Południowym, gdzieś w chińskim szpitalu. I też jakby pokazuje to, że to są zagrożenia właśnie, może nie takie bezpośrednie.
1: I nie ale takie oczywiste na pewno
2: i nie takie
1: dla nas.
2: Oczywiste, o których my często po prostu nie myślimy, tak? Ale przed wyjazdem na misję właśnie żołnierze muszą oczywiście być zaszczepieni, muszą być przygotowani, chociażby tak przygotowani intelektualnie, mam tu na myśli, żeby wiedzieć po prostu, jakie zagrożenia w danym rejonie świata występują. I to jest też bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym, co nas może ugryźć, co nas może urządlić, co może gdzieś tam wpełznąć nam do kampu, żeby po prostu o tym pamiętać. Więc jest dużo takich zagrożeń, o których my często nie myślimy.
1: Tutaj w naszym poprzednim wejściu pani podpułkownik wspominała o tym, czy podkreślała, jak ważna jest rola rodziny, że to wsparcie rodziny jest niezwykle istotne, że to rodzina bardzo często, czy najbliżsi, którzy zostają w kraju, no też w jakimś sensie partycypują w tej misji, biorą udział. Oczywiście nie jadą tam, ale są tutaj na miejscu. Później podejrzewam, że kiedy żołnierz wraca z misji, to też w zależności od przeżyć, od doświadczeń, których tam doznał, no może przechodzić pewną jakąś rehabilitację, czy powrót znowu jakby adaptacji w kraju i tutaj też myślę, że ta rodzina może odgrywać i pewnie odgrywa bardzo ważną rolę. Centrum Weterana, o którym mówimy i te działania, 29 maja organizuje no też szczególne wydarzenia. Gdzie one odbędą się w tym roku i co w zasadzie będzie się działo w dniu Weterana?
2: W tym roku centralne obchody Dnia Weterana odbędą się w Krakowie, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Oczywiście w pierwszej kolejności weteranów, ale także wszystkie rodziny i wszystkich, którzy po prostu chcieliby zobaczyć, jak to święto wygląda. Zaczniemy od mszy świętej w Kościele Mariackim o godzinie 12, następnie o 14 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Weterana. Będzie bardzo dużo weteranów, będzie też specjalna strefa dla weteranów. Pierwszy raz tak naprawdę będzie to strefa na Placu Szczepańskim, do której będą mogli wejść weterani właśnie z rodzinami, żeby podkreślić ten wymiar rodzinny. Będzie tam i strefa taka zdrowotna, i strefa relaksu, i strefa taka foto, żeby też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, które będzie nam przypominać właśnie o tych obchodach, ale także dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich gości Krakowa na Błoniach od godziny 10 do 17 będzie specjalne miasteczko wojskowe, w którym również będzie można spotkać weteranów, ale także zobaczyć sprzęt wojskowy, spróbować wojskowej grochówki, no i spotkać się z weteranami, porozmawiać. A o godzinie 18 na rynku serdecznie zapraszam też wszystkich na koncert z okazji Dnia Weterana, który wykona nam wspaniały nasz reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego pod batutą pana pułkownika Mariusza Dziubka. Więc serdecznie zapraszam.
1: Więc będzie się działo.
2: Będzie się działo, będzie na pewno bardzo fajnie, zwłaszcza, że Kraków jest też miastem weterańskim, bo tam mamy dużo jednostek wojskowych, dużo weteranów i myślę, że weterani również z całej Polski będą mogli się zjechać, a też mamy teraz taką kampanię w PKP właśnie informacyjną o tym, kim jest weteran. Ona potrwa do końca maja, więc również polecam tym, którzy będą podróżować koleją, żeby zerknąć w monitory i zobaczyć, właśnie przypomnieć sobie to, kim jest weteran. A też w tych dniach, przez ten weekend również w Krakowie dla weteranów będzie darmowa komunikacja miejska, więc będzie naprawdę bardzo dużo atrakcji, z których weterani i ich rodziny będą mogli skorzystać.
1: Czy jeśli ktoś będzie akurat chciał przybyć na takie obchody z mieszkańców czy z osób przyjezdnych, może tam podejść, popatrzeć, co się dzieje?
2: Oczywiście, nawet trzeba.
1: Nawet trzeba.
2: Ja serdecznie zapraszam, bo tak jak mówię, to jest święto otwarte dla wszystkich. To jest święto, podczas którego mieszkańcy, osoby cywilne, czy też po prostu turyści będą mogli podziękować weteranom za ich służbę i to jest, myślę, najważniejszy taki gest, którego weterani też oczekują, żeby zwyczajnie po ludzku powiedzieć dziękuję za twoją służbę i często te słowa mają dużo większe znaczenie niż jakieś inne benefity, które się materializują.
1: No właśnie, tutaj też padły takie słowa, że weterani bardzo często potrzebują, oczekują zauważenia, tego, żeby być dostrzeżonym. Ja to pytam też w kontekście takiego przekazu, komunikacji też do młodego pokolenia, generalnie do całego społeczeństwa, ale też do młodego. Dlaczego warto, należy mówić o tym, kim jest właśnie weteran i być może, nie wiem, zachęcić też w ten sposób innych młodych, chętnych do tego, żeby wstąpili do wojska, ale dwa też chcieli wziąć udział w misjach.
2: Dzisiaj też byłam na Akademii Wojsk Lądowych. Tam mieliśmy takie właśnie krótkie obchody Dnia Weterana, ale byli też podchorążowie, czyli studenci właśnie Akademii, którzy no za kilka lat będą dowódcami, będą właśnie wyjeżdżać na misję i też im powiedziałam, żeby czasami pomyśleli o tej odpowiedzialności, którą wzięliśmy wszyscy na siebie, wkładając mundur żołnierza Wojska Polskiego. I wyjazd na misję to nie jest wyjazd jakby nasz anonimowy, że ja tam jadę po prostu jako Katarzyna Rzadkowska czy ktokolwiek inny. To jest wyjazd, w którym my jesteśmy ambasadorami Rzeczypospolitej Polskiej, bo każdy z nas, każdy żołnierz nosi orła

0: powiązań sojuszniczych jako Polski, jako kraju. A to nie jest jakieś czyjeś widzimisię indywidualne, że ja sobie tam pojadę i będę anonimowa. No właśnie nie. Właśnie my każdego dnia reprezentujemy nasz kraj na arenie międzynarodowej. I właśnie dzisiaj młode pokolenie, być może dzięki temu, że od lat polscy żołnierze są na misjach, że są postrzegani naprawdę bardzo dobrze jako profesjonaliści, to też dzięki temu mamy takie sojusze, w których jesteśmy, mamy takie pakty, czy też mamy takie organizacje polityczne, do których należymy jako Polska, właśnie dzięki temu, że nasi żołnierze prezentują się na arenie międzynarodowej na bardzo wysokim poziomie.
1: To jeszcze tak dopytam, ponieważ nasz gość, pani podpułkownik, brała udział w misjach. Czy to jest tak, że każda misja zmienia żołnierza, zmienia człowieka?
0: Myślę, że tak. Z każdą misją odkrywa się chyba coś innego. Ja po każdej misji gdzieś tam wracam spokojniejsza też do kraju, z takim spokojem na zasadzie, że po co się denerwować o jakieś głupstwa. Oczywiście po jakimś czasie to wraca i znowu szybko
1: się... Spokojniejsza w takim codziennym funkcjonowaniu, tak?
0: Tak, w takim codziennym funkcjonowaniu i wtedy na pewno bardzo mocno się docenia kraj, w którym się żyje. Czyli ja uważam, że Polska jest bardzo dobrym krajem do życia, bardzo bezpiecznym i krajem, w którym po prostu dobrze się żyje, że jeżeli się pojeździ trochę po świecie, czy to na misje, czy na różnego rodzaju, nie wiem, nawet w czasy po prostu osoby i wyjdzie się poza hotel, czy tą strefę turystyczną, to można naprawdę bardzo dużo zaobserwować, jaka jest bieda na świecie, jak ciężko ludziom się żyje, a my często o tym po prostu nie myślimy i nie doceniamy tego, w jakim kraju żyjemy i tego, co mamy na co dzień.
1: Co możemy życzyć weteranom z okazji ich święta?
0: Myślę, że przede wszystkim pokoju i spokoju, bo dzisiaj ten pokój jest bardzo ważny, czy to pokój w kraju, czy po prostu w naszych rodzinach, czy też na świecie, no bo jesteśmy w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o geopolitykę, że po prostu jest bardzo trudno, ale to, czego życzy się żołnierzom wszystkim, to oczywiście żołnierskiego szczęścia. Natomiast ja myślę, że takim najlepszym życzeniem, czy też spełnieniem życzenia będzie to, kiedy po prostu zwyczajnie komuś na ulicy, kogo zobaczymy w mundurze, podziękujemy za jej i jego służbę i to będzie taki najlepszy wyraz naszej wdzięczności i uznania.
1: A rodzinom weteranów, o których tyle mówiliśmy?
0: A rodzinom to myślę, że dużo trzeba życzyć cierpliwości i wytrwałości, ale też wyrozumiałości, ponieważ tak jak mówię, no życie na misji jest troszkę inne i też ktoś, kto nie był, może mieć czasem problem ze zrozumieniem tej drugiej strony, więc ta wzajemna wyrozumiałość i życzliwość jest bardzo ważna i myślę, że takiej cierpliwości też trzeba życzyć rodzinom, żeby po prostu mogły się zawsze odnajdywać w tej sytuacji po powrocie do kraju.
1: A jeszcze na koniec zapytam, ci, którzy może gdzieś czują w sercu, mówię teraz o młodych ludziach, tak? O ludziach, którzy może są przed taką decyzją albo chcą ją podjąć, wstąpienia do wojska. Tutaj mamy osobę z iluletnim już doświadczeniem? 17-letnim doświadczeniem. No tu piękna historia też inspiracji Karolem Wojtyłą seniorem, czyli ojcem późniejszego papieża Jana Pawła II. Jak zachęcać młodych ludzi? Czy faktycznie trzeba ich zachęcać? Jak to teraz ci młodzi z tym wstąpieniem do wojska i poczuciem takiej misji?
0: Myślę, że tutaj przede wszystkim wychodzą takie wartości nasze rodzinne, które mamy z czasów dzieciństwa, z czasów szkolnych. I jeżeli ktoś z młodych ludzi zastanawia się po prostu nad tym, czy warto wstąpić do wojska, czy warto założyć mundur, to na pewno tak, ale też można skorzystać z różnego rodzaju oferty szkoleniowej dla tych, którzy jeszcze się wahają, ponieważ nadchodzą wakacje, są różnego rodzaju programy, jak właśnie wakacje z wojskiem, jak edukacja z wojskiem, jak programy takich szkoleń jednodniowych, właśnie przygotowania, powiedzmy, wojskowego, chociaż w jeden dzień, no to nie przygotujemy się, ale chociaż taką namiastkę wojska można po prostu tego doświadczyć i do tego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. A tych, którzy również pracują, czy też mają inne plany, no to zachęcam do tego, żeby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ można łączyć teraz, no wojsko daje takie możliwości, że można łączyć służby.

0: służbę ze swoją pracą zawodową, więc naprawdę jest bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o służbę wojskową. A młodzi, cóż, no po prostu ja uważam, że czasem otwierają się drzwi przed nami i trzeba przez nie wejść, zobaczyć, co za nimi będzie, podjąć to ryzyko, a później zawsze można zrezygnować, wrócić,
1: jak czy się też trochę obrać, bliżej pozna,
0: obrać inną tak. ścieżkę. Natomiast ja nie żałuję, że właśnie przez te drzwi weszłam i że założyłam mundur żołnierza Wojska Polskiego, ponieważ jest to ogromny zaszczyt i honor.
1: Więc panie też są mile widziane. Moim państwa gościem była podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dziękuję bardzo za rozmowę i wszystkim weteranom życzymy żołnierskiego szczęścia, bo 29 maja właśnie będziemy obchodzili święto weterana. Za chwilę po 21 rozmowa z Sylwią Kalmus-Samsel i będziemy rozmawiać o macierzyństwie, też macierzyństwie dziecka niepełnosprawnego. Dzisiaj dzień mamy, także zostańcie państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kochana, zaraz dzień mamy.
5: Znowu?
4: No, pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
5: Ja zamówiłam odlot.
4: Hola, hola, w twoim wieku?
5: Na odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
6: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantor Conti.pl.
0: Po reklamie.

0: ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Plus. Rozmawialiśmy o Dniu Weterana przed chwilą z naszym gościem, że to niezwykła misja, to jest też służba, no i myślę, że też powołanie. Ale dziś mamy wyjątkowy dzień i nie sposób, abyśmy nie porozmawiali o mamach w tym pięknym dniu, w Dniu Mamy. Ze mną gość szczególny, ponieważ Sylwia Kalmus-Samsel to mama Marcela, była wójt gminy Stara Dąbrowa, dziś zastępca burmistrza Chociwel. Kobieta, która od lat działa skutecznie w samorządzie, ale przede wszystkim jest mamą dziecka z niepełnosprawnością. Witam cię bardzo serdecznie, Sylwia, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich.
1: Ja tak pozwalam sobie ciepło przywitać moją rozmówczynię, ponieważ kilka lat temu Sylwia rozmawiała ze mną do książki Samorząd na obcasach. To jest historia o kobietach, które działają w samorządzie, pełniąc funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Stąd właśnie podkreślam też tę rolę samorządowca, ale tutaj w bardzo naturalny sposób wyszła nam piękna historia również o mamie, która przeżywa bardzo różne wyzwania, trudności, ale też piękne chwile związane właśnie z macierzyństwem, kiedy dowiaduje się o tym, że jej ukochany syn jest dzieckiem, które ma pewne deficyty, jeśli chodzi o zdrowie. I chciałam od razu zapytać się o ten moment pierwszy, kiedy dowiedziałaś się, usłyszałaś diagnozę dotyczącą Marcela, że właśnie twoje dziecko będzie dzieckiem, jest dzieckiem niepełnosprawnym.
2: Tak, to był dla mnie wtedy ogromny szok, dlatego że tak naprawdę przez całe życie jakoś się bardzo dobrze układało, ale też byłam osobą taką aktywną i zawodowo i byłam, jak ktoś mówi, wysportowana wtedy jeszcze. No i prowadziłam takie normalne życie, więc nie przypuszczałam, że może mnie spotkać taka sytuacja, że urodzę syna z niepełnosprawnością. Zresztą nawet gdy to się dowiedziałam, to nie do końca myślę, że wtedy wierzyłam w to, że moje dziecko będzie chore, moje dziecko będzie z jakimiś trudnościami. W ogóle nie dopuszczałam do siebie takiej myśli. No i tak naprawdę od pierwszego dnia zaczęła się walka o jego życie i zdrowie, więc robiłam chyba z moim mężem wszystko, co mogliśmy, żeby być tu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Ale słowa pierwsze, które do końca życia zapamiętam, pewnej pani doktor, która powiedziała po prostu, no niestety, nic się z tym nie da zrobić, no trochę będzie to takie warzywo. Miało nie chodzić, miało nie widzieć, miało nie słyszeć, a tak naprawdę potoczyło się inaczej. Myślę, że to była ogromna nasza walka o jego zdrowie, ale też to, że nie do końca wierzyliśmy, że może nas to spotkać, więc cały czas walczyliśmy o to, żeby nasz syn był w pełni sprawny na tyle, ile możemy to osiągnąć. Dzisiaj myślę, że nam się to już udało, chociaż kolejne etapy przed nami i kolejne wyzwania, ale wtedy było naprawdę bardzo ciężko. Mój syn ma zespół Czerdża. Jest to syndrom wielowadzia, nie dosłyszy, jest tak naprawdę głuchy, implantowany, niedowidzi, wada serca, dodatkowo jeszcze ma stwierdzony autyzm.
1: Tak, jednym tchem to wymieniłaś, wypowiedziałaś. Ja dopowiem, o czym będziemy jeszcze później rozmawiać, że Marcel już skończył 18 lat i za rok planuje przystąpić do matury, ale zanim o tym, to jeszcze wróćmy do tych początkowych chwil, bo de facto ciąża przebiegała raczej bezkolizyjnie i tak naprawdę dopiero kiedy Marcel się urodził, to tutaj pojawiła się ta szokująca diagnoza, może dopiero najpierw szukanie jeszcze tej diagnozy, o co w ogóle chodzi?
2: Tak, właśnie było. Ja powiem szczerze, że ja do 8 miesiąca ciąży pracowałam, normalnie chodziłam do pracy. Jeszcze pamiętam, byłam na targach Polagra z moją firmą, wystawialiśmy się, więc absolutnie nie miałam żadnych trudności. Poza tym, tak naprawdę nawet jak Marcy się urodził, to były te czasy też, gdzie było tylko 3 miesiące macierzyńskiego, więc ja po 3 miesiącach wróciłam normalnie do pracy i pracowałam i tak naprawdę moja mama tutaj spełniła też bardzo dużą rolę, dlatego że mi pomagała, bo Marcel był cały czas, można powiedzieć, w szpitalu, więc mama była w dzień, ja po pracy wsiadałam w samochód i jechałam o 40 kilometrów od mojej miejscowości do Szczecina, po prostu zostawałam z synem na noc, rano się budziłam, wstawałam, myłam i jechałam do pracy. Tak naprawdę w mojej pracy, gdzie był to Urząd Miasta wtedy w Stargardzie, nie do końca wszyscy wiedzieli, że ja mam takie trudności, bo też nie ukrywam, wtedy się akurat jeszcze bałam tego powiedzieć, dlatego że byłam na okresie próbnym. Poza tym to była nowa dla mnie praca. Dodatkowo jeszcze to były też właśnie te czasy, że jak ja startowałam do konkursu, do Urzędu Miasta, to było 30 osób na miejsce, więc wtedy dostałam się i bardzo cieszyłam się z tego, że mam stałą pracę i właśnie mam ubezpieczenie, więc to było dla mnie wtedy najważniejsze, żeby mieć ubezpieczenie, żeby leczyć syna. Więc to był naprawdę ogromnie trudny czas, tak naprawdę z mojej tej sytuacji, to gdybym nie prowadziła takiego, jak to się mówi, dzienniczka dziecka, bo wtedy musiałam wszystko zapisywać, kiedy Marcel zaczął chodzić, kiedy pierwsze słowa było, bo to wszystko było opóźnione i było bardzo ważne, aby lekarze byli na bieżąco, kiedy to się dzieje, bo dodatkowo Marcel jeszcze miał bardzo mocno obniżone napięcie mięśniowe i potrzebna była wczesna rehabilitacja, więc tego naprawdę było dużo. My mieliśmy zajęcia tak naprawdę codziennie, dodatkowo szpitale, diagnoza i ta tak naprawdę prawdziwa diagnoza to tak pojawiła się dopiero 4 lata temu. Ten spokój taki, że dostałam informację, która tak naprawdę uspokoiła mnie jako mamę, że Marcel będzie mógł sam funkcjonować i już nic mu się tak naprawdę dodatkowo nie przytrafi. Wszystko, co już mógł dostać, tego, co nie powinien mieć, niestety już ma, ale już nic nowego się nie pojawi. Więc te 4 lata temu to był takim dobrym dla mnie okresem i informacją, że mogę układać to na nowo i miejmy nadzieję, że nam się to dalej uda.
1: No, ale znowu przeskoczyliśmy w tej historii już do bardziej współczesnych lat. Ja jeszcze wrócę do tych początkowych momentów, bo był też na początku taki przekaz ze strony lekarzy, że oni w zasadzie nie dawali szans na przeżycie Marcelowi, a potem uznali, że nie będzie słyszał i też w konsekwencji nie będzie mówił. Ty i twój mąż podjęliście tutaj bardzo taką wręcz walkę, byliście bardzo zdeterminowani, żeby tak nie było.
2: Oj, to było bardzo duże wyzwanie, tak wspominając to w tym wszystkim, to trafiliśmy w swojej historii na wspaniałych ludzi, zarówno lekarzy, terapeutów i osoby nawet znajome, przyjaciele, którzy się nam znaleźli i w danej chwili pomogli. To było też, że mój mąż w ogóle nie dopuszczał sytuacji, że moje dziecko, że nasze dziecko może nie mówić. Ja ze względu na to, że czytałam wszystko, co mogłam, studiowałam, szukałam, jak to matka i sama próbowałam diagnozować syna, wiedziałam, co go czeka, czyli bez implantu nie mielibyśmy szans tak naprawdę nauczyć go mówić, chociaż nasza pani doktor, która nam również bardzo pomogła, doktor Dąbrowska, to ona wskazała Marcela do pierwszego implantu, do Kejetan, to ona nas, można powiedzieć, zakwalifikowała do tego implantu, ale wtedy sama mi powiedziała, że na ten czas ona nie wierzyła, że się to uda, bo Marcela rokowania były bardzo, bardzo słabe. I tak naprawdę po tym pierwszym implancie Marcel nie mówił. I to trwało i trwało. Zaczęliśmy szukać przyczyny, dlaczego. No pewnie będzie tak, że jak dostanie drugi implant, no to zacznie mówić. No i niestety przy próbie wszczepienia drugiego implantu okazało się, że nie da się go wszczepić, że trzeba się wycofać, że ucho środkowe osobowe jest tak źle zbudowane, że można by było przy tym szczepieniu jeszcze uszkodzić mu nerw twarzowy, więc profesorowie się wycofali. I to trochę, można powiedzieć, trochę nas obniżyło nasze loty, nasze nadzieje. No ale usiedliśmy z terapeutami, lekarzami, powiedzieliśmy, no nie może tak być. No nie może tak być, że już tyle zrobiliśmy i dalej coś nam się nie udaje. Więc wpadliśmy na metodę wtedy oklejania wszystkim karteczkami żółtymi z napisami ściana, drzwi, łóżko, krzesło. I Marcel po prostu cały dom był oklejony, miał wtedy 3 latka i latał i zbierał te karteczki. Jak ja mówiłam, przynieś mi telewizor, przynieś mi auto, przynieś mi krzesło. I tak się zaczęło, że on pierwsze słowa zaczął mówić, no i dzisiaj mówi, tak, ale całe życie będzie się uczył, całe życie będzie rozpoznawał słowa, no bo dzieci niedosłyszące niestety muszą się nauczyć najpierw obrazu, żeby znać znaczenie tego słowa, żeby móc dalej się tym słowem posługiwać, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna lekcja życiowa, zarówno dla niego, jak i dla nas, dla otoczenia, dla nauczycieli, dla terapeutów, no i to są trudności, które będą się pojawiały do końca jego życia, bo każde słowo musi być dla niego obrazem też.
1: Czy to był ten moment przełomowy, kiedy uznaliście z mężem, że teraz to już będzie z górki, skoro ta metoda karteczkowa tych żółtych karteczek zaczynała przynosić skutki, efekty? Czy to dało wam wiatru w żagle?
2: Może powiedzieć, że tak, ale znowu pojawiła się kolejna wada. Kolejna wada, czyli niedowidzenie, bo w tym całym szoku, że walczyliśmy o jego słuch, szczerze mówiąc, nie zauważyliśmy, że nasze dziecko niedowidzi, a że organizm był tak silny, więc to jedno oczko, które tak naprawdę ma bardzo słabe widzenie, można powiedzieć, że też lekarze się dziwią, że on rozpoznaje jakieś kształty lub obrazy, bo tak naprawdę to jego oko nie powinno nic widzieć, więc też się dziwią. No, wiem, że cudów nie ma, ale jakoś w jego przypadku gdzieś to tam się pojawiło. Więc zobaczyliśmy, że nasze dziecko się obija o ściany, tak, że krzywo chodzi. Okazało się, że wystarczyło zrobić dobre badanie wzroku i założyć mu okulary, więc to jest drugie jego narzędzie do życia. Bez okularów nie jest w stanie funkcjonować, więc później była walka o wzrok. Trzeba było jedną operację przeprowadzić, drugą, trzecią. I to znowu było nasze kolejne wyzwanie. No, dużo było też takich przypadków, że dzisiaj ja to rozumiem, bo jest już stwierdzona jego choroba, jego niepełnosprawność, ale wtedy ja tego nie wiedziałam i też dzisiaj rozumiem słowa pani doktor, która powiedziała, z tego nic, może brzydko wtedy powiedziała, ale powiedziała, że z tego nic nie będzie, dlatego że to okazuje się, że te dzieci z tą wadą nie dożywają nawet 5. roku życia, bo się po prostu przez wiotkość duszą w śnie. A my z mężem nie byliśmy tego nawet świadomi, tylko po prostu spaliśmy z tym dzieckiem na siedząco, tak żeby go pionizować, bo on faktycznie się wtedy zatrzymywał i go pilnowaliśmy, więc to było... Teraz jak Państwu to opowiadam i tobie, Magda, to sobie tak myślę, że nie wiem, jak ja to wtedy zrobiłam. Ja miałam tyle siły, że dzisiaj na pewno tej siły takiej nie mam jak wtedy.
1: Siły i intuicji matczynej na pewno, no bo też mówiąc o tym, że ta diagnoza, którą dopiero poznaliście kilka lat temu, a Marcel już no jest pełnoletnim mężczyzną, no to nie wiedzieliście, tak, nawet o pewnych kwestiach, rzeczach, które dzieją się w jego organizmie, a mimo to gdzieś tam, no chyba intuicyjnie po prostu tak, pewne rzeczy się działy, tak? Jak chociażby to spanie na siedząco. My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Sylwia Kalmus-Samsel jest naszym gościem. Łączymy się z zachodnim Pomorzem, ale już za chwilę po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Buzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
3: Po reklamie.

0: ofertę studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze. Na łączeniu z nami Sylwia Kalmus-Samsel, mama Marcela, który od w zasadzie urodzenia został, diagnoza, która została wypowiedziana przez lekarzy, że raz dziecko nie przeżyje, dwa, jeśli przeżyje, to nie będzie słyszeć, ani też mówić. Finalnie dziś Marcel ma już 18 lat, za rok będzie podchodził do matury. My rozmawiamy z Sylwią, ja chciałam zacytować fragment z wywiadu, którego udzieliłaś do mojej książki Samorząd na obcasach. Powiedziałaś takie zdanie: walką mojego niepełnosprawnego syna nauczyła mnie też walki w życiu zawodowym. Nigdy się nie poddaję, bo wiem, że zawsze jest jakieś wyjście. To piękne słowa, mocne słowa, ale jak rozumiem, podszyte twoim doświadczeniem.
2: Tak, to prawda, to tak naprawdę myślę, że każdy z nas, kto przeżył coś w życiu bardzo ciężkiego, nauczyło go tego, że da się z pewnych sytuacji wyjść. Ja na swoim przykładzie i mojego syna wiem, że no chyba już gorzej nie można było spotkać takiego nieszczęścia, choć dzisiaj to nieszczęście trochę przekładam w inną stronę, dlatego że tak jak w pierwszych słowach tego wywiadu powiedziałam, że ja przez życie szłam bardzo szybko, bardzo energicznie, bez żadnych, można powiedzieć, większych przeszkód. Myślę, że ta sytuacja była też potrzebna dla mnie, żeby musiała się troszeczkę zatrzymać, chociaż w tamtym czasie absolutnie się nie zatrzymałam.
1: No właśnie, zaraz o to zapytam, tak? Bo ty jeszcze w latach 2018-2024 byłaś wójtem gminy Stara Dąbrowa. Teraz jesteś zastępcą burmistrza Chociwel. Od wielu lat działasz w samorządzie, działasz bardzo intensywnie, no a z drugiej, czy nawet z pierwszej strony, no właśnie, masz syna, który wymaga w zasadzie no permanentnej opieki, tak, i nadzoru, i też rehabilitacji, wizyt lekarskich i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, to jest zawsze intensywny plan całotygodniowy, ustalony zarówno przeze mnie, jak przez męża. Mamy od 18 lat terminy, których nie zmieniamy. Dni, które terapia jest dla nas święta i utrzymujemy te terminy. Zawsze jest to walka o to, żeby to był czwartek i poniedziałek, żeby terapia w Szczecinie była odbyta, i tak się dzieje. Naprawdę udaje nam się. Nie wiem, jak to robimy, ale udaje się. Ale to też właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, mamy wokół siebie bardzo fajnych ludzi. Oni też wiedzą, że my pracujemy zawodowo. Zresztą ja myślę, gdybyśmy nie pracowali zawodowo, to większość rzeczy by nam się też nie udało, bo jesteśmy też mocno zorganizowani osobami w pracy, ale do czego dążę? Trzeba było też pracować, żeby też jakby nie zatrzymać się na takim poziomie, że bym kiedyś powiedziała lub mój syn: mama, dlaczego czegoś dla siebie nie robię? Ja zawsze uważałam, że jeżeli ja będę też spełniona, i to moje dziecko też będzie szczęśliwe. Ja moje dziecko zawsze rzucałam, jak to się mówi, na głęboką wodę. Zawsze kazałam mu ze wszystkiego spróbować, żeby wiedział, czy on to chce robić, czy nie chce tego robić, czy może niektóre sytuacje były dla niego trudne i ciężkie, bo wiem, że też takie były. I może nieraz go przetrenowałam, przerehabilitowałam. To też może było potrzebne. Ale ja dzisiaj mamą wszystkich dzieci z niepełnosprawnością absolutnie nie mówię: nie rób tego lub nie próbuj tego. Tak rób. Jeżeli masz taką potrzebę, tak to zrób. Jeżeli tak czujesz, tak to zrób. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to się nigdy tego nie przekonasz. A co mi to wszystko dało? To, że jeżeli dzisiaj jesteśmy w pracy, że Stara Dąbrowa, w ogóle okres Starej Dąbrowy, to był tak intensywny, że moje dziecko tak naprawdę tydzień przed wyborami powiedziało do mnie: mama, ja się modlę, żebyś ty nie przegrała te wybory, bo będziesz więcej ze mną. No i tak się stało.
1: I tak się stało, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jutro Dzień Samorządu Terytorialnego. Już wczoraj o tym rozmawialiśmy tutaj na antenie, między innymi z Katarzyną Krąb, też jedną z bohaterek książki, akurat tak się nam tutaj złożyło. Ale tak, praca samorządowa jest no, niezwykle intensywną pracą i też nielimitowaną. Tutaj nie ma od czasu od 8 do 16, jeśli pełni się te stanowiska zarządcze, tak jak ty w roli wójta i też w zasadzie weekendy czy święta, to w zasadzie najczęściej dni robocze i bardzo mocno zajęte.
2: Dokładnie tak było, naprawdę. Ja jeszcze w sobie postawiłam bardzo dużą poprzeczkę. Zresztą bardzo zmobilizowałam też zespół, dlatego że ja w urzędzie jeszcze poprzednim miejskim w Stargardzie byłam od spraw pozyskiwania środków unijnych, w ogóle zewnętrznych. Więc dla mnie priorytetem było to, żeby jak najwięcej z tych środków pozyskać. Zresztą, no tu się pochwalę, no gmina Stara Dąbrowa potroiła swój budżet za mojej kadencji i to był ogromny sukces. Rozwój był niesamowity. To było takie tempo, ale też może trochę i za duże. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że powinnam trochę może mniej zrobić, może trochę spokojniej. No tak się stało, to też jakieś doświadczenie musiało się zadziać. Dzisiaj właśnie już w tej gminie Chociwel, gdzie jestem na drugim miejscu i uważam, że to jest bardzo dobra pozycja, to troszeczkę inaczej do tego podchodzę, ale też od wszystko to są ludzie. To są ludzie, którzy nas otaczają, których spotykamy, których nawiązujemy relacje. Dzięki tym osobom wokół nas tak naprawdę tworzymy to, co chcemy tworzyć. I nawet jeżeli nam się nie udaje, nawet jeżeli coś w danym momencie nie wyjdzie, to ja wiem, że to tylko chwilę trzeba odczekać, przemyśleć jeszcze raz, a to mnie nauczył mój szef właśnie z Urzędu Miejskiego Świętej Pamięci, prezydent Pajor. On zawsze mówił: nie jedno rozwiązanie, przynajmniej trzy. I tak właśnie tą zasadę trzymam do dzisiaj.
1: I ja myślę, że ta zasada jest trzymana też, jeśli chodzi o wszystkie wyzwania, schody, trudności, które razem z mężem pokonujecie, jeśli chodzi o zdrowie i funkcjonowanie Marcela. Edukacja to jest temat też, który no chyba mógłby się spokojnie nadawać na kolejny rozdział książki, czy też kolejną historię, bo edukacja dziecka niepełnosprawnego to jest chyba niesamowity challenge dla rodziców.
2: To jest ogromne wyzwanie. Znaczy ja uważam i już na wstępie przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale ja uważam, że edukacja dzieci z niepełnosprawnością w naszym kraju jest niedopracowana i orzecznictwo w ogóle jest niedopracowane i to jak ta szkoła jest przygotowywana, jak sami nauczyciele są przygotowani a do tego i czy chcą w ogóle się do tych trudności przygotować. Ja znowu powtarzam, miałam niesamowitych nauczycieli zawsze wspomagających, którzy tak naprawdę rozumieli tą niepełnosprawność i Marcela. To była taka, to do dzisiaj jest nauczyciel, który rozumie, to jest druga jakby mama jego, on potrafi się zwierzyć w szkole naszej kochanej pani i dla mnie dzisiaj, gdybyśmy nie mieli takich ludzi wokół siebie, gdyby szkoła nie była otwarta na nauczanie Marcela w taki sposób. Marcel ma dzisiaj indywidualne nauczanie na terenie szkoły. Warunki przez dyrekcję szkoły są idealnie stworzone dla niego, bo oczywiście jeszcze w trakcie się okazało, że Marcel ma autyzm. Ja to zawsze wiedziałam, ale nigdy się nad tym nie skupiałam, bo dla mnie najważniejsze było to, żeby dziecko słyszało, mówiło i widziało. To było dla mnie priorytet. A ten autyzm, że był, no to był. I tak przy okazji może ten autyzm trochę wypracowaliśmy, że on społecznie prowadzony jest dobrze i myślę, że to społeczne jego zachowanie jest coraz lepsze i relacje międzyludzkie. Ale gdyby nie nauczyciel dobry, gdyby nie pedagog bardzo dobry, gdyby właśnie pan dyrektor nie zrozumiał mojej sytuacji, no to ja nigdy, ale to nigdy naprawdę bym nie mogła mieć dziecka w ogólnodostępnej szkole, czyli liceum ogólnokształcącym o profilu turystyczno-językowym, bo to dziecko by nie dało po prostu rady bez takiego wsparcia. No na pewno ogromne wyzwanie przed nami jest matura, która niestety w tym systemie prawnym dla dzieci z niepełnosprawnością, to jest ogromne obciążenie, dlatego że tam nie ma żadnych ułatwień dla tych dzieci. Oni mają tylko wydłużony czas i pomoc nauczyciela w kwestii tego, że nauczyciel na przykład odczyta tekst danego zadania i na tym się kończy, więc nie wiem, jak to dalej będzie. Szukamy pomocy zewnętrznej, zobaczymy, jak przygotujemy Marcela do dalszego życia, no ale to jest naprawdę duże wyzwanie i duży etap, żeby do samodzielności Marcela w przyszłym jego etapie życia.
1: Ty tak trochę, mam wrażenie, opowiadasz, nie wiem, bardzo optymistycznie, bardzo jakby tutaj, że były trudności, ale udało się, tutaj kolejne się pojawiły, znowu się udało, znaleźli się ludzie, którzy potrafili pomóc. Nie wiem, czy wszyscy rodzice natrafiają na taki splot pozytywnych zdarzeń. Mam obawy, że myślę o rodzicach oczywiście z dziećmi niepełnosprawnymi, że to niekoniecznie tak się dzieje. Nawet jeśli chodzi o zdrowie, tak, i o wizyty lekarskie, tutaj często też potrzebne są środki, jakieś wsparcie, bo nie zawsze kolejka, która jest w ramach NFZ-u, no jest na tyle jakby szybka czy dostępna, że można gdzieś dane badania wykonać w odpowiednim czasie.
2: No właśnie, to jest prawda. Tak naprawdę nasz system w Polsce bardzo nas ogranicza, rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi i z ich w ogóle diagnozowaniem, bo uważam, że gdybyśmy wszyscy popracowali nad tym, że diagnoza jest najważniejsza, a później jakby kumulowanie wszystkich środków w jak najniższym wieku, jak najmłodszym wieku na to, żeby to dziecko doprowadzić do takiego poziomu życia i zdrowia, aby w przyszłości było łatwiej. My mieliśmy taką sytuację, że wiele lat pracowaliśmy wcześniej w Niemczech, mieliśmy jakieś swoje oszczędności, mieliśmy nieruchomości, które odziedziczyliśmy i tak naprawdę wszystko sprzedaliśmy. Jak Marcel się urodził, sprzedaliśmy wszystko, zostawiliśmy jeden samochód i stary poniemiecki dom, który dopiero kupiliśmy do remontu. I tak funkcjonowaliśmy. Gdybyśmy nie mieli tych pieniędzy, nie sprzedalibyśmy nieruchomości i oszczędności, nie wzięliśmy by jeszcze kredytu, zresztą też nasi przyjaciele akurat wtedy z Niemiec nam pomogli, to my nie zrobilibyśmy postępu takiego z Marcelem, bo my jeździliśmy do wszystkich ośrodków, do wszystkich lekarzy możliwych. To były zawsze wizyty, pierwsze wizyty były zawsze prywatne, bo trzeba było najpierw poznać, zobaczyć, wysłuchać, pojechać do kolejnego, żeby to porównać, czy idziemy w tym kierunku, czy w tym. Już nie mówię o sprzęcie rehabilitacyjnym, to jest już w ogóle fenomen. Dostajemy procesor mowy, czyli do implantu, urządzenie trochę wygląda jak aparat słuchowy, który jest dzisiaj warty, nie wiem, z 50 tysięcy. Trzeba go ubezpieczyć właśnie od kradzieży, od zgubienia. To jest koszt roczny około 1000 zł. Do tego baterie czy akumulatory to są już rzeczy w 1000 zł. Naprawdę jest trudno o ten sprzęt zabiegać, jest trudno z dostępem. Procesory są wymieniane co 5 lat tylko, a one mogą, przecież to jest narzędzie do życia takiego dziecka. Jak on nie ma tego narzędzia, to on nie słyszy. Jak nie słyszy, to nie mówi. Jak nie mówi, to się nie rozwija.
1: Tutaj tu postawimy przecinek, a za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie Sylwia Kalmus-Samsel, mama Marcela, który od urodzenia boryka się z tym raz, że miał być dzieckiem niesłyszącym i niemówiącym, ale ogromna determinacja rodziców i myślę też siła Marcela doprowadziły do tego, że za rok będzie przygotowywał się do zdania matury. Chciałam jeszcze podpytać o ten moment przejścia, kiedy dziecko jest niepełnosprawne i wiadomo, że to wiąże się z rehabilitacjami, bardzo częstymi wizytami u lekarzy, z różnymi specjalistami. W momencie, kiedy przekracza ten próg 18 lat, można powiedzieć, że wszystko zaczyna się od nowa. Trzeba na nowo zapisać się do poradni, trzeba na nowo zgłosić się w różne miejsca, ponieważ z dziecka staje się osobą dorosłą. Jak to wygląda w przypadku osób z niepełnosprawnością?
2: No i ten etap okazał się kolejnym schodem milowym w naszej historii. Pomyślałam, że już wszystko przeszliśmy, wszystko przetrenowaliśmy, wiemy, jak posługiwać się właśnie też i w urzędach, i w formularzach. Okazało się, że kolejne ściany, kolejny etap, bo tak jak powiedziałaś, dzisiaj Marcel ma skończone 18 lat w kwietniu, więc wszyscy jego lekarze, jakby z grupy lekarzy dziecięcych, zakończyli już u niego leczenie, no i musimy się przepisać do lekarzy już dla dorosłych. Co wiąże się, że musi być to skierowane, jest zarejestrowane do specjalisty, a że tych specjalistów Marcel ma stałych 8 lekarzy, więc nas czekają lekarze. Na przykład kardiolog dla osoby z wadą serca, musi być to klinika, no to mamy termin za rok, w przyszłym roku. Kolejny neurolog, kolejny okulista, kolejny, bo też wada wzroku, więc musi być w klinice. To wszystko są terminy, więc tak naprawdę to nie jest takie łatwe przejście, tylko budowanie na nowo jakby relacji między lekarzem a pacjentem, czyli nowa historia, nowe terminy, nowe może terapie, tego jeszcze nie wiemy. Dopiero jednego lekarza w tym dorosłym jego etapie jakby odwiedziliśmy i przeszliśmy. To jest naprawdę duży wysiłek, bo niestety przez ten rok będziemy musieli korzystać z opieki prywatnej, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby rok czekać na NFZ. I to jest duża trudność. Kolejna trudność to ZUS, którym złożyłam wniosek o rentę socjalną, ponieważ Marcel jest niepełnosprawny od urodzenia. No i moim zdaniem przyszliśmy pierwszą komisję, gdzie orzecznik orzekł, że jest niepełnosprawny od urodzenia, ale ZUS zaskarżył tą decyzję, że nie do końca się jakby z tym zgadza, że może, nie wiem, czy funkcjonować, bo tam samodzielnie, bo tam takiego opisu do szczegółowego nie było. Wiem, że była już druga komisja, ale nie mam jeszcze decyzji, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale to są kolejne kroki milowe, wypełnianie formularzy, oświadczeń, dziecko, które musi się podpisać, tak naprawdę mój syn powinien sam wypełnić te dokumenty i je złożyć. Jak dziecko, które jest z niepełnosprawnością właśnie słuchową i nie zna, tak naprawdę większość z nas pełnosprawnych nie rozumie formularzy urzędowych, to jak takie dziecko ma samo to przeczytać i podpisać i powiedzieć, że wyraża na coś zgodę. Nie jesteśmy systemowo jakby przygotowani dla osób z niepełnosprawnościami. Ja wiem, że urzędnikom nieraz jest trudno, może się pochylić nad takimi problemami, ale naprawdę jak ja sobie z pewnymi rzeczami nie mogłam poradzić, to ja sobie wyobrażam, jak pani mama przyjeżdża gdzieś z końca powiatu i ma całą wycieczkę, bo musi autobusem przyjechać do takiego ZUS-u, wypełnić dany załącznik, a pani w okienku jej mówi, wie pani, ale nie ma pani tego, a w ogóle to syn powinien to podpisać, bo on już jest pełnoletni, a on i tak tego nie rozumie. I tak tego nie rozumie i to jest po prostu zderzenie z taką ścianą. Ja przeżyłam wtedy, powiem wam, szok, totalny szok.
1: Ja domyślam się, że ty na przestrzeni też no, tych wielu, wielu lat już od urodzenia miałaś do czynienia wielokrotnie z rodzicami, którzy też borykają się z różnymi przeszkodami, problemami, czy to właśnie w urzędach, czy chociażby z dostaniem się do lekarza, czy z systemem edukacji. Co według ciebie jest teraz może takie najbardziej kluczowe, czego najbardziej potrzebują dziś rodzice dzieci z niepełnosprawnościami?
2: Informacji, pełnej informacji i pomocy właśnie w załatwianiu takich spraw, bo tak naprawdę my, rodzice dzieci niepełnosprawnych, to my się edukujemy między sobą, czyli tak zwane jest doradztwo na forach rodziców, na forach danej niepełnosprawności, bo dzisiaj dzięki takim forom to możemy właśnie sobie powiedzieć: słuchaj, idź tam, zrób to, złóż taki wniosek, pamiętaj, żebyś wzięła jeszcze dodatkowo to i to, bo jak nie pójdziesz, to jak nie weźmiesz tego nie zrobisz. Dojazdy dzieci do szkół, samorządy, złóż wniosek, bo twoje dziecko przysługuje mu zwrot opłaty za dojazd do szkoły. My się doradzamy. Naprawdę mam dużo przyjaciółek dzisiaj, które mają dzieci z niepełnosprawnościami i my same sobie doradzamy. Ja nigdy nie jeździłam na przykład pociągiem i nie korzystałam z ulgi dla dziecka i opiekuna. I tak naprawdę ostatnio moja właśnie przyjaciółka powiedziała: ci się należy, jedziesz właśnie na terapię, więc należy ci się bilet taki. Jest za mało informacji. Tak naprawdę musimy je szukać sobie. Nie mamy takich, uważam, że powinny być poradniki, ale też powinni urzędnicy być dodatkowo przeszkoleni. Tak kiedyś miało być, przecież mieli być tłumacze języka migowego, miały być pętle. Nie wszystkie urzędy te wytyczne spełniają z uwagi na to, że cały czas brakuje środków na to, aby te urzędy przystosować. Również samo to, że tak naprawdę urzędnicy, jeżeli się z taką sytuacją nie spotkali nigdy w życiu, to jej po prostu nie rozumieją. I to też jest zrozumiałe, że oni mogą tego nie rozumieć. Ale też nieraz brakuje trochę empatii. Przecież już osoba, która przychodzi i ma problem naprawdę życiowy i ma stres w domu i dziecko choruje, bo te dzieci przeważnie jeszcze są obciążone różnymi dodatkowymi chorobami, no to ta osoba już naprawdę tyle przeszła, że prosi tylko o to, żeby dodatkowo coś dostać dla dziecka. Nie po to, żeby się wzbogacić, bo taka rodzina nigdy się nie wzbogaci, bo wszystkie pieniądze i tak kumuluje na to, żeby poprawić byt i zdrowie i życie swoje dziecko. Jest naprawdę ciężko i uważam, że chociaż już dzisiaj na tych forach właśnie rodzice bardzo się wspomagają, wymieniają poglądami. I swoimi informacjami już jest coraz lepiej, ale kiedyś znaleźć taką informację było naprawdę bardzo ciężko, chociaż nawet ja jako dzisiaj urzędnik też jak jestem w szkole gdzieś, jak widzę, że mama ma dziecko niepełnosprawne, to się pytam, czy ma pani orzeczenie, czy złożyła pani orzeczenie, czy ma pani pełną dokumentację, czy pilnuje pani tej dokumentacji w ciągu roku, czy ją pani odświeża, bo to jest wszystko ważne dla dziecka. Gdy dzisiaj pani o to zadba, to kiedyś będzie pani łatwiej, żeby dane świadczenie nawet dla dziecka pozyskać na jego dalszy rozwój. Zawsze mówię, że każde dziecko niepełnosprawne niestety jest inne. Nie możemy ich szablonować. Nie możemy zrobić, że dzisiaj jedynka będzie taka, dwójka będzie taka, trójka będzie taka. Nie, nigdy jest. Każde dziecko jest inne.
1: Tak, jak
2: nawet
1: i dzieci pełnosprawne. To chciałam powiedzieć, że każde jest inne, ale dużo mówiłyśmy o tych trudnościach, o tych przeszkodach, bo faktycznie no, każdy dzień to jest nowe wyzwanie, ale na pewno są też radości z bycia mamą dziecka niepełnosprawnego. Czy ty masz takie chwile, takie momenty, no, które, nie wiem, tak bardzo rezonują ci w sercu, bo rozumiem, że nigdy nie chciałabyś już tej sytuacji zamienić na jakąś inną.
2: Znaczy moje dziecko jest na tyle szczere, uczciwe i nie potrafi kłamać, że ja się po prostu, jest moim największą oceną życiową. On po prostu mówi, jak jest coś nie tak albo

0: on jeszcze jest mistrzem geografii, nie zagnie go nikt w tej branży. Jest językowcem, co dziwne jest, bo nie słyszy, nie wiem, jak on się uczy tych języków.
1: Niesamowite.
0: Ale się uczy. No i na przykład będąc na lotnisku, bo właśnie dziecko niedowidzące, ale też niedosłyszące, dziecko jest super, bo czyta szybko piktogramy wszystkie jakieś, więc ja mogłabym być właśnie niewidomą osobą, a na pewno bym wyszła w 3 minuty z lotniska, bo on by mnie tak poprowadził. Więc no fajne, z Marcelem, no może jedna wada, nie do końca powinien być zawsze tak szczery, jak jest. Może to nie jest.
1: No tak.
0: Nie zawsze byśmy chcieli słyszeć to wszystko, co on tak szczerze nam mówi. No ale jest, nie, dzisiaj jest, powiem tak, dzisiaj jest bardzo dobrze, żeby nie zapeszyć tego. To jest bardzo dobrze i cieszę się, że jest mądrym, fajnym, dorosłym już facetem, no co
1: no
0: można
1: tak,
0: powiedzieć.
1: 18-latek, więc co my tutaj, tak, to już jest Marcel, to nie jest już Marcele, ten malutki, ale mówisz o jego pasjach, ma jakieś marzenia, może podróżnicze, skoro geografia, języki obce są mu bardzo bliskie?
0: No tak, jego pasja, jego marzenie to jest Finlandia, nie wiem dlaczego, bo tam jest zimno i ja tam na pewno nie pojadę, to już mu powiedziałam, ale on chce tam mieszkać, on chce tam studiować, uczy się fińskiego sam, samodzielnie. Ja nie wiem, jak to będzie, jak to się potoczy, ale jeżeli ma takie marzenia, ja zawsze mówię, trzeba je spełniać. Ja też jako młoda dziewczyna wyjechałam jako opiekunka, jako operbecin do Niemiec i uczyłam się języka, też go nie umiałam, a pojechałam, więc jak sobie będzie chciał, to tak zrobi. I trzymam za niego kciuki, żeby mu się te marzenia spełniły.
1: Z czego jesteś najbardziej dumna jako mama Marcela?
0: Z tego, że jest tu, gdzie jest, czyli że jest w liceum, że tak naprawdę wszyscy nam odradzali, że Marcel sobie nie da rady. Tylko
1: i to
0: jeden...
1: już chyba od początku odradzali różne rzeczy.
0: Tak, a ja też skorzystałam z prawa mamy wtedy i powiedziałam, to mama decyduje, w jakiej szkole będzie dziecko, a nie nauczyciel, nie jakaś osoba decydująca, to czy pedagog, czy psycholog, tylko rodzic, więc ja się wtedy bardzo uparłam. No i może to była słuszna decyzja, bo dzisiaj jest w 3 klasie, średnia wychodzi mu 4-3, jak patrzę. No nie jest źle. Są trudności, bo tak jak powiedziałam, to nie zawsze było tak łatwo i tak pięknie, bo to trzeba było wszystko poukładać na zasadzie takiej wytłumaczyć, jakby pokazać, co można, co nie można, bo jak powiedziałam, on jest jeszcze autystą, który nie do końca czyta emocji czyichś gestów. Z jednej strony fajnie, bo też bym chciała nieraz nie odczytać danego gestu albo danej mimiki. No i to było trudne, ale myślę, że to nam się udało i oby jeszcze przeszedł tą maturę na zasadzie takiej, bo właśnie co będzie, jak nie będzie, nie zda matury, to będzie kolejny etap naszego życia i będziemy myśleć, co dalej z tym zrobić. Ale jak będzie chciał wyjechać, musi spróbować, musi to poznać i moja mama mi dawała zawsze wolną rękę, dlatego ja myślę, że oczywiście będę go obserwować i gdzieś będę tam czuwać, ale chciałabym, żeby spełniał swoje marzenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze korzystając z tej okazji, to życzę Tobie, Sylwia, wytrwałości, no i też takiej siły dalej niegasnącej w spełnianiu marzeń Marcela, ale też siłę do tych pokonywania wyzwań, również dla Twojego męża, którego też serdecznie pozdrawiamy.
0: Dziękuję.
1: I z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom, które nas słuchają, mamom dzieci niepełnosprawnych, które mają na pewno niewyobrażalnie dużo większe trudności niż no, mamy dzieci w pełni zdrowych. To właśnie takiej siły, mocy, takiego wsparcia i mam takiej nadziei, żeby też nie tracić nadziei, kiedy może jest bardzo ciężko, ale można pokonywać przeszkody, można góry przenosić, ale też trzeba szukać tej pomocy, tak jak opowiadałaś, Sylwia, żeby nie być w tym samym, a wszystkim mamom też, które nas słuchają, no pięknego jeszcze przeżywania końcówki tego Dnia Mamy i żeby w zasadzie ten Dzień Mamy trwał przez cały rok.
0: Jak jeszcze tylko mogę dodać, to ja wszystkim mamom dzieci z niepełnosprawnością życzę wytrwałości i zawsze zaświeci to słońce. Pamiętajcie, zawsze będzie dobrze, tylko trzeba troszeczkę odczekać.

0: spotkać. A że jestem samorządowcem, to wszystkim urzędnikom, koleżankom, kolegom, samorządowcom po prostu życzę wytrwałości i dobrych ludzi wokół. I będzie dobrze.
1: Sylwia Kalmus-Samsel, mama Marcela, była wójt gminy Stara Dąbrowa, a dziś zastępca burmistrza Chociwel była moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. A Państwa zapraszam po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w Dniu Matki rozmowa o zawierzeniu Maryi i cudownym uzdrowieniu. Gośćmi będą Maria Emanuel Dziemian, liderka Bractwa Najświętszej Maryi Panny, autorka książki Moc Zawierzenia, i Aneta i Krzysztof Gawrysiakowie, bohaterowie książki. Ja już kłaniam się serdecznie. Serdecznie pozdrawiam również moją mamę Zofię z Częstochowy i życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna, bilety muzyczny.org.
0: Po reklamie.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Paweł Krzemiński, kłaniam się, dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które potrwa jak zwykle przez najbliższe 2 godziny do 1 w nocy. Nocne światło od poniedziałku do czwartku, drugie wydanie w tym tygodniu, jeszcze 2 wieczory przed nami. Dzisiaj, jeszcze przez ostatnią godzinę tego dnia, Dzień Matki. Jeżeli ktoś zapomniał, to niech natychmiast naprawia ten błąd. A my w związku z tym też w Dniu Matki o najlepszej matce będziemy rozmawiać. O tej, do której można się udać ze wszystkimi swoimi najtrudniejszymi nawet sprawami. O mocy zawierzenia. O mocy zawierzenia nie byle komu, bo Najświętszej Marii Pannie, Królowej Polski i jej sercu. Sercu kochającemu swoje dzieci. Goście programu. Pani Maria Emanuel Dziemian z Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, autorka książki Moc Zawierzenia. Witam panią, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak.
3: Dobry
1: witam
3: wieczór.
1: Państwa, dobry wieczór. Wieczór. Małżeństwo, którego świadectwo jest jednym z licznych, które znalazły się w tej książce. Jak rozumieć to zawierzenie, o którym pani pisze?
2: Zawierzenie to jest po prostu powierzenie moich spraw trudnych Maryi, jej niepokalanemu sercu. My często mamy sprawy, które dla nas są bardzo zawiłe, których nie rozumiemy, a niekiedy nawet nie widzimy wyjścia z sytuacji. I tutaj, tak jak Matka Boża powiedziała Fatimie, moje niepokalane serce zatriumfuje. I ta książka to w zasadzie jest tak o triumfach jej niepokalanego serca, o spełnieniu się tej obietnicy, które nam dała ona w Fatimie. My mamy naszą Fatimę, czyli Jasną Górę, naszą stolicę duchową Polski. Tam jest nasza królowa, królowa Polski. No i tam przebywają jej dzieci już ileś set lat. I dlatego tam są zawsze w pierwszą sobotę miesiąca są zawierzenia jej niepokalanemu sercu. No i ta książka jest takim zbiorem, czy w zasadzie takim świadectwem o działaniu Boga współcześnie, którego nie trzeba szukać w jakichś książkach historycznych gdzieś tam kiedyś dawno, dawno temu, że jeździmy po kościoła i słyszymy, że ileś set lat temu było takie czy inne uzdrowienie. Tylko to się dzieje codziennie w zasadzie, a przede wszystkim co miesiąc mamy prawie po 20-30 świadectw osób, które po zawierzeniu jakieś sprawy trudne im się rozwiązały. Takie po ludzku niemożliwe. No i to jest ta książka. To jest ten owoc miłości Maryi do nas.
1: Państwo jesteście, no właśnie, świadkami tego, co daje zawierzenie. Jak to się stało, że państwo trafiliście przed obraz Maryi na Jasną Górę?
4: To jest bardzo ciekawa historia i taka niesamowita, ponieważ do Częstochowy zaprosił nas w czasie spowiedzi kapłan, który udzielał mi spowiedzi w tamtym czasie po operacji, przed operacją mojej trzeciej córeczki. I zaprosił nas, abyśmy zapamiętali Częstochowa, Jasna Góra, trzeba zawierzyć się niepokalanemu sercu Maryi. I to był bardzo ważny moment, kiedy zdecydowaliśmy się w inny sposób niż do tej pory pojechać i zawierzyć bardzo trudną sytuację, która zaskoczyła nas, całą naszą rodzinę, właśnie Maryi.
1: A co to za sytuacja?
3: Tak jak powiedziała żona, my jesteśmy rodzicami trójki dzieci. I nasza najmłodsza córeczka Marysia urodziła się z taką bardzo poważną wadą czaszki. Ta wada nazywa się kraniostenozą. Jest to wada polegająca na tym, że szwy czaszki, które u normalnych dzieci są niezrośnięte, co jakby daje możliwość dziecku przejście przez drogi rodne. W przypadku Marysi część tych szwów była zrośnięta, co jakby cementowało całą czaszkę i powodowało jej nienaturalny, jeżeli chodzi o kształt, rozrost. Dzięki tutaj akurat mamie żony udało nam się tą wadę bardzo szybko zdiagnozować, co w Polsce nie jest takie rzadkie, diagnozowanie tych wad. No i zaczęliśmy, to jest długa historia, więc ja ją bardzo pokrótce na tym etapie streszczę, natomiast zaczęliśmy szukać pomocy. Byliśmy zaskoczeni, dwójka naszych innych dzieci, chłopców jest zdrowa, więc w związku z tym ta pierwsza sytuacja, kiedy pojawiło się dziecko, które jest dotknięte chorobą, była dla nas ogromnym szokiem, więc zaczęliśmy szukać po prostu pomocy wśród lekarzy. No i też po drodze, że tak powiem, natrafiliśmy do najlepszego lekarza, do Maryi, i ta cała sytuacja jakby zakończyła się pozytywnie. Zaraz opowiemy, rozumiem, o większych szczegółach. Natomiast właśnie dowiedziawszy się o tym, że jesteśmy dotknięci tą trudną sytuacją choroby Marysi, zaczęliśmy szukać pomocy. Zarówno wśród ludzi, jak i właśnie pomocy wśród nadprzyrodzonej u Boga i Maryi.
1: Rozumiem, że trafiliście Państwo na Panią Marię.
4: Dokładnie tak.
1: Jak to było?
2: Po prostu przyjechali na zawierzenie. Ktoś, poczta pantoflowa Matki Bożej jest bardzo sprawna. Zresztą ksiądz, który przysłał tutaj Krzysia i jego żonę na zawierzenie, no też był na zawierzeniu. Widział różne sytuacje. No i przyjechali po prostu na pierwszą sobotę miesiąca, bo zawsze w pierwszą sobotę miesiąca mamy na Jasnej Górze zawierzenie Niepokalanym Sercu Maryi Królowej Polski. I to już jest tak od ponad 15 lat. To jest takie trochę dzieło Matki Bożej, takie troszeczkę zakryte, ale kto ma się dowiedzieć, to się dowie. No i tak oni trafili. Jeszcze spotkaliśmy się w takiej trudnej sytuacji, no bo jednak widzi dzieciątko, którego głowa rośnie nie tak, jak być powinna, tylko długa, i w zasadzie można wyczekiwać tego, że mózg zostanie zmiażdżony przez czaszkę, zdeformowane. No to dla mnie by też to było trudne, ale ja z kolei uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Pana Boga. I ze względu na to, że znam, czy mam wrażenie, że znam, jak to Matka Boża potrafi wyprosić różne rzeczy niemożliwe, to tak jak tak mówiłam, że no zawierzcie Maryi, jak to będzie jej dziecko, tak znam życie, to ona to przeprowadzi w jakiś sposób. No i takich świadectw mamy bardzo dużo, no ale tutaj jest takie, powiedzmy, szczególne, no bo to jest właśnie tu, stąd, z Warszawy, nie?
1: Mówiła Pani o świadectwach działania Boga i o tym, że Pan Bóg, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale właśnie dlaczego do Maryi się zwracamy?
2: Dlatego, że Maryja jest, w ogóle to tysiąclecie teraz jest oddane Matce Bożej. Maryja jest pośredniczką wszelkich łask. Maryja powiedziała Fatimie, moje niepokalane serce zatriumfuje. 25 marca 1984 roku ojciec święty Jan Paweł II wreszcie zawierzył świat i Rosję tak, jak Matka Boża prosiła Fatimie. I my byliśmy świadkami upadku komunizmu, upadku muru berlińskiego. Więc to są takie potężne struktury zła, o których Matka Boża w 1917 roku przestrzegała i prosiła, aby zawierzyć Rosję i świat jej niepokalane sercu, aby ochronić nas przed tym złem. I skoro takie struktury zła, tak skomplikowana sytuacja, komunizm i wszystko, co jest skutkiem komunizmu, upadło, musiało się ugiąć pod jej niepokalanym sercem, to cóż to dla Pana Boga, dla Maryi, nasze codzienne sprawy. Nie ma rzeczy niemożliwych. Tym bardziej, że jest obietnica. Moje niepokalane serce zatriumfuje. Jest to, myślę, jakiś czas, nowy czas poznawania Maryi. Jest to nowy czas działania Boga właśnie przez Maryję, bo jest też w Piśmie Świętym napisane, że niewiasta obleczona zmiażdży mu głową, będzie czyhał na jej piętę. Jest też powiedziane, że sprowadzam nienawiść między jej potomstwo, a twoje potomstwo. Więc jest to też czas działania Matki Bożej w taki sposób szczególny w naszym życiu, teraz w tym czasie.
1: A kogo i co można zawierzyć?
2: O, wszystko. Wszystko i wszystkich, włącznie z wrogami. Osoby
1: to
2: znane.
1: Może nawet w pierwszym rzędzie. Będzie,
2: tak. Dlatego, że tej książce na końcu jest taki krótki jak zawierzenia. To jest tekst z imprymatur naszego biskupa miejsca. Ale ci, którzy przyjeżdżają na pierwszą sobotę, to przyjeżdżają po to, aby móc złożyć swoje zawierzenia, w zasadzie list do Matki Bożej na ołtarzu, bo my mamy takie akty zawierzenia A4, które mają różne teksty, są przygotowane na przykład na zawierzenie miejsca pracy, zawierzenie parafii, zawierzenie gminy czy powiatu i zawierzenie rodzin. I tam z tyłu, na tej kartce A4, każdy może napisać swoje prośby i podziękowania do Matki Bożej. No więc wszyscy piszą, co tam komu. My to zbieramy, te teksty, bo to jest spotkanie zawsze też o 17 w kaplicy świętego Józefa, tam jest też prelekcja maryjna, każdy pisze, to są ściśle tajne rzeczy, które ludzie piszą, my składamy na ołtarzu, no idziemy oczywiście do Pana Jezusa, dlatego że idziemy na mszę świętą, czyli przez stawiennictwo Maryi prosimy o o te łaski, o to, co jest potrzebne dla naszego życia, dla naszych rodzin. No i ona wyprasza łaski. Później te wszystkie listy zostają oddane, czyli te zawierzenia. My nie wiemy, kto co pisze. Dopiero później nam opowiadają ludzie w swojej euforii, w dziękczynieniu, że taką łaskę otrzymałem, taką otrzymałem, to dostałem pracę. Ktoś nie miał dzieci, to dostał dzieci. Jeszcze najszybciej wysłuchaną modlitwą jest zawsze modlitwa o dzieci. Najszybciej. Zresztą w książce też jest takie świadectwo, gdzie państwo 17 lat nie mieli potomstwa.
1: Tak, tak. To poruszająca historia.
2: Zawierzyli się w lutym, pamiętam, a już na Boże Narodzenie było pierwsze dzieciątko. Teraz jest dwoje dzieci. Także najszybciej się można prosić o dzieci. I w zasadzie myślę, że najbardziej taką wrażliwą sytuacją dla Matki Bożej właśnie są dzieci. Myśmy też kiedyś sytuację, gdzie się urodziło dzieciątko 800 gram, tu właśnie w Warszawie, gdzie lekarze powiedzieli, że na pewno nie da się uratować. A co się okazało? Oni zawierzali tym naszym tekstem tu w szpitalu. Znajomi byli na Jasnej Górze i dziewczynka została uratowana. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest bardzo taka szczególna chyba troska Matki Bożej, bo też pamiętam, że była taka sytuacja z Warszawy, kiedy spotkałam młodego człowieka pod murami Jasnej Góry, dlatego że już klasztor był zamknięty i tak go zagadałam i się pytam, dlaczego pan płacze? Bo kiedy my kobiety płaczemy, to jest to mniej albo bardziej normalne. Ale jak się widzi mężczyznę stojącego pod Jasną Górą, pod murami i płacze, no to coś mi tam ruszyło, żeby go zaczepić. Ja mówię, co się stało? Mówi, wie pani co, lekarze powiedzieli, że moja córka, moje dziecko, jeżeli się urodzi, to na pewno martwe. Więc ja mówię do niego, wie pan, no nie wiem, ale dawcą życia i śmierci jest Pan Jezus, więc wie pan, takie wyrocznie to nie za bardzo, ale niech pan przyjedzie i zawierzy Matce Bożej. Pan odda jej to dzieciątko, ona sobie z nimi poradzi, ona tak panu przeprowadzi, że się to na pewno dziecko urodzi. No i faktycznie przyjechali wtedy całą rodziną. Z Warszawy pani była w bardzo wysokim stanie błogosławionym i zawierzyli to i w którymś momencie byli gdzieś, wyjechali poza Warszawę, zaczął się poród, urodziła się Marysia też, wcześniaczek, i została dziewczynka uratowana i żyje, a z tego zawierzenia jeszcze urodziły się dwa powołania, bo jeden było dwóch braci bliźniaków, pamiętam, jeden poszedł na ponoć Michalitę, a drugi poszedł na kapłaństwo takie diecezjalne. Także to zawierzenie jest takim, myślę, darem miłości, ale takim mocnym działaniem duchowym na nasze życie, mocnym przyzwoleniem Panu Bogu na działanie nasze życie, na to, aby objawiała się Jego miłość, Jego ojcowska miłość i troska o wszystkie sytuacje naszego życia. Dlatego w książce są różne takie, jak ja powiedziałam, w zasadzie rzucone hasła, nie? Z czym ludzie przyjeżdżają, a mają różne pomysły, różne rzeczy zawierzają i wszystko wszystkich też zawierzają. Także to jest trochę taka tajemnica, bo ja właściwie nie wiem to, co piszę do Matki Bożej. Dopiero później się dowiaduję, że to czy tamto Matka Boża wysłuchała, że nawet do tego stopnia, że nawet ludzie proszą o płeć dzieci. Tak. Zresztą ja zawsze mówię, musicie pisać dokładnie.
1: Konkretnie, tak.
2: Konkretnie, jaką macie prośbę. Nie można napisać, że Matko Boża, proszę Cię o zdanie egzaminu. To jest za mało, bo zdasz za 30 lat i co z tego? Musisz napisać, że o tej godzinie, tego dnia, u tego tam zdam egzamin. Bo mieliśmy takie przypadki, że nie zdawali ludzie po wiele lat egzaminu, szczególnie z prawa. I się okazało, że po zawierzeniu zdali od razu, nie? Tak samo ja mówię, też jeżeli chodzi o płeć, no to pamiętam, że taką fajną rodzinę mamy. Domowy Kościół to są taka dobra formacja w naszym kościele polskim, katolickim, i oni bardzo rodziny, żeby były duże, no i tak zaczepiłam mojego znajomego, dlaczego nie macie więcej dzieci? Ja mówię, słuchaj, ja nie chcę, bo ja mam sam babiniec. Już dość. Same dziewczynki się rodziły w tej rodzinie. Mówię, a czy ty prosiłeś Pana Boga, że chcesz mieć chłopca? No nie. Ja wiem, to weź napisz do Matki Bożej, do Pana Jezusa, porozmawiaj jak mężczyzna z mężczyzną. Pan Jezus jest Bogiem miłości, jest mężczyzną, zrozumiecie, że chcesz mieć męskiego potomka. No i napisał w ukryciu przed żoną. Tak, pamiętam, jak przyniósł na Jasną Górę, mówił, tu masz mój akt, no dobrze. No i żona poczęła w czasie, kiedy nie powinna począć, według wszystkich obliczeń. No i na Mikołaja urodził się i Mikołaj Michał. A następne dziecko było znowu dziewczynka, bo nie było proszone. I też mamy odwrotnie, że na przykład pamiętam, jest taka rodzina w Kalwarii Zebrzydowskiej, która ma z kolei ma sami chłopcy się rodzą. I tam z kolei proszono o dziewczynkę. A to też było też o chłopcu. Ale mamy też i odwrotnie, że same dziewczynki się rodzą, to proszą o chłopców, a i sami chłopcy proszą o dziewczynkę. Takich mamy kilka rodzin. Taką mamy właśnie też w Olsztynie, Anię. Nie wiem, czy ona tam też jest, to jej świadectwo. W każdym razie, że prosiła o dziewczynkę, bo czterech chłopców było. I dostała dziewczynkę. Także można prosić dokładnie. Zawsze mówię, piszcie dokładnie, o co prosicie. Zawsze mówię, panowie, piszcie więcej niż linijkę. Bo może się okazać, że się nie załapiecie na żadną łaskę, jeżeli to nie będzie zgodne z wolą Bożą, nie? Bo panowie z reguły nie chcą rozmawiać z Panem Bogiem i tam głowy zawracać. A jak już to linijkę i dość. A się okazuje, że najwięcej właśnie łask zauważyliśmy, wypraszają głowy rodzin. Kiedy mężczyźni proszą. To jest bardzo szczere, takie ostatnie takie odkrycie moje. Zresztą dużo łaskę prosili panowie. Głowy rodzin. No a z kolei do pań to zawsze mówię, że mają pisać krótko i na temat, bo Duch Święty sobie nie poradzi z tymi poematami i w końcu będzie wiadomo, o co nam chodzi, nie? Także zawsze mówię, piszcie dokładnie. Pamiętam, bo taki pan, taka sytuacja śmieszna, przyjechał kiedyś do mnie z pretensjami. No wie pani co, to tak nie jest, jak pani mówi. A ja nie wiem, co oni piszą. Bo wie pani, no cóż, to jeszcze 500 metrów już bym miał drogę do mojego domu. Ja mówię, nie wiem, co pan pisał, bo wie pan, to jest tak, że oni niekiedy na mnie napadają ludzie, opowiadają mi różne rzeczy, dużo ludzi słyszy, nie wszystko tam notuje, bo się nie da. No ja mówię, no ale niech pan wróci do domu i sprawdzi, co pan napisał na tym akcie, bo ja nie wiem, co pan pisał. No pojechał, wrócił za miesiąc, mówię, wie pani, przepraszam panie, bo faktycznie napisałem, Matko Boże, proszę cię o drogę do wsi. Więc dostał drogę do wsi, ale nie bez, już te 500 metrów zabrakło, bo nie napisał, że chce drogę do swojego domu. Tak dokładny jest Pan Bóg, bo Pan Jezus jak chodził po ziemi, to pytał się, co mam ci uczynić. On wie, co my chcemy, bo niektórzy mówią, no ale Pan Bóg wie, ja nie muszę. Nie, ale On lubi, jak my z Nim rozmawiamy. Jak my jako dzieci się do Niego zwracamy. A jeżeli my się zwracamy do Niego jako przez Jego matkę, przez jej serce, to On ma taką słabość do Maryi, że on w zasadzie nie jest w stanie nic odmówić. Musi być już coś naprawdę takiego niezgodnego z Jego wolą.
1: Dzisiaj o mocy zawierzenia rozmawiamy w Nocnych Światłach. Goście programu pani Maria Emanuel Dziemian oraz z państwa Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Wracamy do państwa za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

kultowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Nocne światła. Dzisiaj o mocy zawierzenia rozmawiamy razem z gośćmi programu, którymi są pani Maria Emanuel Dziemian i państwa Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Z państwa córeczką sytuacja była krytyczna właściwie od urodzenia.
2: Tak, to prawda. Marysia urodziła się z wadą czaszki, kraniostenozą. Bardzo rzadką wadą, natomiast występującą. Jest to zrośnięcie szwów czaszki, co powoduje to, że czaszka rośnie w sposób zupełnie nienaturalny, bardzo mocno uciskając mózg. My o tym dowiedzieliśmy się bardzo wcześnie, dzięki akurat mamie, mojej żony, która jest pediatrą. W związku z tym w zasadzie kilka dni po urodzeniu wiedzieliśmy, że jest problem. Tak? I to rzeczywiście spadło na nas jak grom z jasnego nieba, ponieważ dwójka pozostałych dzieci, chłopców jest zdrowa, więc nigdy nie mieliśmy okazji tak naprawdę stawić czoło tak dużemu problemowi.
1: I co lekarze na to?
3: Na początku mieliśmy problem, tak jak mąż tutaj wspomniał, z wykryciem tej choroby, a potem lekarze mieli różne pomysły, różne koncepcje, co z tym faktem możemy zrobić. W związku z tym, że to jest wada bardzo rzadko występująca w ogóle na świecie, w Polsce również, różne były pomysły, tak, żeby próbować leczyć to operacyjnie w pierwszym tygodniu życia. Kolejny pomysł to był drugi, trzeci, potem dziewiąty i tak dalej. I w związku z tym rozpoczęła się cała dyskusja, nasze zmaganie, rozmowy z rodziną, z różnymi lekarzami, konsultacje medyczne, tak? Którą z tych opcji wybrać i która z opcji byłaby najlepsza dla Marysi?
1: I na którą się państwo zdecydowaliście?
2: Tutaj to właśnie dodam to, co mówiła Anetka, że jest to jedna z takich nielicznych wad medycznych chyba, która nie ma takiej z góry określonej procedury medycznej, w jaki sposób reagować. Bo mniej więcej, jeżeli nie wiem, mamy pacjenta onkologicznego, to w zasadzie wiemy co, kiedy, prawda, jakie procedury należy podjąć. Natomiast w przypadku akurat tej wady, każdy ośrodek medyczny ma swoją własną wizję, w jaki sposób należy działać. I to był dla nas ogromny problem tak naprawdę, bo w pewnym momencie zostaliśmy trochę zostawieni sami sobie. Dlatego, że pierwszy neurochirurg, do którego nas odesłano, w zasadzie chciał Marysię operować kilka dni po wizycie, w drugim tygodniu jej życia. Więc my żeśmy w zasadzie przyszli do tego neurochirurga tak naprawdę po jakieś informacje, jak sobie radzić, co robić. Oczywiście po pierwszych informacjach, że Marysia jest chora, sięgnęliśmy do internetu, ale internet niestety, wiadomo, no to raczej powoduje zagrożenia. Tak, dokładnie. Także byliśmy przerażeni, natomiast to jak w filmie Hitchcocka, to był dopiero początek, bo faktycznie w momencie wizyty neurochirurga dowiedzieliśmy się, że powinniśmy Marysię za kilka dni przywieźć do szpitala na operację głowy. I to była pierwsza informacja, która nas całkowicie zmroziła. Później zaczęliśmy szukać informacji, czy to jest jedyna możliwość i okazało się, że nie. A zaczęliśmy szukać kolejnych neurochirurgów, którzy mogliby nam dać jakieś światło, w jaki sposób tutaj ratować Marysi zdrowie i życie. A mówię właśnie o ratowaniu życia, dlatego że neurochirurg, pierwszy, który ją w ogóle zobaczył, stwierdził, że ten stan główki jest tak poważny, że w zasadzie my musimy operować natychmiast, bo jeżeli tego nie zrobimy, to jest duża szansa, że Marysia w ogóle może po pierwsze nie przeżyć, nie dożyć do wieku pełnoletniego, a jeżeli nawet dożyje, to jest duża szansa, że będzie miała różnego rodzaju choroby, takie jak padaczka, niedowłady, może nie widzieć, dlatego że mózg może bardzo mocno naciskać na kości czaszki i te nerwy mogłyby zostać bądź jakoś zniekształcone, czy osłabione, czy wręcz po prostu wyłączone, że tak powiem.
1: Tragedia.
2: No to jest, to tak, absolutnie. Co więcej, na końcu na tej pierwszej wizyty, więc proszę sobie wyobrazić, że właśnie tak rozmawiamy z tym lekarzem, który nam mówi coś, co może być, co się może wydarzyć z naszą córką. I na końcu oczywiście kończę informacją, że oczywiście decyzja należy do państwa. Aha. Tak, no więc to był rzeczywiście grom z jasnego nieba. Niezupełnie nie wiedzieliśmy, co robić. No i wtedy
1: a jaką państwo podjęliście decyzję?
3: Ochrzciliśmy w błyskawicznym tempie, w zwykły dzień tygodnia. Nasz znajomy kapłan, przyjaciel powiedział, w takiej sytuacji na pewno trzeba dziecko ochrzcić. A więc Marysia była ochrzczona kilka dni po urodzeniu, tak żeby być gotowym na tą pierwszą proponowaną operację. I potem przyszło takie wielkie światło, że stajemy na głowie i po prostu zaczynamy się modlić. Szukamy światła właśnie w modlitwie, w różnych mszach świętych, w spowiedziach, w zastanowieniu się, gdzie jesteśmy, dlaczego ta sytuacja wydarzyła się w naszym życiu. I stąd ta właśnie moja wcześniej wspomniana taka spowiedź generalna u takiego bardzo dobrego spowiednika. Długo czekałam na tą spowiedź i on dał to światło. Zawierzajcie się Maryi. Zaczynajcie od tego. Niech to będzie podstawa waszych wszelkich kroków duchowych.
1: Tutaj na moment zawiesimy państwa opowieść. Wrócę do tego pytania, które już w pewien sposób postawiłem, chociaż może nie tak dokładnie, ale zainspirowało mnie to, co pani Maria mówiła w poprzednim wejściu o tym, żeby bardzo konkretnie formułować prośby. Mówiła pani o Jezusie, który zawsze pytał, znamy to z Ewangelii, co chcesz, abym ci uczynił. I znowu rodzi mi się to pytanie, które no nieustannie jak bumerang tutaj wraca. Dlaczego nie do Jezusa bezpośrednio, tylko przez Matkę? No przecież jest Jezus Bogiem Wszechmogącym. Sam przychodził tutaj po ziemi do wszystkich biedaków uciśnionych i utrudzonych i mówił, przychodźcie do mnie.
4: Dlatego, że Pan Jezus, jak już był na krzyżu i konał, to powiedział, oto matka twoja. On nam ją dał. I powiedział też, oto syn twój do Matki Bożej, czy on nam dał całą ludzkość. A poza tym jest to, myślę, taka lżejsza wersja, czy tak łatwiej nam się skierować do, nie bezpośrednio do Pana Boga, bo niekiedy możemy mieć zły obraz Boga w ogóle. Przez jakieś doświadczenia życiowe, że jakiś Bóg karczący, zły, niedobry, liczący grzechy i w ogóle. A tutaj jest ze względu na to, że my jesteśmy takim narodem szczególnym, kochającym Matkę Bożą i nasz chrystocentryzm jest skierowany przez Maryję. A Maryja nic nie zatrzymuje dla siebie, bo Matka Boża wszystko daje Panu Jezusowi. Więc my tak jakby na skróty troszeczkę do Matki Bożej, żeby ona tam troszeczkę ułaskawiła, tak obłaskawiła tego Pana Jezusa, nie? Tak troszeczkę tam stawiała się za nami. Tak jak dziecko małe idzie, jak jest mama i tata, coś narozrabia, to idzie do mamy i mówi, mamo, weź załatw, nie? Pomóż tam, żeby tata mi tutaj, żeby nie było jakieś kary. Więc tak samo my idziemy do matki, jak dzieci i prosimy Matko Boże, może jednak byś mogła coś wyprosić, może mogłabyś to załatwić, nie? Z Panem Jezusem. Bo On jest jednak Bogiem, On jest wszechmocnym Bogiem i niekiedy mamy taki obraz Boga wielkiego i w ogóle ponad nieosiągalnego. Dlatego idziemy do Maryi, bo ona nam się, jak gdyby nam się bardziej kojarzy z taką delikatnością, z taką, że mogę ze wszystkim do niej pójść. A do Boga ten, którzy mówią, a nie wypada Panu Bogu głowy zawracać tym czy tamtym, nie będę mu mówić o takich czy innych sprawach, no bo on taki Bóg, taki wielki, taki święty. A tutaj jest, idziemy do Maryi i liczymy na to, że ona w jakąś tam sobie znajdzie metodę, żeby jednak u tego jej syna wyprosić to czy tamto i coś, jakby to powiedzieć po ludzku, załatwić.
1: No, ale skoro chrześcijaństwo takie dojrzałe pojmujemy nie jako religię czy jakiś zbiór, nie wiem, czynności religijno-liturgicznych, tylko relacje z Jezusem Chrystusem, no to w gruncie rzeczy powinniśmy przede wszystkim do Niego się kierować. No, mi jest na przykład łatwiej się porozumiewać z Jezusem niż z Matką Bożą. Mam właśnie taką większą łatwość formułowania myśli, które chcę mu powierzyć, czy jakichś próśb, czy błogosławieństw. No, mam tego Jezusa, który wiem, że mnie zbawił, odkupił na krzyżu. Matkę, współodkupicielkę też, rzecz jasna, ale to jest jakby konkret. Jezus jest w centrum.
4: Tutaj też jest Jezus w centrum, tylko w inny sposób. Dlatego, że my idziemy do Jezusa. Najpierw idziemy do Matki Bożej, piszemy list, a później idziemy na mszę świętą. I na msza święta jest odprawiana w intencjach tych ludzi, tych z tym, czym oni przyjechali, co napisali. Czyli idziemy do Jezusa. Tylko no, moglibyśmy się zastanowić, dlaczego w takim układzie Pan Bóg przyzwolił, czy jak gdyby wysłał Matkę Bożą w Fatimie i kazał jej mówić o jej niepokalanym sercu, wprowadzić nabożeństwo pierwszych sobot. No, miał jakiś zamysł, nie? Więc też mamy wielkiego Jana Pawła II, który wszędzie, gdzie był, to był to, tu stuło wszystko i wszystkie zawierzał Matce Bożej. Tego, że to jest jakiś czas odkrywania Maryi. Jeszcze święty Maksymilian Kolbe też pisał w swoich pisach, że Maryja będzie jeszcze bardziej odkrywana. Tak jak ona była w pewnym momencie bardzo zakryta, bo nie był to czas, bo to czas Jezusa, Ducha Świętego, tak teraz będzie odkrywana coraz bardziej i nam Pan Bóg może pokazuje właśnie tą drogę, że mamy do Niego iść też tą drogą. Ja nie mówię, że nie ma, że ja z Panem Jezusem nie rozmawiam. Ja rozmawiam z Panem Jezusem. Każdy człowiek może mieć tą relację bezpośrednio z Panem Jezusem, ale myślę, że jest to taka matczyna, że ja idę do matki. Że ja idę do tej, która jest matką Boga. Też, nie? Że jednak my mamy w naszych relacjach w rodzinie szacunek dla ojca, matki, szczególnie dla matki w ogóle, to ja myślę, że Pan Jezus też ma jakąś, myślę tak jak święty Ludwik de Montfort pisze, słabość do Matki Bożej, że Matka Boża zdobyła Boga swoją miłością. I poza tym my jesteśmy niedoskonali. A kiedy zwracam się do tej, która jest najświętsza ze świętych, która jest cudem Boga, i my złożymy, jak pisze święty Ludwik de Montfort, to nasze ogryzione jabłko na tej patenie, ona to zaniesie, to Pan Jezus nie widzi tego jabłka, tylko widzi ją. Czy wszystkie nasze niedoskonałości, wszystko to, co jest u nas takie może jakimś pokaleczeniem, co my możemy się czuć niegodni nawet w zwracaniu się do Pana Boga, to ona swoim pięknem, swoją świętością zakrywa.
1: Siostra z mojej wspólnoty kiedyś powiedziała bardzo piękną rzecz. Taka ciekawa myśl. Wiesz co, mówi do mnie Paweł, tak przypatrywałem się ikonie Maryi, ikonie Jezusa i pomyślałem, że oni mają ten sam kod genetyczny. Takie ludzkie widzenie, ale no Jezus był i Bogiem, ale i człowiekiem. A jak to u Państwa było? To jest jedyne, właśnie z tą relacją, z Jezusem czy z Maryją bardziej?
2: Ja jeszcze mogę dodać do tego to, że Maryja jest jedynym człowiekiem, który tuliła Boga, tak? Tak naprawdę, więc to rzeczywiście ma tu szczególną relację.
1: Święty Józef też.
2: No tak, tak, tak, tak, tak. Natomiast to, co mógłbym jeszcze dodać do słów Emanueli, to jest chyba to, że jedno trzeba czynić, a drugiego nie zaniedbywać. To znaczy mam wrażenie, że trochę jest tak, że my musimy... Jakby, bo też nie możemy się koncentrować, prawda, tylko i wyłącznie na modlitwach do Pana Jezusa czy Pana Boga, nie zaniedbując modlitw do Ducha Świętego, prawda, czy do Boga Ojca. Tak samo powinniśmy prosić o wstawiennictwo aniołów stróżów, Maryję, czyli jakby mamy tak ogromny skarb i bogactwo w Kościele i wszystkie te... No nie chcę być elementy, tak, ale te wszystkie dary, prawda, czyli właśnie Trójjedyny Bóg, Maryja, pomoc aniołów są nam dane po coś. Ja czasami jak czytam gdzieś, czy w gazecie, czy wśród jakichś świadectw dotyczących egzorcyzmów, to jest takie dosyć uderzające, że egzorcyści bardzo często mówią, że jeżeli szatan się gdzieś jakoś manifestuje, on wręcz nienawidzi Maryi, tak? Znaczy to jest naturalne. Tak, prawda? I to jest takie ciekawe, bo więc szereg różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, potrafi być jakby gdzieś tą praprzyczyną może być właśnie zły duch, prawda? Czy to jej obecność złego w świecie. W związku z tym odwoływanie się też do Maryi też jest bardzo cenne. To znaczy to należy właśnie pamiętać, że Maryja, poza tym ludzie mają różną duchowość, tak? Różną wrażliwość. To co powiedziała Maria. Natomiast niezależnie od tego, my powinniśmy zarówno zabiegać o bliskość Maryi, ale też nie zapominać o Bogu Ojcu, nie zapominać o Duchu Świętym. Tak, tak samo jest mnóstwo tak naprawdę fantastycznych świadectw dotyczących tego, że warto też modlić się do naszych aniołów, którzy też nam bardzo mocno pomagają w życiu.
3: Czyś ukochani święci.
2: Czy święci, dokładnie. Poza tym zresztą nawet różaniec, prawda? W różańcu odwołujemy się przez modlitwę pańską i do Pana Jezusa i mamy, prawda, modlitwę maryjną. Także to widać, że to wszystko jest połączone. To nie jest nigdy chyba tak, że jakby odwołując się do Maryi zapominamy o Bogu, prawda? Więc to...
4: Matka Boża nic nie zatrzymuje dla siebie. Poza tym my mamy szczególną drogę jako Polacy, Kościoła naszego katolickiego. Tego, że nasz Kościół jest bardzo maryjny. Jest chrystocentryczny, ale jest też Maryja. I dlatego Matka Boża jest i Królową Polski. Dlatego słyszeliśmy od wielkiego prymasa, jeżeli przyjdzie zwycięzca, to przyjdzie przez Maryję, kardynał Wyszyński. Wcześniej to powiedział kardynał Chląd. Zresztą zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Polski było w 1946 roku, 8 września. Już my jesteśmy drugim państwem, zaraz po Portugalii, które się zawierzyło Niepokalanemu Sercu Maryi. Myślę, że to była też jakaś rzeczywistość duchowa, która pomogła nam zachować wiarę w czasie tego ciężkiego okresu komunizmu. I przecież kardynał Wyszyński też, jak przygotowywał śluby jasnogórskie, to do Maryi oddał w niewolę miłości Maryi, Matce Bożej, cały naród. Przecież dwa razy do roku przyjeżdża episkop Podkarpat Polski zawierza naród polski Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Więc jest to jakaś taka droga maryjna, którą my mamy w naszym narodzie, w naszych rodzinach. I ja myślę, że w tej chwili to jest jak gdyby takie jakiś dar dany dla nas Polaków, żeby wejść głębiej w tą relację z Bogiem właśnie przez serce Maryi, a przede wszystkim jak gdyby odkryć te łaski, które są ukryte czy przeznaczone dla nas przez zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi. Przecież Benedykt XVI też zawierzył wszystkich kapłanów na koniec roku kapłańskiego niepokalanym sercu Maryi Fatymie wszystkich kapłanów. Więc jest to jakaś droga. Duch Święty działa cały czas w naszym Kościele, pokazuje nam drogi. Jest napisane w Piśmie Świętym, że niewiasta obyczona słońce zmiażdży mu głową, będzie czyhał na jej piętę. Że wprowadza nienawiść między jej potomstwo a jego. Jest to jakaś walka duchowa, którą prowadzimy i myślę, że tu jest Pan Bóg, pokazuje nam jak ważną osobą czy pomocą w naszej drodze duchowej, ale w naszej walce codziennego życia jest właśnie obecność Maryi.
1: Dzisiaj w Dniu Matki rozmawiamy o mocy zawierzenia Najświętszej Marii Panny. Gościem programu jest pani Maria Emanuel Dziemian i państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Wracamy do państwa za moment.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Ostatnie chwile dzisiejszego Dnia Matki. Rozmawiamy o mocy zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Goście programu pani Maria Emanuel Dziemian oraz państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Wróćmy do tej spowiedzi, o której pani Aneta opowiadała. Od tego momentu co się zaczęło?
2: Właśnie od tego momentu zaczęła się nasza droga. Droga poszukiwań. Droga takiej świadomości, że sami nie jesteśmy sami sobie w stanie pomóc. Że o ile konsultacje medyczne są i każdy lekarz robi wszystko według jego najlepszej wiedzy medycznej i jego najlepszego doświadczenia, no my musimy wybrać. Na jakiej podstawie wybrać? I babcia pediatra mówi, że ona jest naprawdę babcią pediatrą, mimo że ma wieloletnie doświadczenie, ponad 30 lat, leczy z wielkimi sukcesami ludzi, ale mówi, że módlmy się. Klękajmy na kolana, pytajmy się Jezusa, Maryi, co w tej sytuacji zrobić. Tutaj doświadczamy niesamowitego jakby cudu, że zaczynamy się naprawdę całą rodziną modlić. Modlą się jedni dziadkowi, drudzy, znajomi. Prosimy, błagamy o modlitwę. Prosimy o msze święte. Prosimy o różnych kapłanów, o dodatkowe wsparcie nas, żeby wybrać najlepszą decyzję. Ponieważ każda decyzja niesie za sobą wielką konsekwencję. I nawet szczere chęci przyjaciół, którzy doradzają, skontaktują się jeszcze z takim lekarzem, z takim ośrodkiem medycznym, kończą się na tym, że kolejne konsultacje przynoszą kolejne dodatkowe i rozmierzne jakby opinie, tak?
1: Jak czytałem państwa świadectwo w książce Moc Zawierzenia, to właściwie każdy mówił co innego. I bądź tu człowieku mądry wobec sytuacji, która jest zagrożeniem życia i zdrowia córki. Proszę sobie wybrać termin operacji. Przerzucanie odpowiedzialności na rodziców, którzy państwo nie jesteście specjalistami od medycyny, prawda?
3: Tak, co więcej, zaraz właśnie opowiemy o tych cudownych wydarzeniach, które się zaczęły dziać wtedy, kiedy się zwróciliśmy do Maryi. Natomiast też ta sytuacja nauczyła nas chyba wiele, również tak... jeżeli chodzi o kontakt z lekarzami, znaczy w ogóle no, taką kruchość ludzkiego życia i też świadomość tego, że musimy w każdym momencie, w każdej sytuacji odwoływać się do Boga, który jest naszym Ojcem, dlatego że ta właśnie sytuacja, kiedy każdy lekarz w zasadzie kończył diagnozę informacją, proszę wybrać sobie niemalże datę i godzinę i w ogóle tryb, prawda?
2: A jak się zdecydujecie, to zapraszam z powrotem.
3: Dała nam sobie świadomość chyba, że ci lekarze też jakby są dosyć ułomni, bo medycyna to jest wiedza, która no, to nie jest jeszcze, nie mamy pełnej wiedzy o ludzkim organizmie, prawda? Więc tutaj to jest trochę takie poszukiwanie we mgle.
1: Tak, to nie jest taka twarda nauka, prawda?
3: Tak, jeszcze nie. Dlatego rzeczywiście my byliśmy strasznie zagubieni i zaczęliśmy się modlić. To co powiedziała Anetka, zaczęliśmy na początku od modlitwy pompejańskiej, która już na samym początku dała nam niesamowite efekty. Znaczy od samego początku, kiedy zawierzyliśmy się Maryi, czy w ogóle zaczęliśmy się gorliwie modlić, to nie dość, że nasza rodzina się scementowała bardzo mocno, to druga rzecz, w zasadzie od samego początku zaczęliśmy dostrzegać to prowadzenie. Bo stwierdziliśmy, że no nie ma szans. To znaczy, no my sami, najlepsze sławy medyczne, my żeśmy się konsultowali na całym świecie, mieszkaliśmy bardzo długo za granicą, więc rozmawialiśmy z lekarzami w Stanach Zjednoczonych, w Londynie, w różnych naprawdę najlepszych ośrodkach. Rozmawialiśmy z lekarzem, który rozdzielał takie dwie arabskie, to taka dosyć znana historia, dwie arabskie dziewczynki z rośnięte głowami.
1: Tak, było o tym głośno.
3: Tak, także rzeczywiście dotarliśmy, gdzie tylko można było. I w zasadzie każdy miał swoją diagnozę.
2: Wiele ośrodków prowadziliśmy tutaj rozmowy, konsultacje, czy zechcieliby podjąć się operacji i to były odpowiedzi negatywne. To trzeba podkreślić.
3: Ale to jest właśnie ciekawe, że już właśnie rozpoczęcie modlitwy różańcowej dało nam niesamowite efekty, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, pierwsi lekarze, którzy widzieli Marysię, chcieli operować no niemalże natychmiast. Później okazało się, że dobrze, żeśmy zaczekali, że zaczęliśmy się modlić, dlatego że te pierwsze modlitwy spowodowały to, że trafiliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka po to, żeby zrobić dodatkowe badania Marysi, które może z punktu widzenia akurat tej wady były trochę irracjonalne, ale z drugiej strony no, w zasadzie lekarze, a zwłaszcza tutaj ta historia posiadania mamy, która też jest lekarzem, dała nam ten taki bodziec dodatkowy, żeby szukać gdziekolwiek i jakiejkolwiek pomocy medycznej.
1: Jak to się stało, że badania, które nie były potrzebne, zostały jednak zrobione?
3: No to jest bardzo ciekawe.
2: Ale
3: w ogóle. Dlatego, że tak, rozmawialiśmy.
2: No i
3: właśnie, to jest bardzo ciekawa historia, bo my żeśmy trafili do do genetyka, który rzeczywiście właśnie przyszliśmy z problemem kraniostenozy. On zlecił szereg badań, wróciliśmy po pewnym czasie, kiedy te badania były wykonane. I on nas w ogóle przywitał z taką informacją, że w ogóle nie wie, co się dzieje, dlatego że oprócz takich standardowych testów, które się wykonuje,

0: Rzeczywiście takim pierwszym realnym szokiem. To szokiem po pierwsze, a drugie taką dla nas informacją, że jednak Maryja nas prowadzi. Bo tak jak mówię, zaczęliśmy się już modlić różańcem. Profesor wyjmuje różaniec i mówi, że coś go tknęło. To znaczy on słyszał taki głos, że musi rzeczywiście coś dodatkowego sprawdzić. I dzięki tym badaniom okazało się, że wykrył Marysi wadę genetyczną. Zespół Turnera, który no, też jest taką specyficzną chorobą powodującą niskowzrosty i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest istotne, znaczy w tym momencie on się w ogóle, profesor się bardzo zainteresował przypadkiem Marysi, co też nam dało taką możliwość dodatkowego kontaktu z innymi specjalistami. Marysia zaczęła być w pewnym momencie pod opieką wielu ośrodków, które się nią zainteresowały, co dało nam też taką możliwość dania kroku do tyłu, znaczy nie działania w panice. I to rzeczywiście było zbawienne, dlatego że, no, tak jak mówię, no, to był taki pierwszy cud, który powodował to, że trochę się tak wycofaliśmy, a z drugiej strony dostaliśmy to wsparcie. Bo kiedy pojechaliśmy na zawierzenie do Częstochowy, to wtedy rzeczywiście to zaczęły się rzeczy już ewidentnie, widać było prowadzenie Maryi. To znaczy pierwsza rzecz, która wydarzyła się po już zawierzeniu Marysi, to była informacja znowu pochodząca chyba z tego ośrodka, już teraz nie pamiętam dokładnie, z Centrum Zdrowia, żeby zrobić Marysi szereg dodatkowych badań. Jednym z takich badań, które żeśmy przeprowadzili, to były badania krzepliwości krwi, które znowu no w zasadzie niewiele wskazywało na to, że to powinniśmy wykonać. Natomiast dzięki Bogu rzeczywiście przeprowadziliśmy te testy, bo okazało się, że Marysia ma dodatkowo, no jest niesamowita, jest jedyna w swoim rodzaju, bo ma bardzo rzadką chorobę kobiecą, czyli hemofilię.
1: No właśnie, przecież to raczej jest męskie schorzenie.
0: To jest rzeczywiście męskie schorzenie i rzeczywiście odsetek kobiet cierpiących na ten typ hemofilii jest znikomy. Więc połączenie tych wszystkich trzech elementów, czyli kwestii genetycznych, kraniostenozy i hemofilii, no spowodowało to, że Marysia w ogóle stała się w ogóle szalenie interesującym przypadkiem medycznym dla środowiska medycznego. A dla nas z kolei no to było niesamowite. Z jednej strony informacja o tym była szokiem, a z drugiej strony informacja o tym była takim pokazaniem nam, że Maryja czuwa. A to dlatego, że my byliśmy tak naprawdę po pierwszej wizycie u neurochirurga, który nam powiedział, zapraszam za tydzień na operację. My byliśmy w zasadzie skłonni do tego, żeby się poddać tej operacji wtedy. No bo to była rzeczywiście sława, to był jeden z lepszych polskich neurochirurgów, polecany przez wszystkie ośrodki. Także w zasadzie byliśmy bliscy, żeby się temu poddać. A to jest szalenie trudna operacja. To jest operacja, która polega na... No już jest późno, to mogę prawie, że ze szczegółami, dwa dzieci śpią, ale to jest rekonstrukcja czaszki. To znaczy rzeczywiście tą czaszkę się całkowicie niszczy, tak jak puzzle 3D, wycina dookoła i rekonstruuje. To jest jedna z najbardziej krwawych operacji, jaką można sobie wyobrazić, dlatego że naczynia krwionośne, które są gdzieś tam, prawda, przy kości, no są bardzo trudne do zatamowania, prawda, no bo nie bardzo jest jak je sensownie uciskać. Także informacja o tym, że tej krzypliwości nie ma w takim stopniu wystarczającym, gdybyśmy tego nie wiedzieli, a poddali Marysię operacji, to Marysia rzeczywiście by umarła na stole operacyjnym, bo by się wykrwawiła.
1: Mówił pan o Hitchcocku, więc zgodnie z regułami dobrego filmu sensacyjnego, na moment zawiesimy tutaj napięcie i wrócimy oczywiście do tej opowieści. A skoro też mówił pan o zawierzeniu, o którym w gruncie rzeczy dziś rozmawiamy jako głównej myśli programu. Panie Mario, jaka jest historia tych zawierzeń?
2: Znaczy się, zawierzenia już trwają na Jasnej Górze około 15 lat. Chcę podkreślić, że to nie jest zawierzenie tylko Maryi, tylko to jest zawierzenie niepokalanemu sercu Maryi. O Maryi to my zawsze się tam zawierzaliśmy, czy zawierzamy ze względu na to, że jako naród i w domach. A tutaj Matka Boża prosi, żeby zawierzyć się jej niepokalanemu sercu. I to jest już tak 15 lat. Przez to, że to się tak rozrastało i tak się rozrasta, coraz więcej osób i coraz więcej cudów, łask różnego typu było i jest, to w końcu doszliśmy do wniosku z ojcami, że to musi mieć jakąś formę zorganizowaną. To nie może być taka partyzantka. Zresztą Kościół ma też swoją ostrożność i się przygląda dziełu, także trzeba było przejść różne tam sytuacje oczyszczające. No i doszliśmy do wniosku, że bo był taki moment, kiedy do aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, bo był tytuł akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, dodaliśmy Królowej Polski tytuł. Bo ja się bardzo długo zastanawiałam, dlaczego na Jasnej Górze. Że ja mieszkałam poza Polską, nagle się znajduję na Jasnej Górze i się spieram z Matką Bożą, dlaczego ona mnie tu a nie Fatimie, skoro jest

0: związana z jej niepokalanym sercem, bo to jest moja duchowość. No i w końcu wytłumaczyła historię Polski, ich maryjności, że tu ona jest królową, ona jest moją królową i ja mam tutaj, to ma być. No jest najgórze, to jest nasze miejsce duchowe, najważniejsze, przede wszystkim ona tam ma swój tron, jako królowa. No i doszliśmy do wniosku, kiedy dodaliśmy ten tytuł, to jakby się zamek otworzył w niebie i dostaliśmy jeszcze więcej was zaczęło. Ludzie otrzymywać. Jeszcze więcej świadectw. Bo jeżeli można sobie wyobrazić, że co miesiąc mamy po 20-30 świadectw różnego typu działania Bożego w różnych sprawach, w różnych sytuacjach ludzi, to przez lata jest tego bardzo dużo. Bo tutaj my mówimy o jednym świadectwie, ale takich świadectw uzdrowienia, uwolnienia i tego to było bardzo dużo.
1: Czyli miałbym na cały rok gotowe programy.
0: Na pewno. No,
2: dokładnie.
0: Na pewno. Bo ta książka to są tylko takie, jakby powiedzieć, pokazania jakichś problemów, które zostały, że jakby pokazania, że z tym możesz przyjść do Matki Bożej. Nie?
1: No tak, tutaj pozwolę sobie wyliczyć uzdrowienie z alkoholu, chrzty po latach, rozwój parafii, przemiany duchowe w lokalnych społecznościach, uratowanie życia, pojednanie w rodzinach, nawrócenia, praca magisterska, firma, biznes, trudne sytuacje, odzyskany majątek itp. itd.
0: Tak, tu jest wszystko.
1: Pełna gama.
0: Tak, pełna gama, żeby każdy mógł zobaczyć, że można się do Pana Boga zwrócić o wszystko i wszystkim zawracać mu głowę. No i to zawierzenie w końcu, jak dodaliśmy ten tytuł Królowej Polski, to był taki moment, że o, tu chodzi o coś więcej. No i po modlitwie, po takim rozeznaniu, kiedy zaczęliśmy szukać w archiwach jasnogórskich, doszliśmy do wniosku, że było takie arcybractwo Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski. I zostało ono reaktywowane. Ono już powstało w 1717 roku. Jest ono związane z koronacją obrazu jasnogórskiego koronami, pierwszy raz poza Italią, poza Włochami. I na prośbę ojców Paulin powstało takie bractwo. Ale ono było, nie było, znikało, bo to jak nasza historia, raz byliśmy wolni, raz byliśmy niewolni i powstała myśl, że musi być reaktywowane to bractwo. No i to bractwo teraz tym charyzmatem tego bractwa w tej nowej formie jest zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi. Jest cześć Matki Bożej, szerzenie czci Matki Bożej. Pierwsze soboty miesiąca modlimy się o triumf jej niepokalanego serca. Modlimy się za Polskę, za polskie rodziny, za polski Kościół. My jakby powiedzieć, modlimy się tak jakby, na to, że jest Królowa Polski, lokalnie. Czyli o Polskę się bardzo modlimy. Są tam ludzie też poszczą, bo tam też jest ofiarowanie jakiegoś dnia postu, też jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Więc to jest bractwo. I my się zajmujemy zawierzeniem niepokalanym sercu Maryi. To jest nasz charyzmat. To jest to, żeby nieść Maryję i pokazywać, czy gdyby, żeby mogli ludzie dotknąć tego, co Matka Boża powiedziała Fatymie, moje niepokalane serce zatriumfuje. Żeby mogli to, co jest uwikłane, a w tej chwili są czasy bardzo trudne, dlatego że jest to czas elektroniki, jest to czas komputerów, czyli jest to czas, w którym może rodziny nawet nie wiedzą, jak bardzo są rozdzielone już coraz bardziej te pokolenia, że starsze pokolenie nie wie za wiele, co młodzi robią, że traci się dzieci, młodzież przez muzykę, przez różnego typu muzykę, która jest wręcz satanistyczna, przez gry. I często dochodzi do tego, że rodzice nawet nie orientują się, nie wiedzą, co się stało, że był taki dobry syn czy córka, tak dobrze się zapowiadał, a nagle się okazuje, że odchodzi od kościoła, czy wręcz występuje z kościoła i jest nagle niewierzący. Dlatego to zawierzenie jest taką pomocą, bo też ludzie, ktoś kogoś zawierza. Nie zawsze jest tak, że ktoś ma ochotę przyjechać do Matki Bożej, czy nawet pójść do kościoła, ale się zawierza, czyli się daje przyzwolenie na działanie Pana Boga, na wstawiennictwo Matki Bożej w tej sprawie. Ci ludzie na przykład po latach nagle oni wracają do kościoła, idą do spowiedzi, wracają, regulują sakramenty małżeństwa, bo to jest to. Ważne to są te rzeczy duchowe. Te inne wokół to są takie, ja to nazywam cukierkami Pana Boga, który nam daje tak na rozpieszczenie nas, że widzisz, jeszcze to mogę ci dać, jeszcze to ci dam, ale tak naprawdę tu chodzi o życie wieczne. Ludzie zaczynają się modlić, adorować Najświętszy Sakrament, chodzić do spowiedzi, odbudowują swoją relację z Bogiem, odbudowują swoją relację z Kościołem. No i to jest, jak ja to mówię, taka lajtowa wersja, czyli przez Matkę Bożą, bo niektórzy ludzie są bardzo wystraszeni Pana Boga. Niektórzy mają trudno sobie wybaczyć swoje grzechy, swoją przeszłość. Ale i niekiedy jest na przykład, tam jest też w tym akcie zawierzę, że oddaję moje wszystkie cierpienia. Ile jest takich małżeństw, gdzie kobiety są bardzo cierpiące. W małżeństwie też może być ktoś, może być katem, a drugi może być męczennikiem. I ja zauważyłam, że kobiety, które oddają swoje cierpienia, które przechodziły trudne, żeby utrzymać małżeństwo, żeby rodzinę, cierpią dając Matce Bożej, cieszą. Bo Matka Boża zbiera te cierpienia i zamienia na łaski dla nich czy dla ich dzieci, nie? Bo do tego zawierzenia trafiają dwie grupy. Jedna grupa to jest taka, których Matka Boża do czegoś powołuje, a jedni są tacy, którzy sobie wymodlili jakąś łaskę. I wtedy się tylko patrzy, która jest. Też jest wiele, powstaje takich nowych przy tym naszym zawierzeniu. No to teraz ostatni taki hit Matki Bożej to jest Biuro Matrymonialne Niepokalanego Serca Maryi Niespokojni Nadzieją. Bo bardzo dużo osób przyjeżdża też, prosi o dobrego męża, dobrą żonę. To jest bardzo poważna sprawa. To jest wybór na całe życie i ja zawsze mówię, że jak się nie będziecie modlić, to zostaniecie to, co chodzi po ulicy. I też zachęcam, by babcie, by ciocie i dziadkowie i ojcowie zawierzali, prosili już dziś o dobrego partnera, bo później może to nie być przygoda miłości, tylko wręcz przygoda Góry Kalwarii. Także też mam biuro matrymonialne, no i muszę się pochwalić, że mieliśmy taką imprezę ostatnio z Matką Bożą, właśnie taki Sylwester zorganizowany, gdzie zjechała się ludzie młodzi z całej Polski, to było 25 plus do 40, i którzy nazywam odważnymi, którzy mieli odwagę przyjechać na takie spotkanie trzydniowe, właśnie modlić się o dobrego męża, dobrą żonę. Bo nie można jakoś się modlić, trzeba jeszcze się spotkać. Więc ja mówię, skoro Pan Jezus chodził był na weselu, to czemu nie mają się bawić? Więc zrobiliśmy Sylwester, następnego dnia był kulik i jakieś tam kina, a później były konkrety, czyli przyjechał nasz arcybiskup, pod którego to jest w ogóle opieką, ta wspólnota Niespokojni Nadzieją, w którym była msza święta z nim, błogosławieństwo, dzielenie się opłatkiem. Później były konferencje o ojcostwie, macierzyństwie, małżeństwie. No i później to, co było bardzo cenne, się zauważyliśmy, to była modlitwa naszego ojca egzorcysty, który prowadził modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, uwolnienie od pewnych sytuacji, które mogliśmy w czasie życia nazwać, bo często ludzie młodzi mają lęki przed wejściem w relacje. No i później było zawierzenie Niepokalanego Serca Maryi i teraz mamy 4 wesela. Więc jeżeli my mam, i to są ludzie młodzi, którzy przyjechali z różnych części Polski. Można sobie wejść na naszą stronę awemaria.pl popatrzeć. Ludzie bardzo wykształceni, o dziwo. Nasz arcybiskup był zdziwiony, bo wszyscy doktoraty, różne takie tytuły naukowe, a niestety rodzin nie i dzieci nie. No i teraz mamy właśnie 4 wesela i to się teraz majówkę i tak dalej. Także Matka Boża różnymi programami się troszczy, czyli tak naprawdę Pan Jezus pokazuje światło, że trzeba tych ludzi zbierać i pomagać. Bo czas jest bardzo trudny, bo ludzie są obciążeni, wchodzą w okultyzm, wchodzą w satanizm. I nawet dzieci podwiedzą, jak ja pamiętam w gimnazjum, to dziewczynka do mnie mówiła, że ona tak naprawdę, to co ja mówię, że jeżeli się dotknęło czegoś złego ducha, ja tutaj człowiek delikatnie mówi, żeby ich nie wystraszyć, a się okazuje, że oni wiedzą, co to jest pak, co to jest cyrogra, bo się naczytali, to ona mówi, że ona ma, bo ona prosiła złego ducha, nie Matkę Bożą, Pana Jezusa, o pomoc w egzaminie, czy jakąś czwórkę chciała dostać z jakiegoś przedmiotu, podpisała układ ze złym duchem, gdzie miał jej pomagać 3 miesiące, okazało się, że dłużej ją dręczy. Także to są takie rzeczy, które Matka Boża jakoś daje, żeby wyprowadzać, też chronić, prostować, bo też jest bardzo dużo uwolnień od złego ducha przez to zawierzenie tym krótkim tekstem. Bez pomocy nawet księży czy egzorcyzmów, takich poważnych rzeczy, bo to są takie, jak ja bym powiedziała, dręczenia tylko, nie? Dlatego ta książka ma tytuł Moc Zawierzenia. To nie jest książka Cuda Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polskiej, tylko Moc Zawierzenia.
1: O mocy zawierzenia właśnie dziś rozmawiamy. Goście programu, pani Maria Emanuel Dziemian, autorka tejże właśnie książki Bractwo Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej i małżeństwo państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak, rodzice trójki dzieci, a jedna z nich jest też bohaterką tego świadectwa. Wracamy do państwa za moment, półmetek nocnych świateł za nami, już niebawem będziemy razem ponownie.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Półmetek nocnych świateł za nami. Od 23 dnia wczorajszego rozmawiamy o mocy zawierzenia niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Goście programu pani Maria Emanuel Dziemian, Bractwo Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, autorka książki Moc Zawierzenia i małżeństwo państwa Anety i Krzysztofa Gawrysiaków, których świadectwo znajduje się w tejże właśnie książce, a właściwie świadectwo uzdrowienia ich córki. Zatrzymaliśmy się na tej sytuacji, kiedy państwa córka była przygotowywana do operacji, ale okazało się, że jest chora na hemofilię. No i właściwie możemy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty, powiedzieć, no co, przegrana sprawa. Operacja jest konieczna, ale hemofilia ewidentnie ją wyklucza z takiego zabiegu, gdzie, no wiadomo, jak pan powiedział, jest krwawo i nie ma jak uciskać naczyń krwionośnych. I co się stało?
2: Rzeczywiście wtedy tym bardziej jeszcze zdaliśmy sobie sprawę, że trochę jesteśmy zostawieni sami sobie. W sensie, że na samym początku, tak jak mówię, wiele różnych opinii lekarskich dało nam takie przeświadczenie, że no właśnie nie wiemy, jak zdecydować i czy zdecydować. A to już był taki moment, kiedy no w zasadzie poczuliśmy się absolutnie osamotnieni. Natomiast na szczęście byliśmy cały czas w kontakcie i z Emanuelą Marią i z ojcem Albertem, który opiekuje się bractwem, Albertem Szóstakiem. I tam dostaliśmy rzeczywiście bardzo dużo wsparcia, bo zaczęliśmy szukać pomocy w Polsce, za granicą. Niestety większość neurochirurgów, również neurochirurgów za granicą, dowiedziawszy się, że Marysia ma hemofilię, rozkładała ręce. Znaczy no, twierdzili tyle, że ryzyko jest, mogą się podjąć, ale ryzyko jest gigantyczne i jest duża szansa, że Marysia może niestety nie przeżyć operacji. Jeden z takich znaczących ośrodków, na który bardzo liczyliśmy w Polsce, też się wycofał. No i wtedy rzeczywiście zaczęliśmy trochę tak działać chyba chaotycznie i zdecydowaliśmy się też za namową rozpocząć taką 30 mszy w intencji Marysi i całej sytuacji. To też dało nam takie ogromne umocnienie i znowu, że tak powiem, no, stanęliśmy w pionie. Tak? Znaczy znowu zaczęliśmy odczuwać się obecność Maryi, tego prowadzenia, dotyk Pana Boga. I znaleźliśmy rzeczywiście neurochirurga w Polsce tym razem. A tak jak mówię, no, konsultowaliśmy się i w Stanach Zjednoczonych, i w Londynie. Natomiast znaleźliśmy finalnie neurochirurga w Polsce i też hematologa w Polsce, który dzięki właśnie Emanueli podjął się współpracy. Bo okazało się, że ta operacja, jeżeli się jej podejmiemy, no będzie operacją wybitnie skomplikowaną, wymagającą dużego ryzyka oczywiście, ale wymagającą współpracy wielu różnych specjalizacji lekarskich, bo między innymi hematologów, neurochirurgów, właśnie chirurgów. I znaleźliśmy chirurga, który w ośrodku w Warszawie, który podjął się tej operacji i zaczął się do niej niesamowicie przygotowywać. Myśmy się bardzo mocno za niego modlili. Później okazało się zresztą, że to też jest takie niesamowite świadectwo na końcu, kiedy to już, że tak powiem, zdradzę, jakby wszystko się potoczyło pomyślnie i mieliśmy okazję na którejś kolejnej wizycie już pooperacyjnej rozmawiać z tym neurochirurgiem, który wspomagał jego operację. To okazało się, że zarówno neurochirurg, jak i chirurg stwierdzili, że oni byli tak bardzo przerażeni, że kilka dni przed operacją też byli na mszach świętych, zawierzając w ogóle tę operację. Także w ogóle rzeczywiście to jest niesamowite, że na każdym kroku spotykaliśmy lekarzy, którzy też podzielali naszą wiarę i też szukali pomocy właśnie u Pana Boga. I to też jest ciekawe właśnie to w tym całym świadectwie, co dla mnie chyba było takie szczególne, to jest to, bo zaraz powiem to w ostatnim elemencie, takim najistotniejszym, jakby jak to się wszystko potoczyło i zakończyło, ale my do ostatniego momentu, a w każdym razie ja, to chociaż Anetka podejrzewam, że też, liczyliśmy na to, że w sposób nadnaturalny będziemy świadkami cudu, że główka się jakby odkształci, tak, że nagle z dnia na dzień, czy że rano się obudzimy,
1: Marysia będzie... Czas było, tak jest tak.
2: Tak, rzeczywiście. No, byliśmy świadkami różnych cudów w życiu, natomiast no, bardzo liczyliśmy właśnie na taki cud w naszej rodzinie tego typu. Ale podczas jednej z modlitw, jeden z kapłanów, który też modlił się nad Marysią, stwierdził, że Marysia zostanie uzdrowiona, natomiast to uzdrowienie przyjdzie przez ręce lekarzy. I to było dla nas takie szczególne, to znaczy w tym sensie, że z jednej strony właśnie no, pokrzepiające, a z drugiej strony właśnie no, nie do końca na to liczyliśmy, tak? Ale rzeczywiście tak jest i te słowa były takie znamienne, dlatego że rzeczywiście wszyscy lekarze, którzy stanęli na naszej drodze, to byli lekarze, którzy byli głęboko wierzący. No właśnie pierwszy genetyk, który stwierdził, że dzięki różańcowi odprawianemu codziennie też właśnie miał to światło. Później ci wszyscy lekarze, którzy właśnie też się za Marysię modlili i za przebieg operacji, więc to jest niesamowite. I tutaj to też warto, żeby właśnie wszyscy, którzy nas słuchają, którzy mają takie problemy, wiedzieli, że Pan Bóg działa w przeróżny sposób. To, co powiedziała też Emanuela, że mówiąc o tej wspólnocie tych młodych, niepokornych, tak, którzy tam szukają tej drugiej połówki. Niespokojnych, przepraszam. Takie. Niespokojnych nadzieją, tak. A też prawdopodobnie niepokornych, tak, bo to młodzi, to jak to zawsze.
3: Nie tacy młodzi, ale czują się młodo.
2: No ale w każdym razie właśnie właśnie dokładnie to są te słowa, tak, znaczy, trzeba się modlić, ale trzeba działać, tak. No i my też rzeczywiście modliliśmy się, to jest różaniec, modlitwa pompejańska, zawierzenie, msze, uzdrowienie międzypokoleniowe i tak dalej, czyli wykonaliśmy, też byliśmy wszędzie, chyba w całej Polsce, we wszystkich ośrodkach, które gdzieś tam szukaliśmy tej pomocy, tak? I tutaj rzeczywiście te słowa, że uzdrowienie przyjdzie przez ręce lekarzy, czyli ta pomoc jest konieczna, tak? Nie możemy zaniedbać jednak, mamy też no, wiara i rozum, tak? Ten element rozumu jest istotny. Tak, tak. I to rzeczywiście, no tak jak mówię, no po ludzku pewno liczyliśmy na to taką błyskawiczne, prawda, uzdrowienie, ale finalnie wydaje się, że to dobrze, bo to też taka była lekcja chyba pokory i zawierzenia Panu Bogu, że to jednak taki jest plan.
1: Pani Aneto, a pani jako matka, jak przeżywała tą całą sytuację?
3: Bardzo. Bardzo przeżywałam i tak w sercu nie wiedziałam, jak ona się zakończy. I ta sytuacja bardzo mnie zbliżyła do mojej mamy w niebie, do Maryi. I to był taki moment, kiedy ja nawiązałam z nią taką głębszą relację. Bo muszę przyznać, że wcześniej moja taka droga też duchowa i wspólnotowa i doświadczenie różne jeszcze angielskie, protestanckie, no różne, tak? Było bardzo skierowane na Jezusie, na Duchu Świętym, tak? I ja tutaj w tej sytuacji odkryłam tą Maryję. Ja z nią nawiązałam relację. Że oczywiście całe życie modlimy się do Jezusa, Ducha Świętego, do Boga Ojca, ale jest Matka, która wprowadza nas z tymi bocznymi drzwiami i wyjednuje te nasze prośby, tak? Bo tak to rozumiałam. A więc jakby to bardzo przeżywałam i bardzo prosiłam swoich przyjaciół o modlitwę, o pomoc, aby zamawiali msze święte, aby modlili się i muszę podziękować wszystkim 9 osobom, to są szaleńcy, to są Boży szaleńcy. 9 osób odmówiło za nas, i to nie rodzina, tylko przyjaciele, nowennę pompejańską.
1: No tak, 54 dni.
3: Tak, to jest coś, czego jakby nigdy nie zapomnimy i też pamiętam o tych osobach w modlitwie. I ta głębsza relacja z Maryją jakby dawała pokój i takie zawierzenie, że to jest nasza droga, mamy się modlić, ale Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. A więc nasza modlitwa była bardzo ciekawa. Tutaj muszę zdradzić sekrety. Krzysztof już dziękował za uzdrowienie, już błogosławił i wierzył, że wszystko będzie dobrze, a ja dodawałam: Panie, bądź wola Twoja. Panie, Twoja wola niech się stanie. Więc myślę, że Jezus miał i Maryja uśmiech na twarz, jak nas słyszał, bo małżeńska modlitwa właśnie w ten sposób wyglądała. I muszę przyznać, że to był jeden z najpiękniejszych czasów naszego małżeństwa. Przechodziliśmy różne burze wcześniej i później, ale wtedy, kiedy modliliśmy się do Maryi różańcem, działy się wielkie rzeczy. Przyszedł duży pokój, taki, który nie można w inny sposób zdobyć. Pokój, który nie dają spotkania z przyjaciółmi, nie dają, nie wiem, jogi, leki, filmy. Taki pokój, że jesteśmy w rękach Boga, jesteśmy w rękach Jego najdroższej Matki i to było coś ponad nami. Że kontakt z ludźmi raczej napawał nas lękiem, bo wszyscy współczuli, wszyscy rozpaczali, tak, co będzie, bo to była sytuacja taka ciekawa, bo byliśmy 3 razy już na bloku operacyjnym i z nieznanych nam powodów wracaliśmy do domu. Po tygodniu operacja się nie odbyła. Po kolejnych dniach znowu brakuje jakichś kolejnych badań. Znowu nas odesłano do domu, tak? Spanie właśnie w szpitalu i te wszystkie badania były trudne dla nas, tak? A szczególnie też, no, może może dla mnie może bardziej w danym momencie, bo byłam z Marysią dzień i noc. I ta niepewność, i to, że ci lekarze nie do końca wiedzieli, już nawet ten ośrodek, który decydował się na pomóc, dodatkowych badań potrzebował i kolejnych, i to się przeciągało w nieskończoność. A więc finalnie operacja, jak Marysia urodziła się po wyborze papieża Franciszka, 12 marca się urodziła, 13 Franciszek został papieżem, pamiętam to doskonale, to operacja dopiero była 19 czerwca. A więc przez ten czas, to był czas naszego, nazywał ogrójca, takiej samotności i takiego zmierzenia się, że żaden człowiek, żaden lekarz, mimo najszczerszych chęci, najlepszej wiedzy medycznej i naprawdę jakby sympatii do nas, tak, nie można pomóc. I jego działalność jest ograniczona i trzeba wspierać ich drogę, ich misję. I co lekarz nam powiedziała po operacji, że ona prosiła, bo się przyznała, prosiła Pana Boga, aby wykonała operację według swojej najlepszej wiedzy medycznej. I to mnie ujęło, że tak wielki lekarz, no nie neurochirurg, ale ten chirurg, który jest, ogarnia tą całą sprawę, powiedziała, że chciała być właśnie, żeby to było jak najlepiej. I to mnie właśnie ujęło. I wtedy tak pomyślałam, że jestem w dobrych rękach, w rękach Maryi. I ta właśnie droga z Maryją mi się właśnie rozpoczęła od tego momentu. I no i teraz staram się dbać o tą relację. Nie jest to łatwe, tak? Ale staram się o tym cały czas pamiętać. I to, że operacja zakończyła się tak, jak zakończyła, i lekarze nie potrafili powiedzieć, dlaczego Marysia tak mało krwawiła, a właściwie krwawiła tak, jak normalne dziecko. A jeszcze dzień wcześniej podpisywaliśmy, tak jak każdy człowiek, który przygotowuje się do operacji, zgodę na to wszystko, co może wydarzyć się w czasie operacji. I tego nie zapomnę, jak jeszcze pani anestezjolog daje nam te papiery do podpisania i pani mówi, że tuż przy tej operacji umarło już dwójkę czy trójkę zdrowych dzieci, że nie przeżyły tej operacji. Operacja jest wysokiego ryzyka. I to właśnie usprawiedliwia poprzednie ośrodki medyczne, które twierdziły, że ryzyko udanej operacji jest tak małe, że wolą się tego nie podjąć. I co ciekawsze, nasi bliscy przyjaciele, lekarze tak w naszym wieku, też nam odradzali. Mówi: Aneta, Krzysztof, uspokójcie się, lepiej niż już wzrasta jakoś niepełnosprawna, jest za duże ryzyko. Te dzieci są u mnie na oddziale, ja nie chcę potem mieć problemów na onkologii, tak, z jakimś nieudaną operacją, mówiła nasza bliska przyjaciółka, bo bała się. Ona jest lekarzem, widziała dzieci po operacjach, które były po prostu... Były trudności potem po operacjach i te trudności były prawie oczywiste, więc ta modlitwa nas prowadziła przez cały czas. Ta modlitwa była światłem i mocą na to wszystko, co przeżyliśmy. I to, że tak się zakończyło, jak zakończyło, po prostu chwała Panu. I właśnie dlatego chcemy spotykać się z ludźmi, opowiadać o tym wielkim cudzie, żebyśmy się sami zobowiązywali do takiego pięknego życia, tak? Do głoszenia, bo doświadczyliśmy, bo jesteśmy świadkami, bo jesteśmy w różnych miejscach naszego życia i zawodowo, i z przyjaciółmi, tak? I chcemy dawać świadectwo, chcemy mówić o mocy zawierzenia, o mocy Jezusa, o mocy Maryi. On może wszystko, tylko my go ograniczamy.
1: Do operacji jeszcze wrócimy za moment. Natomiast, Pani Mario, chciałem zapytać, przecież się zawierzyłem, ktoś powie. Modlę się codziennie, czytam Pismo Święte, uczestniczę w Eucharystii, przyjmuję sakramenty, jeżdżę na rekolekcje, jestem we wspólnocie, mam formację. No i co? No i nic. No więc, czy takie życie chrześcijanina, który stara się być blisko Pana Boga w codziennym życiu, a jednocześnie pogłębiać swoją wiarę przez konkretną formację, to jest za mało, żeby zawierzyć?
4: No my mówimy o różnych zawierzeniach, bo tu Pan mówi o zawierzeniu się Panu Bogu, o moim życiu w kościele, o takim normalnym katolicyzmie, spokojnym, bez napięć.
1: No nie, no życie we wspólnocie to nie jest życie bez napięć.
4: Nie, no ale tak. Ale ja myślę o tym, że no pytanie jest, czy my jesteśmy jak dzieci. Pan Jezus powiedział, jak nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do mojego królestwa. Czy mamy odwagę prosić? Czy mamy na tyle pokory, aby prosić? Aby zwracać się do Niego z wszystkim? Bo niekiedy jest tak, że ludzie wybiórczo coś sobie tam wymyślą, że to Panu Bogu wypada o to prosić, a to nie. A to, co nam Pan Bóg pokazuje przez te zawierzenia, że o wszystko wypada prosić. O pieniądze, o żonę, o cud. Tu nie ma problemu z tym. O pracę. Ile mamy świadectw, że ktoś nie miał pracy, dostał pracę. Teraz dzwoniła do mnie pani w ubiegłym tygodniu. W sobotę się zawierzyła, już w poniedziałek dostała pracę.
1: No to mamy ciągły dylemat człowieka wierzącego. Najpierw uwielbiać, czy najpierw prosić?
4: Ja myślę, że to zależy, jak jest nasze życie, jaka jest historia naszego życia, nie? Bo uwielbiać to jest jedna rzecz, jesteśmy w kościele, uwielbiamy, miłujemy, ale jeszcze jest to dziecięstwo duchowe, o którym mówi zresztą święta Teresa, Tereska z Lisieux, że mamy prosić. Ona jak szła po schodach, to mówiła: Panie Jezu, pomóż mi nóżkę podnieść do góry, bo ona szła po schodach. Nie. Och, Panie Jezu, już zasnęłam, już miałam się modlić na tym chórze, aś spałam na Twoim sercu. Mam się stać dziecinni. Kiedy my jesteśmy tak dorośli, że w zasadzie nie widzimy już tego kochającego ojca, który jest ojcem. Które jeżeli...
1: Tatusiem.
4: Tatusiem, do którego mogę przyjść i powiedzieć, tak jak miałam znajomych, taka fajna sytuacja, bo dzwoni do mnie moja taka Ania i mówi: wiesz co, zrób coś, bo z tym moim, bo on nie będzie na święta w domu. Ja mówię: co się stało? Słuchaj, od sierpnia nie może się zdecydować na samochód. Oni mieli czwórkę dzieci i jedno niepełnosprawne. Dzisiaj już mają piątkę. A wy co się stało? Bo oni mieli jakoś tam wracali, był wypadek, pieniądze były z ubezpieczenia, wszystko fajnie było. On się nie mógł zdecydować na model. A już grudzień. I mówi: słuchaj, nie ma. Powiedz mu, bo on mnie nie słucha, że na pewno na święta nie będzie w domu. Więc dzwonię do niego. Jeszcze byłam wtedy poza Polską, w Niemczech. I też tam były zawierzenia Niepokonane Sercu Maryi. Ja mówię: słuchaj, Darek, jak nie załatwisz sprawy samochodu, to ja nie wiem, jak będziesz te święta obchodził, ale na pewno nie w domu, z tego co usłyszałam. Weź się, chłopie, decyduj. Ale ja nie wiem. Jak usłyszał, że jestem w Niemczech, to jeszcze mi kazał biegać po salonach i mówić mu jakieś wymiary, jakieś tam pa... To ja mówię: słuchaj, ja ci lodówkę, pralkę mogę super wybrać, ale co to, to nie. Ja mówię: idź przed Najświętszy Sakrament i powiedz Panu Jezusowi, że masz czwórkę Jego dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, i że żona powiedziała, że ci nie będziesz na święta w domu, bo nie ma samochodu i musisz mieć auto. Bo ty zapomniesz, że te dzieci są Jego dziećmi. Ty sam rozwiązujesz sprawę. Na świętego spokoju poszedł. Wychodzi z kościoła zadowolony. I wychodzi, no i widzi, że ktoś tam coś robi przy samochodzie, poszedł jak to mężczyzna pochodzić, popatrzeć i mówi: wie pan, taki właśnie oglądałem w internecie i zastanawiałem się, jak on wygląda w rzeczywistości, bo tam dla nich, ze względu na to, że jest ten chłopiec niepełnosprawny, to oni tam wózków muszą tego wszystkiego mieć dużo na rehabilitację. No i co? Patrzy i chodzi i mówi, że chciał właśnie takie kupić i go nie widział, jak jest w rzeczywistości. Mówi: proszę pana, nie ma sprawy, pan może go kupić, bo za 10 dni on już schodzi od nas jako samochód testowy, będziemy go sprzedawać. I co się okazało, że kupił samochód pod kościołem znalazł. I dokładnie ten kupił. Jak to mówi, wypasiony był nawet. Ja nie wiem, co to jest wypasiony, ale mężczyźni
1: to
4: wiedzą.
1: Znaczy, miał mnóstwo owsi przeróżnych.
4: Wszystko, co było możliwe, w dobrej cenie, w takim samym kolorze, jak mieli wcześniej. Także Pan Bóg chce się wszystkim zajmować, a my niekiedy stawiamy Mu tamy, chcemy być takie Zosie, Samosie. To jest pokazane takiego dzieciństwa, że możesz przyjść. Rodzina ci się rozpada. Mieliśmy teraz świętę właśnie w takiej wspólnoty Sychar, jest taka, gdzie przyjeżdżają...
1: Dla trudnych małżeństw.
4: Dla trudnych małżeństw, które mają kryzysy, które już się niektóre rozpadły.
1: Też byli gośćmi tutaj w Nocnych Światach.
4: No, oni byli na zawierzeniu. I dała pani świadectwo, że zawierzała się teraz tą sobotę pierwszą. W poniedziałek poszła i wycofała pozew o rozwód po zawierzeniu. Takie mamy dwa świadectwa.
3: Sama to słyszałam.
4: Tak. Także dwa są świadectwa, bo jednak Matka Boża coś wyprasza, jakąś łaskę, jakąś przemianę serca, bo my oddajemy moją wolę, pamięć, rozum, świadomość, podświadomość, to wszystko, czym jesteśmy, oddajemy, składamy w jej niepokalane serce, a ona dostaje przyzwolenie na oddziaływanie na nas.
1: O mocy zawierzenia dziś rozmawiamy w goście programu pani Maria Emanuel Dziemian i państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Za chwilkę wracamy do państwa.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o mocy zawierzenia niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Goście programu pani Maria Emanuel Dziemian i państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Wróćmy jeszcze na moment do operacji. Wiemy już z tego, co państwo powiedzieliście, że operacja się udała. Ale pytanie brzmi, jak to było możliwe, jeżeli okazało się, że Marysia jest chora na hemofilię?
2: Czy to rzeczywiście od strony medycznej to prawdopodobnie nie będziemy w stanie tego wszystkiego wyjaśnić w tak sposób. Zresztą ja nie wiem, czy to jest możliwe do wyjaśnienia od strony medycznej. Ale jeszcze wrócę do, bo tak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą o bardzo konkretnych różnych prośbach, które trzeba kierować do Maryi. Ja sobie teraz przypominam szereg, to opowiem tylko o jednej takim małym zdarzeniu, takich malutkich jakby kwiatków od Maryi, które otrzymywaliśmy po drodze. Tego nawet nie pisaliśmy w świadectwie, w książce, ale pamiętam, że my mieliśmy całą masę, mnóstwo takich malutkich, drobnych takich uśmiechów, takich pomocy od Pana Boga i Maryi, które mieliśmy po drodze. Ja pamiętam jedną taką sytuację niesamowitą. Żeby przeprowadzić tą operację, trzeba było Marysi zrobić tomograf głowy po to, żeby tak naprawdę to jest konstrukcję, pokazać konstrukcję czaszki, tak? Neurochirurg wtedy może sobie zaplanować całą operację. No i oczywiście to jest dwumiesięczne dziecko. Trudno powiedzieć takiemu dziecku, słuchaj, teraz musisz 3 minuty czy tam 5 minut poleżeć, prawda, na stole. Co więcej, długogłowie powodowało to, że zarówno tył główki, jak i czoło było zniekształcone, więc ona tak naprawdę nie mogła się tak do końca położyć, bo tył głowy jej przeszkadzał, tak? No ale samo to, ona nie mogła się ruszyć o milimetr, prawda, bo wtedy trzeba by było tę procedurę powtarzać. A z drugiej strony my nie chcieliśmy wtedy Marysi usypiać, dlatego że to powodowało kolejne ryzyka, zwłaszcza w tym stanie. My z tygodnia na tydzień czegoś nowego się dowiadywaliśmy, a to genetyka, a to hemofilia i tak dalej. I pamiętam, jak byliśmy rzeczywiście w tym ośrodku, gdzie w gabinecie przed wejściem na tomograf i wyszła do nas pani, która tą procedurę przygotowywała i zapytała, czy usypiamy. Bo jeżeli nie uśpimy, a Marysia się poruszy, to będziemy musieli robić do skutku. A to są, dawka promieniowania jest ogromna, prawda? No więc znowu żeśmy stwierdzili, no dobrze, to my się pomodlimy do Maryi, no ratuj, bo nie wiemy, co robić, tak? No znowu ryzyko usypiania i tak dalej, i tak dalej. Pomodliliśmy się o to, żeby Marysia zasnęła. I to było niesamowite, bo podjęliśmy decyzję.
3: To nie jest
2: piąte
3: dziecko, bardzo
2: tak,
3: żywe.
2: Tak, to do dzisiaj to jest Marysia po prostu, to jest ostatnia rzecz, którą lubi, to jest spać, tak? A już nakłonienie, żeby w danym momencie 13:05 na 3 minuty poszła spać, no to w ogóle jest niewykonalne. Tak. I wyszła pani doktor, która przeprowadzała operację, znaczy przeprowadzała tą procedurę tomografii. My powiedzieliśmy, że nie, Marysia na 100% uśnie. No, słuchajcie, wasze ryzyko, ale odradzam. Wyszła po paru minutach, my byliśmy już wtedy po modlitwie do Maryi. Podeszła do nas i Marysia, jak ją tylko zobaczyła, to zasnęła. Zanieśliśmy ją szybko na ten stół, gdzie się tą tomografię przeprowadza. Położyliśmy ją,
3: budowaliśmy
2: główkę, żeby się nie kręciła. Wyszliśmy, tomografia trwała tam właśnie tak 3 minuty, czy mniej więcej coś w tym stylu. Przejechał ten cały aparat tomograficzny i Marysia się obudziła. Także to było takie... I mnóstwo mieliśmy takich sytuacji, właśnie takich drobnych, gdzie bardzo konkretnie prosiliśmy Maryję o pomoc i udostawaliśmy właśnie w takich sytuacjach. Natomiast wracając do samej operacji, neurochirurg tak naprawdę, i to też było niesamowite, to był niesamowity człowiek, zawierzony przez nas, ale też bardzo mu jesteśmy wdzięczni za pomoc, którą nam okazał, bo do późnych godzin wieczornych i wczesnych rannych my żeśmy jeszcze z nim jeszcze korespondowali mailowo, wysłaliśmy jakieś informacje ze świata, bo rzeczywiście to...
3: Żeby go zachęcić do tej operacji, której się bardzo bał.
2: Neurochirurdzy, i on stwierdził, że gdyby Marysia nie miała hemofilii, to on zrobiłby pełną rekonstrukcję czaszki, czyli zdjąłby całą czaszkę, pociął na drobne kawałki, złożył nową i tak dalej, i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę, to rzeczywiście brzmi makabrycznie, natomiast biorąc pod uwagę jej stan, on stwierdził, że bardzo prawdopodobne jest to, że on wytnie tylko malutki kawałeczek, że natnie skórę, natnie kości czaszki i w momencie, kiedy zacznie się krwawienie, to on po prostu, że tak powiem, będzie zamykał i uciekał trochę, tak? No bo ryzyko. I następnego dnia my oczywiście też się modliliśmy tutaj w dniu operacji, też była msza przed obrazem w Częstochowie. Chyba ojciec Albert nawet ją wtedy odprawiał. I w zasadzie wiedzieliśmy, że jeżeli to będzie ta tak zwana mała operacja, tylko nacięcie, to ono się skończy tam pewno szybko. A mniej więcej po chyba godzinie czy dwóch wiedzieliśmy, że jakby już jest dobrze, tak? Że tutaj jakby idziemy na całość. Operacja finalnie trwała, już teraz nie będę, ale 7 chyba godzin. Bo to jest rzeczywiście bardzo poważna procedura operacyjna. I lekarze jak wyszli, no byli zdziwieni, bo stwierdzili, że Marysia finalnie krwawiła dużo mniej niż nawet zdrowe dzieci, co było dla nich zupełnie niezrozumiałe. Była pod fantastyczną opieką uchomentologiczną, także tam w ogóle naprawdę czapki z głów dla w ogóle polskiej opieki zdrowotnej, bo naprawdę włączyli się najlepsi hematolodzy w Polsce, żeby tutaj w tej procedurze pomóc, ale tak czy inaczej no wszyscy byli zdziwieni wynikiem, bo wynik był fantastyczny, znaczy rzeczywiście Marysia bardzo mało krwawiła, co przy właśnie tym zbiegu tych wszystkich chorób, którymi była wtedy dotknięta, no było rzeczywiście cudowne.
1: To co, cud?
2: Tak. No naszym zdaniem absolutnie cud, tak.
1: Pani Aneto, jak Marysia się miewa dzisiaj?
3: Marysia miewa się świetnie. Marysia miewa się świetnie. Jesteśmy po kolejnych konsultacjach, kontrolach, które, a tak zapewniam pana, że tych kontrol różnych mamy bardzo wiele, bo to jest i genetyka, i endokrynologia, i neurochirurgia, chirurgia, okulistyka, szereg specjalistów i oni wszyscy mówią, że nie jest to... Jest to trudno wytłumaczyć, ale jest wszystko dobrze, że wyniki są prawidłowe, że mimo, że nie ma pewnych jakichś ubytki w genach, tak, już nie chcemy tam wchodzić w szczegóły, ale proszę mi uwierzyć, że nie jest to jakaś łatwa sytuacja zdrowotna. Funkcjonuje bardzo dobrze, dobrze się rozwija, idzie już do przedszkola. Jest to dziecko, które ma tyle w sobie radości, ciepła, energii, przytula się do nas, wyprzedziła nawet rozwojem takim motorycznym braci.
1: O, widziałem ich tutaj, to naprawdę wyglądali na bardzo żwawych chłopaków. To już trudno mi sobie wyobrazić, jaka jest Marysia.
3: Tak.
2: Ona się ustawia do pionu, tak.
1: O, rety.
3: Tak. To jest takie żywe złoto, tak? A przy tym jest... No jest takim wielkim darem, że żyje, bo te dzieciaczki, które są obciążone tym zespołem, zazwyczaj dochodzi do poronienia. To jest tylko 1-2% szansy, że takie dzieciątko się rodzi. I tu jest też takie, nie wiem, takie podzielenie się dla tych wszystkich mam, które kiedyś utraciły dzieciątko i nie mogą się z tym pogodzić, żeby też zauwierzyły Maryi, że taka droga była lepsza. Bo być może czasami dzieciaczki rodzą się z takimi poważnymi obciążeniami, wadami, z którym naprawdę jest im ciężko i Bóg wie, co jest dla nas lepsze. Chociaż nie tu jest moja rola, by o tym mówić, tylko jak szliśmy na tą operację i ten wynik był taki niepewny i Wiktor Ignacy pytał się, ale mamo, tato, czy Marysia będzie aniołkiem? Czy wróci do nas? Bo dzieci codziennie modliły się z nami wróżańcem, też tym uwielbieniem i taką modlitwą błagalną, tak? Bo modliliśmy się wszystkimi znanymi modlitwami, zanosząc wszystko przez ręce Maryi. Nie wiedzieliśmy, jaki będzie wynik, tak? Dzieci poprosiły, niech Maryja zabierze ten kogucik, bo tak dzieci to nazywały, te kości na głowie Marysi. Kogucik. I pytały się, czy ona do nas wróci. Ja mówię, Wiktorku, co mogę powiedzieć, tak? My ufamy, ale Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. I to, że my tak naprawdę zawierzyliśmy, tak? No to było jedyne pokrzepienie w tej sytuacji. I dzieci też pytają się, mamo, a dlaczego tak często wszyscy cię pytają to Marysie? Dlaczego nie o nas, tak? No dlatego, że mamy ten dar, jesteśmy wyruszeniami i mamy uratowaną córkę, tak? To, co przeżyliśmy, to jest nasze. To, co przeżyła nasi znajomi z nami, nasza rodzina, jedna babcia, druga dziadziuś, drugi dziadziuś, który też zaczął chodzić na codzienną Eucharystię, a przez całe życie nie tyle, że stronił, ale był takim niedzielnym katolikiem, prawidłowym, poprawnym. I ta obecność mojego taty na codziennej Eucharystii była bardzo zastanawiająca przez wielu znajomych jego i też naszych.
1: Pani Mario, no to ja teraz oczyma wyobraźni, a być może tak jest w istocie, widzę rzesze słuchaczy Nocnych Świateł, którzy już ustawiają się w kolejce, już ubierają się, wychodzą z domu, pakują walizki i chcą jechać do Częstochowy.
3: Walizki, wystarczy 14 wyjechać z Warszawy i się już też zdąży, no na 17:30.
1: I jak można wstąpić do Bractwa? Ale słuchacze nas słuchają w całej Polsce, nie tylko w Warszawie.
3: Tak.
4: No do Bractwa to każdy może się zgłosić, że chce przez internet, czy też przyjechać. To ja mówię, bractwo to jest jedna struktura, a zawierzenia to są inni ludzie. Często ci ludzie z zawierzeń chcą się po prostu włączyć, to obmadać, bo też mamy grupy, które modlą się, nie? Bo to trzeba też się modlić o siebie nawzajem. Więc zapraszam wszystkich na pierwszą sobotę miesiąca. Każdego miesiąca mamy te zawierzenia.
1: O której godzinie?
4: Zaczyna się to o 17 takim spotkaniem formacyjnym z reguły w kaplicy Świętego Józefa, a niekiedy jak jest duża grupa, to już mamy na Kordyckiego, w sali Kordyckiego. A później mamy mszę o 18:30.
1: W kaplicy Matki Bożej.
4: Tak, w kaplicy Cudownego Obrazu. No i wracamy jeszcze raz na taką chwilę świadectw i to się wszystko kończy apelem. No a później to już każdy tam przegląda, co tam komu. Chciałam jeszcze powiedzieć, że to była taka, ta cała historia z Marysią, to była taka bardzo trudna, bo muszę powiedzieć, że dla mnie to było też trudne patrzeć, jak oni na to dzieciątko małe, na tą całą sytuację, ale jakiś tak w sercu gdzieś tam czułam, że z tego doświadczenia co wiedziałam, że Matka Boża zawsze, jak my jej zaoddajemy dzieci, to ona zawsze je ratuje w jakiś tam sposób. Więc dla mnie to było takie też takie zaufanie, że jednak ona to przeprowadzi, nie? Tu mamy cud, że dziecko nie krwawi. Ja muszę powiedzieć, że tam w książce jest takie inne opowiadanie innej rodziny, która z kolei z Poznania, która też najpierw nie mogli mieć dzieci po zawierzeniu i praca przyszła i dzieci i ostatnie dzieciątko się rodziła, dziewczynka, to właśnie też był problem, bo lekarz, który był, to był taki bardzo niewierzący. Bardzo niewierzący, złośliwiec. No i on wiecznie, jak ona coś tam przychodziła, nawet na

0: jemu takiego przykusa temu lekarzowi, że właśnie jak ona śpiewała piosenki maryjne w czasie tego porodu, to ona nie krwawiła. I on do niej w końcu mówi, niech pani śpiewa, co pani tam śpiewa. Nie wiem, co pani tam śpiewa, ale niech pani śpiewa, bo jak pani mi śpiewa, to mi pani nie krwawi. No i w ten sposób, jak przyjmował poród tej dziewczynki małej, to później właśnie podszedł przyszedł do niej, mówi, co pani takiego śpiewała, że bo ja jeszcze się z tym czymś nie spotkałem, żeby w czasie porodu, że ktoś śpiewa i nie krwawi. A ona mówi, wie pan co, bo śpiewałam właśnie piosenki do Matki Bożej. Bo on miał bardzo tam alergiczny był na medaliki, na krzyżyki, na takie rzeczy, w ogóle na modlitwę, bo to też pobożni ludzie. Więc także, no Pan Bóg działał w taki sposób, nie? W taki nadzwyczajny. A tutaj to było takie napięcie, bo to nam rosło. Wszyscy byliśmy zaangażowani, zresztą...
1: Wiecie, lekarz trafił do grupy osób zamieszających na Jasną
0: Nie wiem,
1: Górę.
0: Ale wiem, że na pewno pokazał...
2: Nie trafi. W
0: jakiś sposób Pan Bóg też pokazał mu, że widzisz, jest coś, czego ty nie rozumiesz. Mam taką panią profesor Sadowską, naszą też, która jest członkiem naszego bractwa, niekiedy tak mówi, wiesz, ty nie wiesz, czego nie wiesz. I tak Pan Bóg też niekiedy lekarzom pokazuje, czego nie wiedzą. Także tutaj jest to zawierzenie, jest taką darem miłości. I myślę, że chciałabym wszystkich zaprosić, aby każdy mógł skorzystać. To nie chodzi o cuda, to nie chodzi o jakieś takie ostentacyjne te rzeczy, ale też o to, żeby Pan Bóg nas rozwijał, nas, nasze życie duchowe, abyśmy my rozwijali swoją relację z Panem Jezusem, z Matką Bożą, przez jej wstawiennictwo, abyśmy doświadczali tych owoców Jego miłości w naszym życiu, tej troski o nas, że w każdym momencie nam chce towarzyszyć, bo często jest tak, że my nie rozmawiamy z Nim. My uważamy, że On wszystko wie. To z tego, że On wie, jak On lubi, jak my z Nim rozmawiamy. A my często nie rozmawiamy, dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
1: O mocy zawierzenia dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Mocy zawierzenia Najświętszej Marii Pannie i jej niepokalanemu sercu. Goście programu pani Maria Emanuel Dziemian i państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak. Wracamy do państwa za moment. To będzie już ostatnie wejście w dzisiejszym programie Nocne Światła.
3: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: W Nocnych światłach ostatnie wejście dzisiejszego programu. Rozmawiamy o mocy zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Goście programu pani Maria Emanuel Dziemian, autorka książki Moc Zawierzenia z Bractwa Najświętszej Marii Panny i małżeństwo, państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak, rodzice Wiktora, Ignacego i Marysi, o której tutaj państwo słyszeli opowieść no niezwykłą, cudowną. Cudownego uzdrowienia też za pomocą ludzkich rąk, za wstawiennictwem Maryi i jej zawierzeniu. Natomiast na koniec chciałbym państwa zapytać o wasze doświadczenia, bo już tutaj państwo mówiliście o waszym pobycie za granicą, pani Maria o Niemczech. Wiem też, że pani wiele lat spędziła w Szwecji, państwo w Wielkiej Brytanii. Jak wygląda życie duchowe w tych krajach? Jak wygląda życie kościoła?
2: To jest ono inne. Na pewno jest inne, dlatego że nawet kościół katolicki inaczej wygląda, dlatego że też mamy, przynajmniej u mnie w Szwecji, to jest tak, że na mszy święty to mamy Ewangelię czytaną w kilku językach. Także to nie jest taki tradycyjny kościół polski, gdzie jest jedna Ewangelia. Są różne języki, 3, 4, niekiedy 5, zależy jakie grupy językowe są w danej parafii. No, są też msze święte, które mogą inaczej wyglądać, bo zależy, która grupa z jakiego kontynentu jak ma akurat tą oprawę.
1: Rozumiem, że rytm zairski to 4 godziny, tak? Trzeba sobie jakoś zarezerwować.
2: No, na przykład w Syrii to mają po 3-4 godziny nabożeństwa, ale my nasze takie. Po tym kościół, przynajmniej w Szwecji, to są ludzie z różnych części świata. To jest kościół katolicki, bo samych Szwedów jest bardzo mało. Bardzo mało jest tych, są konwertyci, którzy przechodzą, teraz jeszcze coraz bardziej, dlatego że tam już ten kościół protestancki, to co z niego się zostało, to tak jak gdyby już bardzo wymiera, a ci, którzy się nie zgadzają na pewne rozwiązania w ich kościele, czyli na kobiety, księża, biskupi i tak dalej, no to przechodzą z kolei do nas, do naszego kościoła, pastorzy. Także on jest po prostu inny. Tam ja się zastanawiam z powszechnością kościoła, czy tak wyszłam z tej enklawy polskiej i zobaczyłam, że można śpiewać inaczej, można mówić inaczej, można widzieć ludzi o różnym kolorze skóry. No i to, że może być tak, że będzie jeden ksiądz na 400 km w góry, 400 km w dół. Także jakbym się pogniewała na mojego proboszcza, to miałam tylko tyle. Także parafia to mogła być połowę Polski, nie parafia, takie obszary są tam. Także jest to na pewno kościół inny, ale to co zauważyłem, że my Polacy zawsze niesiemy Maryję. Zawsze Maryję, bo często kościoły na zachodzie już szczególnie po Soborze Watykańskim II wyprowadziły Matkę Bożą i wyprowadziły też świętych. Te kościoły nawet wizualnie inaczej wyglądają, że często jest trudno znaleźć to, co my uważamy, że jest normalne, że jakiś święty jest, tylko one takie są bardziej wizualnie protestanckie, czyli takie bardzo skromne, jakiś krzyż. No, oczywiście jest tabernakulum, które nie można odkryć, to w ogóle jest tabernakulum. No i pamiętam, że u mnie w parafii to była wojna, bo jedna część chciała, żeby Matka Boża była w kościele, nie? Głównym tam gdzieś, a druga wyjeżdżała. No bo konwertyci nie rozumieli tego, że w kościele katolickim jest Matka Boża i że zawsze się tam gdzieś ludzie modlą, mają swoje miejsce i że jest pośredniczką. No więc oni wyjeżdżali z Matką Bożą. A my z kolei wjeżdżaliśmy z Matką Bożą jako Polacy, więc wojny potrafiły być nawet na tym tle. Poza tym no jest tam, nie ma kościołów. No w Szwecji jest też kościół, jest uważany katolicki jako sekta. I my nie mamy kościołów.
1: To jest ciekawe podejście.
2: Tak, ale tak oni uważają. No i my z kolei nie mamy kościołów. Jak się widzi duży kościół, to się myśli, o, tak jak w Polsce. Się okazuje, że to są jakieś świątynie protestanckie. A z kolei to, co jest małe, niewidoczne, ukryte, to jest katolickie. I często jest tak, że my też, jak nasi księża jeżdżą do ileś tam set kilometrów do jakiejś wspólnot, gdzie są katolicy, no to wypożyczają kościoły protestanckie. I to jest taki fajny... takie zagranie Matki Bożej, bym powiedziała, bo oni chcą nam się zawsze przypodobać. Więc zawsze nam gdzieś odnajdują figurkę Matki Bożej i stawiają nam tam gdzieś, gdzie będzie msza święta odprawiana. A później się niekiedy tak dzieje, że zaczynają się modlić na różańcu. Przez to, że my się modlimy jako katolicy. Oni protestanci, nie? Także to są takie fajne działania Boże. Zresztą jest taki wyjątkowy cud Maryi. w Szwecji, gdzie powstała wspólnota Dotar Maryja, czyli córki Maryi, bo protestanci nam zazdroszczą wiele rzeczy. Bo jak to można założyć klasztor, czy mieć siostry zakonne, czy zakonników, jak się nie wiadomo, po co tam jest. Nasi to są po to, żeby wielbić, adorować Boga. A jeżeli oni nie mają Eucharystii, czyli nie mają przeistoczenia, nie mają Boga obecnego, żywego w Najświętszym Sakramencie, to po cóż tam siedzieć, nie? No i pamiętam, że taka właśnie protestanci chcieli na wzór w Ascjenie, tam gdzie jest Święta Brygida, skąd pochodzi Święta Brygida Szwedzka, no to tam powstała wspólnota, no bo chciały naśladować nasze siostry te od Brygidki. Ale coś im tam nie wychodziło, więc udały się z prośbą do Kościoła katolickiego w Niemczech, do Europy i sprowadziły siostry zakonne do siebie, żeby im pomogły założyć wspólnotę klasztorną. No a te jak się sprowadziły, no to się sprowadziły, musiały mieć Najświętszy Sakrament. W ogóle ich klasztor został budowany tak bardzo tradycyjnie, bym powiedziała, XVII wiek, także krużganki, wszystko i tam miała powstać ta wspólnota protestancka, jakiś klasztor kobiet. No ale się nasze zaczęły modlić, przyjechały w ciemnych habitach, przywiozły z sobą Matki Bożej obraz, bo one musiały mieć Pana Jezusa, żeby adorować. To, co się okazało, że wszystkie, co były protestantki, które chciały założyć tą wspólnotę, przeszły na katolicyzm, no bo się okazało, że muszą mieć kogo adorować. I pamiętam, że to było wielkie wydarzenie na całą Szwecję, dlatego że wszyscy uważają, że to są wspólnota protestancka, ale wszystkie są katoliczkami i mają dwa habity. Te, co przyszły oryginalnie z Europy, mają czarne, a te, co się powstały od protestantów, no to mają niebieskie habity. I byli obecni i nasz biskup katolicki, ale też i ich tam pastorzy byli obecni, bo uważają, że to jest też ich. Także takie cuda Matka Boża czyni, takie przemiany, to jest taki prawdziwy, ja myślę, ekumenizm pokazany tam został, że ludzie po prostu wracają do korzeni, do kościoła, który założył Jezus Chrystus. Także jest to inny kościół na pewno i trzeba być bardzo czujnym tam było. To też nauczyło mnie walczyć i pilnować czystości mojej wiary, bo nas wymagało od nas, żeby się nie pogubić w tych propozycjach różnorodnych, bo co chwilę ktoś przychodził mnie nawracać, dawać mi lepszą propozycję, więc zawsze mówiłam, że oczywiście mogę przejść na każdą jedną wiarę, bo biznes to biznes, nawet w kościele, nie? Można zrobić na biznes na wiarze, ale jak będzie lepszy niż mój. Czyli zaczynaliśmy od pytania, ile lat ma twój kościół, no ten 100, ten 150, ten 300, ten 80, zależy ten 400, zależy jaka odmiana i sekta. No i czy masz sakramenty? Wyliczam wszystkie nasze sakramenty, więc absolutnie nie ma żadnych sakramentów. Powiedział, oj, ma tylko chrzest. No nie masz sakramentów. A czy masz Matkę Bożą? Absolutnie nie. Świętych też nie mają. Więc ja się pytam, a co ty masz wtedy w tym twoim kościele, skoro mi przychodzi, że ja mam przejść, nie? No mamy Pismo Święte. Ja mówię, tego też nie masz, bo to myśmy przetłumaczyli jako katolicy, więc masz od nas. Więc ja mówię, widzisz, nie opłaca mi się. Bo mój kościół ma 2000 lat, ma i wymieniam całe bogactwo naszego kościoła, czyli nie mogę przejść, bo bym straciła. Także to jest taki inny obraz kościoła, ale też i takiego kościoła, ci, którzy tam są, no muszą walczyć, żeby utrzymać się na tej pustyni duchowej, przy tej ilości sekt też, ilości różnych odmian protestantów. Zresztą kościół tam protestancki, to wszystko to już wymiera, więc właściwie tam w zasadzie już tak załatwiono, że nie ma, bo to jest jedno z najbardziej zlaicyzowanych państw w tej chwili, nie? Ale jest to też takie wyzwanie, walki, utrzymanie przez naszych dzieci przy naszym kościele. Bo my tośmy przyjechali, nie? Z Polski, jakiś tam bagaż tradycji mamy, ale teraz utrzymać dzieci, utrzymać młodych ludzi, młode rodziny. Więc to nas nauczyło takiej, no, takiej walki duchowej, ale też i takiej pilnowania czystości wiary i pilnowania, żeby nie stracić kontaktu z tym prawdziwym kościołem, jakim założył Pan Jezus, czyli z kościołem katolickim.
1: A Państwa doświadczenia brytyjskie?
3: Nasze doświadczenia brytyjskie może są krótsze niż Emanueli. Mówimy tutaj o 6 latach spędzonych właśnie w Wielkiej Brytanii. I tutaj bardzo zgodzę się z moim przedmówcą, że jesteśmy wszyscy chrześcijanami, tak? Ale sposób, w jaki się czy modlimy, czy to, co dla nas katolików jest ważne, nie jest tak samo ważne dla właśnie dla innych odmian kościoła chrześcijańskiego, tak? I oczywiście dużo nas łączy, ale sporo dzieli. I ja wiem, że będąc za granicą, bardzo łatwo te granice się przesuwa, bo dużo łatwiej trafić na, nie wiem, wspólne uwielbianie Jezusa, tak? W kościele protestanckim, czy anglikańskim, czy tym, no, w różnych, spotkaliśmy się z różnymi kościołami. Może nie jest to teraz czas, żeby wymieniać, jakie, dobrze, nawet nie pamiętam, ale wiem, że jest głód tego Jezusa w Eucharystii. Oczywiście piękne czytania i wspólne celebrowanie, czytanie Pisma Świętego i spotkania w grupach, kiedy Słowo Boże każdy protestant zna i to jest cudowne i to jest właśnie dla nas zachęta katolików, że my również powinniśmy tak dobrze znać i operować Pismem Świętym i dzielić się, co to Pismo Święte robi w naszym życiu, jak czytamy, jak modlimy się, jak to przemienia nasze życie, czyli brać te najlepsze przykłady od protestantów, od kościoła, z kościoła anglikańskiego, ale pamiętać to, co jest dla nas najważniejsze i to, co jest jakby stanowi sedno naszej jakby wiary, tak? Eucharystia, przeistoczenie i to, czego właśnie nie da ten kościół inny. I studiując właśnie za granicą w Anglii, mając środowisko zupełnie międzynarodowe, bardzo trudno było być wiernym takiej czystej postaci Kościoła katolickiego, ale wyszła nam z pomocą misja Kościoła katolickiego w Oksfordzie, gdzie udzielaliśmy się, prowadziliśmy oprawę muzyczną na msze i to pomogło nam przetrwać ten czas właśnie studiów i naszego urodzenia pierwszego syna właśnie w Anglii. I to było piękne doświadczenie, bo wiemy, dlaczego jesteśmy teraz w Kościele, wiemy, że wszyscy mamy jakąś misję, jakąś rolę i nawet właśnie w Oksfordzie też był taki czas, że mogliśmy spotykać się w grupach, zakładać nowe grupy, tak? I to było piękne, bo każdy ma rolę. A więc tutaj w Polsce jesteśmy bardziej tacy bierni, tak? Że czekamy, że ksiądz proboszcz czy ksiądz wikary wyjdzie z jakąś propozycją, a ta piękna oferta, którą daje Kościół właśnie chrześcijański, tak? Już tak mówiąc ogólnikowo, to że tam ludzie wszyscy czują zaproszenie do działania. Czy zakładamy jakąś grupę, czy spotykamy się i mówimy, jak dany fragment Pisma Świętego na mnie wpłynął właśnie w życiu, tak? I że każdy czuje się ważny i zaproszony obok księdza, czy obok pastora do działania. I to, co było jeszcze tutaj piękne i to tak nigdy tego nie zapomnę, przyjaźniłam się bardzo mocno z taką panią, która była pastorem kościoła anglikańskiego, z takiej bardzo znanej rodziny angielskiej pochodziła i ona zawsze pytała się, Aneta, skomentuj te moje kazanie. Co ty, katoliczka, byś dodała? Czytałam przed jej wystąpieniami i obie dyskutowałyśmy, tak? Oczywiście był ten punkt wspólny, że no, nie było odniesienia do Maryi, tak? Do Jezusa, ale poza tym wspaniałe rzeczy. Ta wiara ich jest taka żywa. I każdy czuje się zaproszony do działania, do głoszenia, do ewangelizacji. To jest dla nich takie naturalne. Oczywiście jest ich dużo mniej niż nas, tak? Ale jak już są, to są działacze bardzo mocni i takie jeszcze ostatnie moje taka refleksja z tamtego czasu. Nie zapomnę sytuacji dziekana, to był chyba wydział teologiczny, który był protestantem. I jak przeszedł na katolicyzm, musiał w Oksfordzie zrezygnować z tej pozycji. Nie było dla niego miejsca jako szefa katedry. Nie mógł być katolikiem. A więc jesteśmy tam, nie mówię, że może dyskryminowani, bo to jest duże słowo, ale trudno się przyznać, że jest się praktykującym katolikiem i, no i to też pamiętam właśnie z czasów studiów w Oksfordzie.
4: Ja z kolei pamiętam kilka takich rzeczy, takich kilka refleksji. Znaczy na pewno Wielka Brytania, zresztą w ogóle świat Europy Zachodniej jest już tym światem, który jest mocno zlaicyzowany. No, Skandynawia już jest takim wybitnym przykładem. Natomiast ja pamiętam kilka takich rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście kościół anglikański w Wielkiej Brytanii jest takim dominującym, natomiast kościoły anglikańskie świecą pustkami. Już też pamiętam budynki kościołów anglikańskich, które zostały zamieniane na restauracje, na mini centra handlowe. To z jednej strony było takie strasznie przykre. Z drugiej strony kościoły katolickie, które są naturalnie w mniejszości, gromadzą no niewielkie rzesze, ale za to z kolei bardzo, bardzo gorliwych ludzi. To są ludzie, którzy wiedzą, dlaczego chcą tam być i dlaczego są. I rzeczywiście to właśnie ta wiara gdzieś z jednej strony tam zanika, tak? Znaczy to jest no to jest to brzemię tego dobrobytu ekonomicznego, który gdzieś tam nas od kościoła może trochę odciąga. Ale ja z kolei pamiętam, więc tutaj taka pierwsza refleksja, że powinniśmy się cieszyć z tego, gdzie jesteśmy. Tak? Rzeczywiście my mamy ogromne bogactwo wiary Kościoła, dary, no, prawda, Częstochowa, zawierzenia, wspólnoty, prawda, kościoły, które są pełne. No, do kościoła mamy kilkadziesiąt metrów najczęściej, prawda, kilkaset. Ale jedna rzecz z drugiej strony, bo z jednej strony to jest taki, możemy tak narzekać bardzo na to, że na Zachodzie jest tak bardzo źle, ale ten pobyt na Zachodzie, mieszkaliśmy w kilku krajach zachodnich, to w zasadzie ten pobyt dał mi jedną rzecz, która z kolei jakby jest pozytywna. Znaczy chciałbym to strasznie krzewić w Polsce. Może dlatego, że rzeczywiście możemy na Zachodzie znaleźć ludzi, którzy nie słyszeli o Jezusie, nie słyszeli o Panu Bogu, o Maryi też w ogóle. I dla niektórych jest to na pewno jakaś forma może jakiegoś folkloru, dlatego może to jest interesujące. Ale muszę powiedzieć, że może to wynika z jakiejś też jakiejś swego rodzaju kultury, a na pewno ciekawości. Na Zachodzie stosunkowo łatwo można o Chrystusie mówić. To znaczy w tym sensie, że jeżeli zaczynamy głosić i ewangelizować, jeżeli mówimy, to ja chyba nigdy w życiu nie spotkałem się, a też z zawodu jestem prawnikiem, ale też zajmowałem się trochę produkcją filmów, więc miałem okazję być w takim środowisku absolutnie zlaicyzowanym. I wszyscy ludzie są głodni wiary, głodni informacji. To znaczy nigdy w życiu chyba się nie spotkałem, mieszkając za granicą, z takim negatywnym odbiorem tego, jeżeli ja, nie wiem, gdzieś niosłem w ręku różaniec. Bo to nie chodzi o nachalne nawet jakieś takie ewangelizowanie, ale nawet, powiedzmy, nie ukrywanie swojej wiary. To znaczy, jeżeli gdzieś tam wszyscy się spotykali w niedzielę na jakimś tam na imprezie sportowej, to mówiliśmy, dobra, ale my idziemy akurat najpierw na mszę świętą. I to było zupełnie w porządku. Znaczy ludzie nawet pytali, aha, o co chodzi z tą mszą świętą, dlaczego tak, co tam się dzieje w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie tak myślę, że to jest takie strasznie trochę przykre chyba w Polsce, bo jakby dostęp do broni w Polsce jest mały, w związku z tym nie wiem, czego ludzie się boją, tak? Znaczy w tym sensie, że no, niewiele nam grozi, prawda, jak zaczniemy ewangelizować. Znaczy, no na pewno strasznie się wiary w Polsce chyba wstydzimy. Tak? Natomiast na Zachodzie to jest jedna rzecz taka zupełnie pozytywna przy tym wszystkich negatywnych elementach.
1: Czyli takiej reakcji jak święty Paweł na Areopagu raczej można się nie spodziewać, że posłuchamy cię innym razem.
4: Nie, raczej jest życzliwa ciekawość. To znaczy a nawet i to rozmawialiśmy i z muzeum Manninami, prawda, i z niewierzącymi. Nawet z wojującymi ateistami można pogadać. Tak? Natomiast w Polsce mam wrażenie, że my się jakoś strasznie krygujemy, jakoś tam chowamy, prawda?
2: Tak, można porozmawiać z tym, że no, pytanie jest, ilu z nich faktycznie chce przejść.
1: Ale może coś usłyszą.
3: Chociażby.
2: Tak, ja to jeszcze mam takie doświadczenie, że bardzo dużo osób przychodziło do naszego kościoła, przychodzi, bo najbardziej rosnącym kościołem w Szwecji jest dzisiaj katolicki, dlatego że odkrywają Eucharystię. Bo często mówiły mi moje znajome, czy moi znajomi, to mówi, że wiesz co, w twoim kościele jest inaczej niż w moim. Mój jest jakiś pusty. Twój biskup, jak mówi, to jest inaczej, to wszystko się odbiera, aniżeli jak mój biskup mówi. Dlaczego? Tylko, że mamy Ducha Świętego, mamy Eucharystię i większość tych ludzi, którzy przychodziło na naszą wiarę, czy przychodzi, dlatego, że odkryli Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. I to jest taki dar, który niestety nikt nam nie zabierze, dzięki Bogu. Pan Jezus jest z nami i to jest coś, co jest wielkim, czego my nawet niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne to jest. Bo ja mieszkając tam w Szwecji, to tak jak tutaj mówił Krzysiu, miałam sytuację, że ludzie nie wiedzieli, że Bóg istnieje. Więc jak dawałam cudowne medaliki Matki Bożej, ja mówię, poproś ją, ona ci coś, na pewno ci rozwiąże tą sprawę. To się spotykałam po jakimś czasie, pani mówiła, wiesz co, mój syn sobie nie da zdjąć tej pani, bo ja mówiłam, wiesz, ona ma na imię Maryja i tylko do niej mów. To jest najlepszy przyjaciel. To mówi, wiesz, ona sobie nie daje zdjęć, bo dzięki tej pani to nie biją go w szkole, idzie mu lepiej w szkole, przede wszystkim idzie mu bardzo dobrze na hokeju. Także nawet ludzie, którzy nie wiem, nie słyszeli o Bogu, którzy nie byli ochrzczeni nawet, nie mają, ale Pan Bóg jednak ich kocha i też dawał odczuć to, że jest obecny i że się troszczy, nie?
1: To na koniec, Pani Mario, z Pani książki przeczytamy ten akt zawierzenia, a właściwie Pani przeczyta jako autorka książki.
2: Akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś, cała jestem Twoja. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie. Wszystko, czym jestem, mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną. Każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.
1: Amen. Żadnej innej puenty już nie potrzeba. Bardzo Państwu dziękuję za czas wspólnie spędzony, za te wszystkie piękne opowieści i historie, które pokazywały, że jest moc zawierzenia i moc działania Pana Boga dzięki temu zawierzeniu. O mocy zawierzenia dziś rozmawialiśmy Najświętszej Marii Pannie, jej niepokalanemu sercu. Gośćmi programu byli pani Maria Emanuel Dziemian z Bractwa Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, autorka książki Moc Zawierzenia. Bardzo Pani dziękuję. I małżeństwo, Państwo Aneta i Krzysztof Gawrysiak, rodzice Wiktora Ignacego i Marysi cudownie uzdrowionej, której to historia uzdrowienia w tej książce jest między innymi ujęta. Bardzo Państwu dziękuję.
4: Dziękujemy.
3: Dobranoc. Dziękujemy bardzo.
1: Dobranoc. Dziękuję także wszystkim słuchaczom, którzy dotrwali do tej pory. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem i Maryją. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.